0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Joanna i Rafał Kocienda. Czy można Państwa nazwać parą odkrywców?
2: Poszukiwaczy i odkrywców. Jak najbardziej tak.
1: I zapalonych historyków, regionalistów też.
2: Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno tak. To zresztą może nie wszyscy słuchacze, ale bardzo sporo osób w Iławie zna mnie właśnie z tej strony, jako pasjonata regionalistę. Natomiast moja żona Asia, no tak z historią się za bardzo nie interesuje, poza właśnie poszukiwaniem tej historii, może tak, w ten sposób.
1: Czyli wprost lubicie razem po lasach chodzić i polach.
2: Pewnie.
1: A to zacznijmy od pana Rafała.
2: Pasja i interesowanie się historią regionu, a konkretnie Iławy, bo to Iława mi najbardziej jest bliska i leży na sercu, to nie tylko poszukiwania przy pomocy wykrywacza metali, czy w cudzysłowie nadzór wszelkiego rodzaju wykopów w celu pozyskania pamiątek, czy penetrowania archiwum, ale także później dzielenia się tym, co uda mi się znaleźć. Oczywiście zabytkami dzielę się, konserwatorem zabytków, ale pewnie o tym za chwilę będziemy rozmawiać. A informacjami, które pozyskuję na temat Iławy, no to wtedy już różnego rodzaju publikacje. Mam szereg, nie liczyłem, ale kilkadziesiąt artykułów prasowych w prasie lokalnej o naszej ukochanej Iławie, ale też w prasie ogólnokrajowej, bo pisałem o naszych znaleziskach. No i dwie publikacje książkowe. 2012 rok, Iława wczoraj i dziś, album, w którym zaprezentowałem bodajże 109 przedwojennych pocztówek z widokami Iławy i również 109 zdjęć ukazujących, co dokładnie w tym miejscu dzisiaj się znajduje. Mówię, dzisiaj mam na myśli 2011 rok, bo tutaj już bardzo wiele się zmieniło, chociażby most między Małym Dużym Jeziorakiem, restauracja, która przylega też do tego mostu. Jeżeli Państwo macie ten album, to zauważycie na tych stronach właśnie, że most jeszcze jest stary, przedwojenny z 1905 roku, a port 110, restauracja właśnie w trakcie budowy. To jest 109 zdjęć dzisiejszej Iławy, no to jest na rok 2011. Album cieszył się bardzo dużą popularnością. Miałem wiele pytań, zresztą do dzisiaj mam zapytania, czy jest jeszcze dostępny. Niestety nie, tylko pozostaje wtórny rynek.
1: A no biblioteka?
2: Ma na pewno dwa egzemplarze. Jeden podarowałem zaraz w momencie wydania albumu i drugi zakupili. No i kolejna publikacja to już rok 2022. O ile się nie mylę, to razem z moim przyjacielem Stasiem Baruchowskim jako współautorem wydaliśmy album Pamiątki dawnej Iławy. No i ta publikacja to zbiór zdjęć oryginalnych przedmiotów związanych z przedwojenną Iławą, gdzie taki głównym rdzeniem tego albumu, tych przedmiotów jest przepiękna kolekcja porcelany, takiej pamiątkowej dla turystów, na której znajdują się widoki z przedwojennej Iławy. Tej porcelany zaprezentowaliśmy tam bodajże 55 sztuk. Ten pierwszy mój album, Iława wczoraj dziś, miał na celu przybliżenie tej Iławy przedwojennej i obecnej czytelnikowi, bo miałem wiele takich pytań od ludzi. Słuchaj, no ta pocztówka, a co tam dzisiaj jest? No to był ten album, był taką odpowiedzią właśnie dla tych dociekliwych, że to sobie zobacz, masz album. Natomiast ze Stasiem ten album, który wydaliśmy, Pamiątki dawnej Iławy, był w tym nurcie rozmów związanych z powstaniem muzeum w Iławie. Biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach oficjalnych, bo też byłem zapraszany, ale też takich nieformalnych wśród przyjaciół, kolegów, znajomych, czy też ludzi obcych zupełnie, czy tam w jakich okolicznościach miałem przyjemność rozmawiać. No muzeum tak, ale co tam pokazywać, to muzeum, okay, jakaś będzie kura wypchana, pralka frania, tak. Ja mówię, nie, słuchajcie, naprawdę jest co pokazać. Naprawdę jest co pokazać, bo troszeczkę tych pamiątek mamy i to takich ciekawych pamiątek. I właśnie ten album Pamiątki dawnej Iławy był taką próbą prezentacji tego, co mogłoby się w tym muzeum znajdować, jeżeli chodzi właśnie o tą Iławę przedwojenną, no bo zabytki to jest już temat oddzielny i oczywiście okres PRL-u, bo zawsze podkreślam, że mnie pasjonuje historia Iławy do 1945 roku. Te czasy już po 1945, czyli już w administracji polskiej, kiedy się miasto znalazło, to zostawiam już młodszym następcom, żeby mieli też co badać. I tych przedmiotów właśnie z tej przedwojennej Iławy naprawdę różnych i bardzo ciekawych jest.
1: Czyli każda twoja książka jest odpowiedź na jakieś takie potrzeby, jakieś głosy społeczeństwa i tak policzyłam, że 11 lat minęło między pierwszą a drugą, czyli co, kolejna po kolejnych 11 latach?
2: Już prawie jestem na starcie z kolejną książką. Robię jeszcze ostatnie tłumaczenia z języka niemieckiego, bo przybywa tych informacji. Kończę tłumaczenia i zaczynam pisać trzecią moją pozycję, książkę, i to będzie już taka książka, że to, jak, nie wiem jak to ją określić, taka pisana już, nie album, tylko już taka klasyczna książka, w której zawrę wszystkie informacje, które w ćwierćwieczu, bo od 2000 roku pasjonuję się historią Iławy, udało mi się zebrać. Bardzo fajne, ciekawe informacje, w większości dotąd nigdzie nie publikowane. Głównie będę się koncentrował na ludziach, tak, bo miasto tworzą ludzie. Miasta nie tworzą budynki, zabytki.
1: Filiżanki,
2: tak, czy maszyny rolnicze, bo też takie mamy w kolekcji z Iławskiej Fabryki Maszyn. To ludzie nadają charakter miastu, to ludzie to miasto tworzą, ludzie kreują wydarzenia, nie tylko wydarzenia dobre, że tak powiem, ale też te negatywne, bo jeżeli chodzi o wydarzenia z przedwojennej Iławy, to jest cała masa wydarzeń a społecznych, kryminalnych, afer, w którą są zamieszani nie tylko ludzie z niższych warstw społecznych, ale także urzędnicy, biznesmeni, ówczesni ławscy. Taki przykład podam, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z Jeziorakiem. Wiadomo, Jeziorak jest takim, no, główną częścią miasta, można powiedzieć, i bardzo dużo się działo rzeczy nad Jeziorakiem przez cały rok. Był nawet, no dzisiaj też jest policja wodna, wówczas też taka jednostka była powołana i na przykład jednym z zadań tej jednostki było w czasie zimy wytyczanie szlaków na lodzie poprzez wbijanie gałązek świerkowych. I na tym, to były szlaki komunikacyjne, gdzie ludzie sobie skracali drogę, wchodząc na lód, a istniało ryzyko, że na tej ścieżce wędkarz przerębel wybije i ktoś w niego wpadnie. Więc zadaniem tej policji wodnej było wytyczanie szlaków komunikacyjnych poprzez właśnie wbijanie gałązek świerkowych, żeby zasp wystawał, jak śniegu napada, i żeby ludzie wiedzieli, którędy się poruszać, a inni ludzie, żeby wiedzieli, z czego na tej ścieżce nie wolno robić, na przykład przerębie wybijać. Kłusownictwo bardzo dobrze się miało. Dzisiaj też ludzie kłusują, ale ja nie słyszałem w moim życiu, żeby na przykład doszło do strzelaniny pomiędzy kłusownikami a policją, czy strażnikami. A w Iławie przed wojną działały gangi rodzinne, które zajmowały się tylko i wyłącznie kłusownictwem, nielegalnym połowem ryb. Do tego stopnia, że mam informację, że zamknięci w więzieniach członkowie tych gangów nie musieli się martwić o rodziny, bo pozostałe osoby na wolności opiekowały się żonami, dziećmi i tak dalej. Więc tego typu informacje, mógłbym dużo przykładów.
1: Ale kiedy ta książka? Mogę zapytać w ogóle o to?
2: Tak, no książka, tak jak powiedziałem, to będzie zbiór wszystkich informacji, które posiadam.
1: Czyli to potrwa?
2: No myślę tak około 3 lat może. Bo no, co należy podkreślić, że wszystko to, co robię, jeżeli chodzi o zapasjonowanie się tą historią i czy poszukiwania, czy tworzenie publikacji, wszystko to jest robione hobbystycznie w czasie wolnym od obowiązków rodzinnych, zawodowych. Jest coś takiego jak wena, raz się chce, raz się nie chce, więc daję sobie 3 lata na to, ale pewnie będzie podobnie jak było z makietą, że jak zobaczyłem już solidny kawał tej makiety zrobionych i to jeszcze, Asia poświadczy, jak w kuchni rozkładałem te domki, jeszcze takie gołe, bez wszystkich tej biżuterii, rynien, szyldów i tak dalej. I oczami wyobraźni już widziałem, że to będzie fajne. No i wtedy był ten power, żeby przyspieszać tą budowę. I rzeczywiście był taki, przyszedł ostatnie 2 lata budowy makiety, to był taki, no, całe przełożenie poszło na makietę i bardzo dużo czasu spędzałem wtedy. Więc z książką podejrzewam będzie tak samo. Jak już zobaczę to światełko w tunelu, to przełożenie pójdzie na książkę, to do 3 lat myślę, że się z tym owinę. Więc jakbyśmy wylądowali w 2028, to będzie 6, a od pierwszej...
1: To się nie zgadza.
2: 16, no nie zgadza się.
1: Nie zgadza się. Matematyka. Od pierwszej, ale od drugiej też się nie zgadza, żeby było 11. Ale to dobrze, to dobrze. Mówimy oczywiście o makiecie rynku Starego Miasta w Iławie autorstwa Rafała Kociendy. Ile już lat ma ta makieta? Kiedy zakończyłeś wykonywanie jej? Ile to już czasu?
2: W 2023 premiera była, w styczniu.
1: I słuchacze Radia SK Iława na pewno pamiętają, bo też gościłeś na antenie, opowiadałeś o tym, jak się to tworzyło. Ja chciałam zapytać Asiu, jak wy mieszkacie teraz bez elementów tej makiety u siebie w domu?
3: No, cały czas siedzi i klei. Jak nie makiet, to statki.
1: Więc cały czas...
3: Titanica sobie kupił teraz.
1: Nie może wytrzymać bez miniaturyzacji.
0: SK Iława.
1: Porozmawiamy o makiecie może za chwilę i o tym spróbujemy wyciągnąć z Rafała to, czy ma jakieś plany makietowe. kolejne, ale mieliśmy właściwie porozmawiać o poszukiwaniach i tych odkryciach najnowszych waszych.
3: Normalna niedziela, wspólny, spędzony czas. No i jedziemy do lasu, tak jak zawsze, z wykrywaczami. Wybrałam miejsce ja tym razem, okolice Stradomna. No i pojechaliśmy do lasu, zaczęliśmy poszukiwania. No wiadomo, każdy rozszerzy się w swoją stronę, bo przeważnie tak jest, że Rafał idzie w swoją stronę, ja w swoją, nie chodzimy razem, bo on ma swoje wizje, ja mam swoje wizje. No i sygnał jest, kopię. No i wykopałam głowicę miecza, ale nie wiedziałam, że to jest głowica miecza. Myślałam, że to jest dzwonek od roweru i za chwilę będzie dalej kierownica, że tak powiem, no bo widziałam, że tam jakiś pręt do tej głowicy dochodzi. No ale zaczęłam kopać dalej, no i zobaczyłam jelet. Przy mieczu ta rączka taka poprzeczna. No i wtedy już zawołałam Rafała, no bo wiedziałam, że już to już nie jest kierownica i dzwonek. No i przyszedł Rafał, zobaczył. I jego pierwsze słowa, nie wiem, czy mogę powtarzać, wpuść babę do lasu. No i się zaczął śmiać, mówi, co ty znalazłaś? No i on już jako bardziej doświadczony obkopał to dookoła wszystko. No i wyciągnęliśmy miecz. Szkoda tylko, że jest w kawałkach, a nie jest cały. No i w ten sam dzień, no bo takie są procedury, bo działamy na podstawie pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przy współpracy też Lasów Państwowych, no bo od nich musimy mieć pozwolenie na poszukiwania. Rafał napisał maila, czyli zgłosił zabytek. No i na drugi dzień już była informacja zwrotna, kiedy po to przyjadą, że tak powiem. I tak się wszystko potoczyło szybko, że tak powiem.
0: Eska i ława.
1: Zabrano ten miecz i czy wy wiecie jako znalazcy, odkrywcy, gdzie ten miecz jest, gdzie ten zabytek się znalazł?
3: Tak, zabytek trafił do muzeum w Ostródzie, no i tam będzie poddany konserwacji. No i mamy nadzieję, że będzie na wystawie, stałej wystawie. Będzie można go oglądać.
1: Będzie podpisane odkrycie Joanny Kociendy?
3: Raczej tak. Myślę, że tak, bo większość znalezisk, które przekazujemy do muzeum w Ostródzie, mają takie podpisy.
1: A to jest twoje pierwsze znalezisko?
3: Takiej rangi tak. Bo to jednak znaleźć miecz to jest naprawdę, że tak powiem, wyczyn.
1: Ale nie wiedziałaś, gdzie szukać. To zupełny przypadek.
3: Przypadek, no mówię, już nieraz byliśmy tam w okolicach tego miejsca, chodziliśmy, nic się tam innego takiego ciekawego nie znalazło, żeby to zgłosić jako zabytek. No a tutaj tak wyszło, jak wyszło. Prawdopodobnie mógł on być w wodzie, bo to było na skraju tak jakby bagienka. I w dawniejszych czasach mógł być w wodzie i dlatego nikt na niego wcześniej nie trafił, nie? Teraz woda tak jakby zeszła, no i ja na niego nadreptałam, że tak powiem.
1: A czy wy wiecie w ogóle, co to jest konkretniej? Z jakich czasów?
3: Znaczy z tego, co archeolog Łukasz Szczepański nam przekazał, miecz może być XIII-XIV wiek i jeszcze dokładnie on sam nie wie, dopiero będzie to stwierdzone po badaniach.
1: Czyli to są takie normalne procedury, że się sprawdza, co to tak naprawdę ktoś znalazł, tak? I dopiero wtedy konserwacja, czy tam, nie wiem, renowacja pewnie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, i dopiero wystawienie.
3: Konserwacja, tak.
1: Jakie miałaś wrażenia? Jak się czułaś, jak znalazłaś? Bo że Rafał był zaskoczony, to już wiemy. Posłać babę do lasu, tak?
3: Tak. Tak było. No, radość, no bo wiadomo, że znalezisko na skalę, że tak powiem, polską, nie wiem, czy może nie więcej. Rzadko się znajduje przecież miecze, bo to w dawnych czasach była
4: droga rzecz,
3: tak. Nie gubiono takich rzeczy. Podczas walki, jeżeli ktoś tam stracił życie, a miecz zostawał, no to one były zbierane i zabierane ze sobą. No, nie zostawiali, bo to była drogocenna rzecz. No tutaj mogło tak być właśnie, że to było bagienko i po prostu oni nie widzieli, jak ten miecz wpadł do wody i nie widzieli, zostawili i no i tak został do czasów dzisiejszych.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Potrzebowałabym takiego umocowania historycznego, XIII-XIV wiek. To co tutaj się działo? To Rafała poprosimy o to. Co tutaj się działo na tych ziemiach? Co mogło się dziać?
2: Konkretne wydatowanie miecza to będzie zrobione przez specjalistów. I oczywiście Łukasz Szczepański też od razu zaznaczył, że to jest takie wstępne na wydatowanie na podstawie tego, co widział u nas przejmując ten zabytek, może się okazać, że to jest miecz późniejszy. To wszystko wykażą badania. Natomiast jak on tu się znalazł, kto go zgubił, to myślę, że tego to nie będziemy w stanie się już nigdy dowiedzieć. Należy pamiętać o tym, że dzisiaj my wiemy z przekazów dawnych kronikarzy o takich głównych, wiodących wydarzeniach, jak bitwa pod Grunwaldem czy bitwa pod Koronowem z października 1410 roku. Natomiast nikt z tych kronikarzy nie odnotowywał drobnych potyczek. Należy pamiętać, że każdy konflikt, który przetaczał się przez nasze ziemię, czyli Wielka Wojna z Zakonem 1409-10, czy Wojna Głodowa 4 lata później, charakteryzował się tym, że oprócz tych głównych sił, które obrawszy jakiś kierunek maszerowały przez nasze tereny tutaj, to cały czas była też bardzo duża aktywność małych oddziałów, zwiadowczych, rozpoznawczych oddziałów, które miały zadanie zdobyć pasze, prowiant, rozpoznanie brodów, mostów. Na tym polega taktyka wojenna, zresztą do dzisiaj. Oddziały rozpoznania są przecież dzisiaj w armii każdego, w całego świata. Może właśnie w tym miejscu wydarzyła się jakaś drobna potyczka, jakieś spotkały się dwa rozpoznawcze, kilkunastoosobowe oddziały. Doszło tam do jakiegoś starcia krótkiego, które w skali ogólnych wydarzeń po prostu przeszły bez echa. Nikt się nie rozczulał, że tam poszedł meldunek, że tam zostało startych w proch tam tylu i tylu. Dwóch wzięliśmy do niewoli, złapaliśmy cztery konie i to wszystko. I tam się nikt tym nie przejmował. Więc najprawdopodobniej mamy z takim właśnie wydarzeniem tutaj. Tym bardziej, że troszeczkę jeszcze szukaliśmy w rejonie, gdzie był ten miecz i oprócz tego miecza znaleźliśmy tylko podkowę średniowieczną, którą też niekoniecznie trzeba wiązać z wydarzeniem, w którym brał udział ten miecz, z tego względu, że no, konie były kute od zawsze i do dzisiaj są kute, więc ta podkowa mogła być tam zgubiona wcześniej albo nawet później niż ten miecz. Ale nie było żadnych innych śladów po walce, czyli takiej drobnicy, która po każdej walce, to co Asia powiedziała, wszystko było dokładnie, całe pole walki było czyszczone. Wszystko to, co mieli na sobie rycerze, czy piechota, czy pospolite ruszenie, wszystko było zbyt cenne, zbyt drogie, żeby mogło zostać w ziemi, czy na polu bitwy. Nawet podkowa miała wtedy wartość. Dlaczego się mówi, że ktoś znalazł podkowę na szczęście? No bo żelazo było drogie. Żelazo było środkiem płatniczym zresztą przez wiele, wiele wieków. Prawdopodobnie więc to była bardzo mała potyczka. Jeden artefakt został przeoczony i został do naszych czasów. Ale to fajnie, bo z tego co wiem, to w powiecie ławskim chyba nie było jeszcze miecza znalezionego.
1: Niesamowite. A czy to w ogóle nie jest niesamowite też to, że my teraz kilkasetek lat później siedzimy, rozmawiamy o tym, być może ktoś, kto słyszy, właśnie rozpalamy w nim, wy rozpalacie w nim to takie zainteresowanie lokalną historią. Może ktoś młody się zainteresuje, kolejne plus jeden będzie, ktoś taki jak wy, taki zaciekawiony, taki regionalista. Takich ludzi nigdy nie za dużo, nie za wiele.
2: Na to też liczę, bo historia Jeławy to nie tylko historia ta średniowieczna czy nowożytna, współczesna, to nie tylko ta historia miasta Deutsch Eylau, czyli do 1945 roku, ale to już też bardzo ładny kawałek historii polskiej Jeławy. Polską Jeławę też tworzyli ludzie, którym też należałoby oddać hołd i zainteresować się tym, zarchiwizować, spisać tą ich pracę na rzecz miasta. Jeława była w 75% zniszczona na skutek wydarzeń wojennych. Kto odbudował to miasto?
1: Rzemieślnicy
2: głównie, murarze, hydraulicy, stolarzy. No kto ich karmi? No piekarze, ciastkarze, restauratorzy. No kto ich ubierał? No krawcy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o odkrywanie historii Iławy. Ja mam 50 lat. A dlaczego zmierzam z tym wyznaniem? Pamiętam czasy nieboszki komuny. Są już pokolenia, które urodziły się już po tym, jak nastała demokracja. Ten okres komuny jest dla nich zupełnie obcy, tak jak dla mnie są obce wydarzenia przed 1945 rokiem. Można się tym zainteresować. Jest łatwiej, bo żyją jeszcze świadkowie, nasi rodzice, dziadkowie. Dzisiaj każdy nastolatek ma telefon. Jest dziadek. Można włączyć dyktafon i pytanie zadać dziadkowi. Dziadek, a jak znalazłeś się w Iławie? Dziadek opowiada. Różnego rodzaju historie, mniej bardziej ciekawe, niekoniecznie te związane z miastem, ale przede wszystkim z tą rodziną, do której ten dziadek i ten nastolatek należą, bo to też są bardzo ciekawe historie. Są aplikacje, które zamieniają nagranie dźwiękowe w tekst. Mamy gotowy materiał, drukujemy, spinamy i tak możemy przez jedne święta zrobić 4-5 wywiadów, jak to wejdzie w krew, no bo zobacz, dziadek to powiedział, ciocia to i już zapisujemy historię, zostawiamy coś po sobie, więc można, naprawdę można i tutaj nie trzeba robić takiej roboty jak ja, że przeglądać archiwalia, jeszcze tłumaczyć z języka niemieckiego, bo to są głównie dokumenty niemieckie. Robotę mają tu ludzie ułatwioną. A warto to spisywać, bo widzimy nawet przemiany w mieście, które nastąpiły w przeciągu tam 20 lat.
1: Ale jeszcze chciałam zapytać o muzeum. Tutaj już padało to słowo kilkakrotnie. Co się dzieje z takim mieczem, gdybyśmy my już na przykład mieli muzeum? Z mieczem, z innymi artefaktami, choćby przez was znalezionymi, ale przez wielu odkrywców też tutaj na naszych terenach. Czy można odzyskać w cudzysłowie taki przedmiot?
2: Absolutnie nie. Co mamy na myśli mówić odzyskać? Załóżmy hipotetycznie, że mamy muzeum w Iławie. Przedmioty, które dotychczas przekazaliśmy służbom konserwatorskim, muzealnikom, te nasze iławskie muzeum tych przedmiotów nie będzie mogło odzyskać. W sensie takim, że dobra, no to już tam wyleżały się już w tych gablotach ostruckich, dawać się z powrotem do Iławy. Nie. To są już, te przedmioty przeszły już na całkowitą własność tych muzeów. Mogą natomiast być wypożyczane na wystawy czasowe. I tu już precedens był, bo mieliśmy takie zabytki wypożyczone, nasze tu w sensie znalezione w powiecie iławskim. W ratuszu były prezentowane z okazji Nocy Muzeów i w tamtym roku mieliśmy w salce muzealnej taką prezentację kilku znalezisk tutaj właśnie, nie tylko naszych iławskich, ale też chyba Sebastiana Zielińskiego z Susza czy Sylwii Zielińskiej. Na tej zasadzie tak, na wystawy czasowe, natomiast na własność już nie. My jako Stowarzyszenie Ilawia tylko, bo będę mówił za siebie. W naszej działalności założyliśmy stowarzyszenie w 2006 roku. Od 2008 współpracujemy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przekazujemy wszystkie przedmioty, które mają znamiona zabytku. Mamy 5 skarbów oddanych. Najbardziej znany skarb z Mózgowa, srebrny skarb z X-XI wieku. My znaleźliśmy, penetrując to pole, 308 przedmiotów srebrnych. To głównie były monety. To też skarb szelongów krzyżackich, monet. Mówimy tutaj o monetach srebrnych. Naszyjniki z epoki brązu, denary rzymskie, monety też znaleźliśmy. I blisko 800 pojedynczych przedmiotów, które nie mają nazwy skarby, nie są skarbem w pojęciu prawnym, tylko są pojedyncze, ale również bardzo ważne. No, na przykład bransoleta celtycka, znaleziona przez nieżyjącego Szromka Dymińskiego w lesie na Podleśnym osiedlu, w tych lasach tam przylegających, ta bransoleta doczekała się już opracowania naukowego. Zresztą nie tylko ta bransoleta, bo też Krzysiu Kujawski w 2018 roku z kolei to było, pamiętam, bo to była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę sobie wyobrazić, że w Iławie znalazł tabliczkę znamionową z torpedowca ORP Kujawie. W 1920 roku odradzająca się polska marynarka wojenna dostała w ramach odszkodowań wojennych z Wielkiej Brytanii 3 poniemieckie torpedowce. To był zalążek polskiej marynarki wojennej po odzyskaniu niepodległości. Te torpedowce zostały nazwane Kaszub, Kujawiak i Krakowiak. I właśnie z Kujawiaka, z tego jednego z pierwszych 3 polskich okrętów, znaleźliśmy tabliczkę znamionową tu w Iławie. No ja wiedziałem, że ta tabliczka musi trafić w jedno jedyne miejsce, czyli do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. I to nastąpiło, ta tabliczka została tam przekazana. Okazało się, że to jest jedyny fizyczny przedmiot po tym okręcie. Tego typu znalezisko na przykład mogłoby być w Iławie, więc proszę sobie wyobrazić, teraz mówimy tylko o znaleziskach Stowarzyszenia Ilawia. I to wszystko byśmy mieli skupione w naszym powiatowym małym muzeum. Życie to się toczyło jeszcze długo, długo przed tym, zanim Krzyżacy skolonizowali te tereny i z całą konsekwencją późniejszych wydarzeń dotarliśmy do dzisiaj, więc to życie tutaj było naprawdę, naprawdę dużo, dużo dalej się toczyło.
1: Nasi tu byli o wiele wcześniej, okazuje się.
2: W tym kontekście, jeżeli chodzi, jak miał być to cytat, to na pewno tak. To.
1: Ale obiecałam też słuchaczom, że dopytam o kolejną makietę.
2: Pomysłów jest bardzo dużo, naprawdę. Pomysłów i przede wszystkim materiałów, które pozwoliłyby na zbudowanie modelu redukcyjnego, czyli jak najwierniejsze odwzorowanie danego obiektu w zadanej skali. Ja makietę zrobiłem w skali 1:100, czyli starałem się jak najwierniej to odwzorować, stąd te detale, rynny, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej.
1: A mówimy o tej makiecie rynku Starego Miasta,
2: tak,
1: przypomnę.
2: Tak, tak.
1: Można to oglądać cały czas na sali sesyjnej w ratuszu.
2: Tak, można oglądać, zapraszam serdecznie. Kto jeszcze nie był, to warto zobaczyć.
1: Warto.
2: Wracając do pytania, jest materiałów na kolejne makiety. Są ciekawe obiekty, które można było pokazać, a których dzisiaj nie ma, tylko nie ma czasu na to.
1: Emeryturka może już, co?
2: I chętnie. Jakby ktoś chciał mi emeryturkę nadać, dużo nie potrzebuję. To ja bardzo chętnie i zająłbym się tylko pisaniem książek o Iławie, tylko budowaniem makiet i odkrywaniem tajemnic, bo jeszcze dużo jest, dużo do odkrycia.
1: To może zakończmy tym takim zawieszeniem tego tematu emerytalnego w powietrzu. Żarty żartami, tak. Ale czekamy na kolejne.
2: No, tak jak powiedziałem już na poważnie, naprawdę to są bardzo czasochłonne projekty. Jeżeli chce się pisać książkę, sklejać model, bo z tego modelarstwa nie wyrosnę, a zawsze moim marzeniem było mieć model Titanica w skali 1-200, więc wymiar tego modelu to jest około tam 125 cm. A jeszcze chce się też nurkować, jeszcze też chce się chodzić z wykrywaczem,

0: 15 kilometrów chyba przez 2,5 godziny podczas chodzenia po lesie z wykrywaczem.
1: A taki wykrywacz to ciężki jest?
0: To zależy jaki. My akurat mamy takie, które są naprawdę leciutkie i nie odczuwa się tego ciężaru, nie? Gorzej jak łopata jest cięższa.
1: A czy was pogoda odstrasza? Jak na przykład pada, to twierdzicie nagle, decydujecie, że nie wychodzicie?
0: Nie, czasami jest tak, że widzimy, że nawet deszcz siąpi, ubieramy się i jedziemy do lasu.
2: Różnie bywa, bo jeżeli trafi się na trup jakiejś ciekawej przygody, jest miejsce, gdzie są jakieś poczynione pierwsze znaleziska, to wtedy nic nie zatrzyma. To są takie emocje, szczególne emocje. To jest taki szczególny rodzaj adrenaliny, gdzie widzisz na wyświetlaczu, jest ładny kolorek, jak to się mówi w naszej gwarze, jest ładny kolorek i jeszcze krótki przerywany sygnał, czyli coś małego, no to co może być? Moneta, biżuteria. A jak jeszcze chwilę wcześniej znalazło się jedną monetę, drugą, znalazło się jakiś pierścionek, czy odznaczenie jakieś, no to wtedy są takie emocje, że nie ma szans, żeby zatrzymała cię pogoda. To po prostu jest, naprawdę musiała być już burza z piorunami, gdzie już no bezpieczeństwo, albo zamarznięta ziemia, gdzie nie można wbić tego szpadla, to wtedy tak, ale jeżeli jest fajna miejscówka, jak my to nazywamy, gdzie ładne rzeczy się pojawiają, to, no, to wtedy pogoda naprawdę nie jest przeszkodą. No.
1: Powiedzmy jeszcze o tym aspekcie prawnym właśnie. Podkreślmy, jak to jest z tym prawem w waszej branży.
2: Jeżeli chodzi o poszukiwania zabytków, żeby szukać zabytków, trzeba mieć pozwolenie od właściciela gruntu. Nawet jeżeli to jest twój prywatny grunt, to trzeba sobie samemu takie pozwolenie wypisać. Trzeba wypełnić odpowiednie formularze, które znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jeżeli chodzi o Iławę i przylegające powiaty, to jest delegatura w Elblągu. Trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 82 zł plus jeszcze jakaś tam prowizja bankowa, więc to jest tam prawie 90 zł. Wysłać to i liczyć na to. Aha, przygotować mapkę jeszcze tego terenu, na którym chcemy szukać i czekać na odpowiedź z WKZ. To niestety takie mamy realia prawne. I jeżeli chcemy poszukiwać zabytków, to musimy takie wymogi spełnić. Natomiast jeżeli chcemy się cieszyć poszukiwaniami, pracując z wykrywaczem na przykład na plaży miejskiej, albo chodząc szukając czegokolwiek, no bo ja nie wiem, czego pan szuka, nie wiem, będę wiedział jak znajdę. No jak znajdzie pan zabytek? A no to znam ustawę o ochronie zabytków, znam ustawę o broni amunicji, znam ustawę o szczątkach ludzkich i wtedy trzeba się odpowiednio zachować. No my, oczywiście to jest troszeczkę ryzykanckie, bo definicja zabytku, która znajduje się w ustawie o ochronie zabytków, no definiuje, że wszystko jest zabytkiem w tej chwili. Więc w przypadku kolizji z prawem, ze stróżami prawa, bo poszukiwania zabytków bez tych pozwoleń jest karane z kodeksu karnego. W tej chwili to nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. Więc istnieje duże ryzyko, że wejdziemy w konflikt z prawem. No i wtedy raczej chyba nikt nie da wiary, że nie, to pan nie wiedział, czego pan szuka. A naprawdę uzyskać pozwolenie nie jest trudno. To bym chciał bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować Nadleśnictwu Iława za wydawane pozwolenia, za tą wieloletnią już współpracę, którą tworzymy z Nadleśnictwem Iława, bo gdyby nie było pozwoleń z nadleśnictwa, nie byłoby naszego szukania po lasach i nie byłoby też takich znalezisk właśnie jak ten miecz, więc tutaj naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy za wydawanie tych pozwoleń, za współpracę. Pozyskujemy te pozwolenia, chodzimy legalnie i wtedy też możemy legalnie te zabytki zgłaszać. Nikt nam nie postawi żadnych zarzutów.
1: Dziękuję bardzo, miłego chodzenia po lesie i czekamy na książkę kolejną, na makietę to tam trochę później, najpierw książka. Dzięki śliczne, Joanna i Rafał Kocięda. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu.
2: Dziękuję. Tak, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i poszukiwaczy z powiatu iławskiego.
3: Eska Iława News.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Jarek Piechotka i Radek Etmański, czyli współorganizatorzy Iławskiej Dychy w Centrum. Dzień dobry panowie.
4: Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy ta dycha?
4: No co, 4 października 2026, piękna niedziela, zawsze w przepięknej pogodzie i miejmy nadzieję przy mało uczęszczanym ruchu drogowym.
1: To znaczy, przepraszam, chcecie Iławę zamknąć 4 października?
4: Właśnie my to zamykamy zawsze, miejmy nadzieję, że to co mieszkańcy twierdzą, że biegać ludzie muszą, więc mam świadomość taką, że bokami przejadą. Jest to dość szybki bieg, tak jak sama nazwa mówi, dycha w centrum, jest pięknie, każdy klaszcze, tak powinno być.
1: Dychę to się w ile minut przebiega, przepraszam?
5: W tym roku mamy troszeczkę zmienione limit czasowy. Ostatni zawodnik może pokonać dychę w 1,5 godziny. Zostało to zmienione na, jakby to powiedzieć, sygnał.

0: U mieszkańców miasta Iławy, gdyż centrum miasta było zbyt długo zablokowane, a mamy przedłużający się remont mostu, który trwa. Dlatego, żeby było miło dla wszystkich, mamy tylko 1,5 godziny na pokonanie. Ale pierwszy zawodnik, mamy nadzieję, że to będzie mieszkaniec naszego miasta, pokona to w swoją życiówkę i złamie te 30 minut.
1: Mhm. Czyli wy już wiecie, co tam z zapisami, kto jest na liście. Widzicie to już z jakiego miasta?
0: Tak, lista startowa jest cały czas przez nas obserwowana i patrzymy, kto się zapisuje i jak będzie to szybko robione. Ale widzimy też nowe nazwiska, czyli będą nowi zawodnicy. Także chyba bieg się rozwija i się podoba.
1: Który to już raz?
0: W tej formie, jaką mamy, to trzeci.
1: Mhm, ale wcześniej też tam się coś działo pod tą nazwą, czy ja dobrze pamiętam?
0: Nazwa była troszeczkę inna, ale sponsor był ten sam. Także bardzo dziękujemy pani Iwonie i panu Robertowi Poterańskim. A oni robili to przez 4 chyba razy.
1: Mówisz tutaj, Radku, o tych nazwiskach, które obserwujecie. Zapisy trwają, czy już są zakończone?
0: Zapisy trwają i będą trwały do ostatniego dnia, także mamy nadzieję, że będzie pełna lista, całe 300 osób.
2: 400?
0: O, przepraszam.
1: Tak przewidzieliście. Dobrze, że jesteście we dwóch, no nie? To zawsze jakieś komediowe elementy na antenie S.
2: Co do zapisów, to nie wiem, czy Radek pamiętasz, ale nasz sponsor główny stwierdził, że jak startujemy na Niepodległości przy banku, to mamy mieć tą taką sztab zawodników do samego ronda. Więc te 400, myślę, że tam się zmieści śmiało.
0: Długo, jasne, prosto.
1: A gdyby się nie, zawsze można udać sztuczny tłum, zrobić, jakoś tam rozszerzyć, rozłożyć ramiona i tak dalej.
0: Tak, wszyscy pracownicy S są też mile widziane.
1: O, dziękujemy. Momento, ale będzie też, a propos rozkładania ramion, będzie też rozgrzewka jakaś pewnie przedtem.
2: Co roku jest tak, że my angażujemy kluby fitnessowe, które są w Iławie, które chcą się, nie mówię, że promować, tylko chodzi o to, że widzą ten ruch sportowy biegaczy, widzą, że robią to sportowcy dla biegaczy, więc też się angażują w tą rozgrzewkę. Co najważniejsze, jest to bardzo super odbierane, bo zawodnicy stojąc na tej ulicy Niepodległości odwracają się w kierunku prowadzących tą całą rozgrzewkę i można powiedzieć, te tłum wszyscy ćwiczą i to jest takie miłe, nie? Mhm.
0: Tak, i ta rozgrzewka już wygląda coraz lepiej, bo dziewczyny z Just Fit są tak przygotowane, że robią to pod każdą imprezę troszeczkę inaczej, tak? Bo robią to dla naszego swimrunu, czy dla naszej tam dobrowraca, a tutaj dla Iławskiej Dziesiątki też mają swój repertuar przygotowany i to nie wykonuje jedna osoba. Serdecznie dziękujemy Justynie, tylko to jest cała grupa. Mhm. Wygląda to naprawdę znakomicie. Mhm.
1: Czyli jeżeli braliście udział, biegliście w Dobrowraca, czy płynęliście, biegliście w Swimrunie, to tutaj wam się też nie będzie nudzić.
0: Na pewno nie.
1: Dobra, a trasa?
0: Trasa jest ta sama, co w latach poprzednich, gdyż ma atest Pezla. 10 km, bardzo płasko i bardzo szybko. Po wyjściu z alejki na Iławce mamy prawdziwe centrum miasta między blokami. Liczymy tutaj na uprzejmość mieszkańców, wyrozumiałość, no i że akurat w tym dniu i w tej godzinie nie będą musieli jechać samochodem.
1: A myślałam, że chodzi o to, że trzeba przez okna wyglądać i krzyczeć.
0: Nie trzeba.
1: Ja zawsze to robię. Chcieli.
2: Mamy świadomość też taką, że tutaj Radek zawsze biega, mamy tych swoich DJ-ów, którzy gdzieś na rondach stoją i mam nadzieję, że tych mieszkańców pobudzą, żeby na tych balkonach jednak stali, ale z drugiej strony, wracając do tego, że jest to, sama nazwa mówi, Iławska dycha w centrum, to znaczy, że jeżeli blokują Lizbonę, blokują Berlin, blokuje się naprawdę wielkie metropolie, to Iława w tym przypadku jest naprawdę taką małym miasteczkiem. I to, że zblokujemy ją na 1,5-2 godziny, to uważam, że no nikomu nic się nie stanie. Oczywiście, tak jak tutaj z Radkiem często przeglądamy tam te portale społecznościowe, jak tu piszą, że jasne, że biegacze do lasu i tak dalej, to musimy powiedzieć, że w lasach też mamy swoje biegi, więc też robimy te biegi. Więc, ale tu chodzi o to, żeby promować ruch. Jeżeli mówimy o tym, że młodzież, dorośli siedzą w domu, tyją, nic nie robią, to jak będziemy biegać tylko i wyłącznie w lesie, to nikt nie będzie go promował. a nam zachodziło o to, a szczególnie Radkowi i naszemu sponsorowi Tyloranemu, o to, żeby pokazać ludziom, że możemy wyjść w niedzielę, pobiegać i zdążyć jeszcze na pyszny obiad do domu. Ale chodzi o to, że jeżeli będziemy się chować, no to po co to robić? Mhm. Więc tutaj idea tego biegu jest nie dlatego, że chcemy zblokować całe miasto. Nie, chcemy pokazać, że jest społeczność biegowa w naszym województwie, a nie tylko, bo to przyjeżdżają z, to można powiedzieć, z całej Polski zawodnicy, żeby pokazać, że ruch biegowy jest potrzebny. A tym bardziej nie robimy komercyjnie, tylko robimy to sportowcy dla sportowców. Mhm.
1: Ale też amatorzy, tak rozumiem, że też mogą, bo dycha to nie jest dużo.
2: Właśnie inaczej, ja twierdzę, Radek pewnie mi też potwierdzi, że uważam, że piątka jest trudnym biegiem, bo piątka jest takim, kurde, bardzo szybkim. Ludzie patrzą na te cardio, robią takie mocne, że, bo tutaj jest, a dycha jest takim bezpiecznym, z punktu widzenia organizacji jest bezpiecznym i każdy może go przebiec. Oczywiście, co to Radek dzisiaj powiedział, my trochę skróciliśmy to ten limit, tylko dlatego, że ten, kto faktycznie spaceruje, a nie biegnie, no to jednak musi coś, nie wiem, brać sobie coś innego. A tutaj liczymy na amator.
1: Robimy tu fikołki myślowe, ale ja zapytam jeszcze raz o trasę, czyli start jest przy banku na Niepodległości. Co dalej?
0: Biegniemy od banku, czyli run na bank. Dalej biegniemy w prawo na rondo. Z ronda biegniemy na Bobole, czyli kościół parafialny na Lipowym. Z kościoła do ogrodów, aż kawaluszek za ogrodami. Tam będziemy mieli agrawkę. Wracamy do Iławy.
1: Co to jest agrawka?
0: Zawrotka na tym, na asfalcie, na ulicę. Z nawrotki biegniemy w prawo na alejkę i kontynuujemy bieg tak, jak biegnie nasz półmaraton. Przez alejkę aż do wyjścia na moście na Iławce. Tylko, że nie biegniemy w prawo, tylko skręcamy w lewo na ulicę Narutowicza. Do samego końca, aż do ulicy Szeptyckiego, na rondo, na Kościuszki, w prawo na pocztę, przy poczcie w lewo pod prąd do samego Mickiewicza, w prawo na Mickiewicza i tam wpadamy już na alejkę, nie blokujemy już tej ulicy. I biegniemy aleją na Małym Jezioraku i kończymy przy hali sportowej.
1: I tam odbieramy medale.
0: Odbieramy medale, zapraszamy na poczęstunek i dobrą zabawę do samego końca. Mhm.
1: Może pytanie nie do Was, ale czy będzie Mariusz Kostkowski z bębnami?
0: Będzie Mariusz Kostkowski, będzie tak jak Jarek wspomniał, na pewno będą DJ-e. I na pewno będą jeszcze instrumenty, ale tu nie chcemy zdradzać jakie, ale tak, żeby na trasie nie było nudno. Dlatego mamy nadzieję, że te niespodzianki, które przygotowaliśmy w niektórych punktach, będą takim czymś, które porwą mieszkańców i mieszkańcy wyjdą do uczestniczenia w tym biegu i będą się z tym biegiem identyfikować. Że to nie będzie tylko impreza sportowa dla sportowca, tylko impreza sportowa dla mieszkańca i dla miasta Iławy.
1: Mhm. Jeszcze raz, Iławska dycha w centrum, 4 października, która godzina?
0: 10 rano, startujemy, przyjdź szybciej.
1: Dobrze, dziękuję Wam bardzo w takim razie za rozmowę.
2: No, dziękujemy bardzo. Uważamy, że promowanie tego typu ruchu należy się dla Iławy, dla powiatu. Myślę, że będzie to fajna kolejna edycja przy współpracy, mogę powiedzieć śmiało, Iławskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
0: Amen. To nie jest jedyna dycha w naszym regionie. Mamy jeszcze, po drodze mamy dziesiątkę w Suszu. Jest troszeczkę inna, bo jest nocna. Też jest bardzo fajnie. Druga dyszka jest w lesie, która jest organizowana przez Nadleśnictwo Iława. Też jest bardzo fajna dziesiątka. A nasza dziesiątka jest w centrum, także możecie wybierać jak chcecie, ale to my zamykamy sezon. Dziękuję.
2: Ale to nie koniec, jeszcze Radku. Radku.
1: Ja już za rozmowę podziękował.
2: 17 października, gmina Zalewo, w miejscowości Boreczno, w leśnictwie Piekło, planujemy i już jest przygotowywany regulamin i zapisy do piekielnej dziesiątki, ewentualnie diabelskiej piątki. Tak to ma wyglądać. Już jest wszystko dograne, także myślę, że ten sezon będziemy kończyć w naszym powiecie takim właśnie troszkę crossowym, takim porównywalnym do Leśnego Runa, ale nieco innym biegu, w innym terenie, dlatego, że chcemy, żeby w naszym powiecie, jak robimy Kisielice Piątkę, robimy Night Run, robimy tutaj Centrum i tak dalej, chcemy, żeby w każdej miejscowości coś się działo, tak?
1: Takie piekielne zakończenie sezonu, piekielne. Dopiero 17, widzisz. Iławskiej Dysze w centrum mówili Jarek Piechotka i Radek Etmański.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Kask na głowie nie jest obciachowy, wybrzmiało podczas spotkania z pięcioklasistami. Inicjatorem wydarzenia w okolicy Iławskiego basenu był nauczyciel jedynki Wojciech Kopczyński, który do współpracy zaangażował wiele osób.
4: Tu kolegę widzę w pomarańczowej koszulce, bardzo dobrze wyglądasz. Jesteś z daleka widoczny. Warto pamiętać, jeżeli wybieramy się na przejażdżkę rowerem, aby ubrać odzież, która jest dostosowana do warunków pogodowych i jest zaopatrzona w elementy odblaskowe. Wtedy jesteśmy jeszcze bardziej bezpieczni. Zawsze ubieramy kask.
1: Mówi Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka Iławskiej Policji.
4: Zawsze sprawdzamy rower, czy ma działające oświetlenie. Jeżeli mamy na baterię, to warto to sprawdzić. Jeżeli mamy ładowalne akumulatory, to warto podładować te światełka i sprawdzamy, czy działają nam hamulce, żebyśmy mogli bezpiecznie pojeździć sobie po ścieżkach rowerowych bądź po ulicy. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z jakiegoś powodu musicie kawałek przejechać chodnikiem, to pamiętajcie, że na tym chodniku jesteście gościem i jedziecie tylko i wyłącznie z prędkością dostosowaną do chodu pieszego. Rowerzyści jeżdżą tylko na ścieżkach rowerowych i na ulicy. Jest to około 8 do 10 km na godzinę. Jeżeli widzimy pieszego, to oczywiście mu ustępujemy pierwszeństwa. I tak jak wcześniej wspominałam, pamiętajcie o tym, że jeżeli chcemy przejechać przez ulicę, to tylko gdzie są przejazdy rowerowe, ponieważ przejście dla pieszych, jak sama nazwa mówi, służy do przechodzenia. Czyli zatrzymujemy się z rowerem, schodzimy z niego i go przeprowadzamy.
1: To była rzeczniczka Iławskiej Policji Joanna Kwiatkowska.
5: Troszeczkę praktyki. Tutaj państwo policjanci bardzo fajnie przedstawili właśnie sytuację, jak powinien wyglądać rower, czyli bezpieczeństwo. Oświetlenie, przód, może być zwykłe bateryjne lub ładowane na USB, dołączane do przodu roweru, tak? Oświetlenie tył na bagażniku lub także dołączane do roweru pod sztycem siedzenia. Bardzo często jest to dodawane w rowerach sportowych, tak jak ten. Wiecie, co to za rowerek jest? Do czego ten rower służy? Do skakania, tak? Do robienia różnego rodzaju trików. Tylko, przede wszystkim pierwsza ważna uwaga. Robimy to w miejscach wyznaczonych. Gdzie w Iławie mamy wyznaczone miejsca? Dokładnie. Nie robimy tego na ulicy, na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, co bardzo często się zdarza, jak widzę, bo też dużo rowerem jeżdżę, widzę, jak młodzi użytkownicy jeżdżą na jednym kole. Wywrócić się, złamać rękę, to nie jest problem. Sam znam to na własnym doświadczeniu. Po tylu latach jeżdżenia połamane żebra, połamane nogi, połamane ręce. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, kask, mimo tego, że ja mam 40 lat, jeżdżę cały czas w kasku. Dlaczego? Głowa pęknie i głowa pęknie raz. Kask może pęknąć kilka razy. Więc to jest wasze bezpieczeństwo, wasze życie obciachowe. Ja myślę, że taki kask lub taki kask nie jest wcale obciachowy. Zwłaszcza jeszcze, że jest fajniejszy, dodaje stylu przy rowerze, dodaje nam 10 plus do prędkości. Czy ktoś chce przymierzyć?
6: Ja.
5: To jest dla dziewczynki, tam dziewczynka, proszę. Łap sobie za uszka i naciągnij. No, tu masz kitkę, byśmy musieli ją troszeczkę wysłać. Kitka odsuwa nam głowę od kasku, co powoduje przestrzeń między kaskiem a głową. Nie dolega kask do głowy, a zaraz zobaczycie, jaki to jest bardzo ważne. Dla chłopaka, który chce przymierzyć. Słuchajcie, kask tego typu ma z tyłu regulację, czyli pokętełko. Ten kask nie ma, dlatego ten kask bardzo ciasno siedzi na głowie, żeby po prostu nie spadł z głowy. Mamy oczywiście też zapięcie u dołu, zapinamy go i wtedy trzyma się poprawnie głowy. Zakładamy go. Zobaczcie, ja tego kasku nie mogę ściągnąć mu z głowy, pomimo tego, że nie ma zapiętego, nie mogę mu ściągnąć, więc jest poprawnie założony. Jest ciasno?
6: Tak.
5: To poluzimy. Pod szyją, nie musi to być duszenie, luźniutko. Kask dalej się trzyma głowy. Ten kask jest też w takim odpowiednim kolorze. Dlaczego? Bo jest jasny, bo nas widać. Bardzo często właśnie tam kolega też ma pomarańczową koszulkę. Pan od techniki ma żółtą. Pomimo tego, że mamy na rowerze, bo to jest obowiązek mieć oświetlenie na rowerze, ale na hulajnodze, na łyżworolkach często nie ma z tyłu światła. Więc można sobie bezpośrednio na kasku zamontować oświetlenie.
1: Wygląd roweru, kasku rowerowego w kwestii bezpieczeństwa opisywał Tomasz Teofilak. Wojciech Kopczyński, który jest organizatorem, współorganizatorem całej tej akcji, nauczyciel w szkole podstawowej nr 1 w Iławie. Co tu się właściwie działo?
7: W tym roku dzieci z klas 4, które w ubiegłym roku zostały kartę rowerową, dostały kaski rowerowe. I żeby to w pełni wybrzmiało, żeby im przypomnieć pewne zasady, pewne obowiązki, które mają, zorganizowaliśmy akcję pod nazwą Rowerowa Kask Ada, w ramach której mamy spotkanie z policjantami, strażakami, z przedstawicielami sklepu rowerowego, którzy zostali poproszeni, aby zwracali uwagę głównie na aspekty bezpieczeństwa i na podstawowe błędy, które wykonują zwłaszcza tak młodzi rowerzyści, jacy są, no i użytkownicy hulajnóg.
1: Oni dostali karty rowerowe, ale jednak tę wiedzę cały czas trzeba sobie gdzieś tam przypominać i ćwiczyć i pamiętać o pewnych podstawowych zasadach.
7: Czy wiedzę teoretycznie oni ją mają, tylko trzeba ją umieć zastosować praktycznie. Natomiast niektórych rzeczy, tak jak na przykład jazdy w kolumnie, nie dało się przećwiczyć, w związku z tym to jest idealny układ. Dzieci od samego początku na razie zachowują się bardzo, bardzo dobrze. Być może w ten sposób przekonają wychowawców do tego, że warto jest z nimi wyjechać, bo póki co jest wszystko wręcz wzorcowo. Dzisiaj tutaj udało nam się ustawić logo z roweru. To logo było ruchome, nie doszło do żadnej kolizji. Teraz dzieci mają prelekcje. Za chwileczkę będą odbywały się bardzo proste jednak zawody. Wszystko, co tutaj się odbywa, jest punktowane. Część jest w odniesieniu do ilości osób w klasie, część w odniesieniu do ilości rowerzystów. Także to będzie przeliczane na procenty, potem procenty zadecydują o punktach, a punkty zadecydują, kto dostanie pizzę.
1: A, proszę, dobrze. Czyli będzie, a piątki, szóstki jakieś też, czy z techniki, z ZPT?
7: Ale już bez pizzy wtedy.
1: Aha, czyli albo jedno, albo drugie.
7: Albo jedno, albo drugie.
1: Hulajnogi, to są piątoklasiści. Czy oni już jeżdżą na elektrycznych?
7: Jeszcze nie mogą, 13 lat muszą mieć, czyli póki co tylko i wyłącznie rowery. Nawet padało pytanie, czy ktoś może przyjechać hulajnogą, ale to po pierwsze ze względu na to, że nie mogą, po drugie ze względu na to, że technika jazdy jest bardzo różna. Nawet opiekunowie musieli jechać na rowerach.
1: Pan dużo jeździ na rowerze?
7: Sporo jeżdżę, przy okazji jeszcze trochę pływam kajakiem, ale to połączenie jednego z drugim na razie nie wchodzi w rachubę.
1: Nie dziś.
7: Zestaw rower z przyczepą może mieć maksymalnie 4,5 metra, a mój kajak ma 4,20, także tego się nie da połączyć.
1: Nie da się tego połączyć, okej. Okay. A pytam o to, pan też obserwuje jako rowerzysta, co się dzieje na ścieżkach rowerowych, co się dzieje na chodnikach. Jak pan ocenia to, co dzieje się ostatnio tutaj w Iławie?
7: Jestem w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ muszę dzieci uczyć tak, żeby było to zgodne z literą prawa. Równocześnie będąc rodzicem i mając dużo młodszych pod sobą, muszę uczyć ich, jak się zachowywać, żeby było bezpiecznie, czyli tak na dobrą sprawę. W niektórych miejscach apeluję do nich, żeby ze względu na własne bezpieczeństwo jechali chodnikiem, ale żeby nie nadużywali cierpliwości osób, które tam są, które są, mają tam pierwszeństwo. A w Iławie niestety jest bardzo dużo miejsc, gdzie drogi rowerowe się kończą, potem się zaczynają chodniki. Zgodnie z przepisami te osoby powinny jechać drogą, a przy obecnych korkach w Iławie to w ogóle byłoby prośba o jakieś ciężkie inwalidztwo. W związku z tym, no tutaj być może jakiś apel do władz miejskich, aby tą krajankę, którą mamy, zacząć wreszcie łączyć, bo w ten sposób jest naprawdę bardzo ciężko.
1: Jeszcze zapytam Wojtka Kopczyńskiego jako pomysłodawcę miasteczka ruchu drogowego. Ile to już lat minęło od powstania miasteczka?
7: Miasteczko powstało w 2010. Pani Mariola Zdrojewska jeszcze z urzędu pisała projekt. Bardzo fajnie ta współpraca nam się układała. Miasteczko powstało na terenie parku miejskiego. Tam pod spodem są jeszcze jakieś bunkry OC, schrony. W związku z tym tam ten starodrzewia nie można było usunąć i to zostało rozpisane jako miasteczko ruchu drogowego wraz z parkiem. Miasteczko startowało wtedy w konkursie MSWiA, wygrało pierwszą nagrodę i przez kilka lat było wzorem dla innych miasteczek projektowanych. Czy teraz można by jeszcze je wzbogacić o jakąś drogę szutrową, ewentualnie drogę o dwóch pasach ruchu, no ale to już pieniądze, także raczej ciężko o czymś takim marzyć. Natomiast wiele osób przyjeżdżało, patrzyło w pany, wzorowało się na naszym miasteczku. Najważniejsze, że mieszkańcy, którzy tam... Starzy mieszkańcy, którzy tam mieli swoje dzieci, byli zadowoleni, bo skończyły się niska estetyka tego terenu. Byli nawet wdzięczni za to, że teraz mają tak ładnie.
1: Wojciech Kopczyński, nauczyciel SP1.
6: Fajnie się bardzo jeździ rowerem, no jest frajda, jest szybkość, no ale to też jest ważne, że trzeba uważać. No.
8: I przede wszystkim kaski nosić, bo to jest bardzo ważne bezpieczeństwo.
1: Dowiedziałeś się czegoś?
9: No czegoś się tam dowiedziałem.
1: Czego?
8: Na przykład z czego się rower składa?
9: Z hamulców, z dzwonka, z przerzutek, z pedałów, z koła.
1: Jednego?
9: Nie, dwóch.
6: Jeszcze siodełko.
1: Czy wy jeździcie częściej latem niż
8: tak, częściej.
6: No, o wiele częściej, bo jest cieplej, jest po prostu przyjemniej, bo czasami jak wiatr wieje, to jest jeszcze lepiej.
9: Częściej można poskakać.
1: A gdzie się spotykacie? Gdzieś razem?
8: Na skateparku.
9: Na skateparku?
8: Na skateparku.
1: Okej.
9: Okay. Na pump tracku.
1: Czy przy szkole jest miejsce, żeby postawić, zostawić rower i przyjechać na lekcję?
9: Tak. No jest. Nie ma. Czasami trzeba gdzieś indziej odstawić.
8: Czasami jest zajęte, bo tam są te takie stojaki i... Czasami są zajęte wszystkie i nie ma gdzie postawić, ale...
6: A niektórzy kładą tam za tymi stojakami.
1: Czyli jest popularne jeżdżenie rowerem do szkoły.
8: Od nas ze szkoły dużo osób jeździ rowerem.
1: Pod nazwą Rowerowa Kaskada w SP1 w Iławie odbyła się impreza poświęcona bezpieczeństwu na drogach ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Małgorzata Jędrzejewska, iławska pisarka między innymi, bo też wokalistka, występująca czasami też w telewizji. Ale dzisiaj nie o telewizji, dzisiaj o sprawach papierowych, czyli o najnowszą książkę. Zapytam Pani Małgosiu, jest już na świecie?
10: Dzień dobry, witam wszystkich. Książka faktycznie jest już na świecie, mało tego, już przeszła proces redakcyjny oraz korektę i aktualnie wylądowała w firmie, która zajmuje się składem. Także jest na dobrej drodze. Już okładka jest tak samo zamówiona, jest w toku projektowanie, więc wszystko idzie tak jak trzeba.
1: Czy możemy podać już tytuł?
10: Myślę, że tak, ponieważ ja już o tym tytule wspominałam. Mało tego, na Facebooku będzie można w ciągu najbliższych dni znaleźć informacje też na temat mojej książki. Tytuł brzmi dość, myślę, intrygująco. Opowiadanie niekoniecznie świąteczne. Literacki kalendarz adwentowy dla dorosłych.
1: Dla dorosłych. Intrygująco.
10: Tak, rzeczywiście w tym wypadku postawiłam na czytelników całkowicie dorosłych, i właśnie do nich jest skierowana ta książka.
1: A dlaczego? Co tam takiego będzie? Jaka to zawartość dla dorosłych? To co, to kryminały jakieś będą?
10: Chciałam powiedzieć, że zawsze bardzo chciałam napisać książkę świąteczną. Taką bożonarodzeniową, ciepłą, słodką, taką polukrowaną, ale nie potrafię. U mnie zawsze musi się coś dziać takiego niekoniecznie fajnego. No i pozbierałam opowiadania, które pisałam przez kilkanaście ostatnich lat. 24 opowiadania, ale nie są słodkie, choć może niektóre trochę. Różne gatunki. Jest i klasyczny kryminał, jest obyczajówka, jest też taki czarny kryminał, jest różne gatunki. Nie będę mówić o wszystkich, ponieważ to jest... Niech chociaż trochę tajemnicy będzie. Oczywiście jest komedia, ponieważ bez komedii to mnie nie ma. No, czyli taka różna gatunkowość, dlatego niekoniecznie świąteczne opowiadania, ale na każdy dzień adwentu, więc książka, myślę, spełni swoje zadanie, takie, żeby wesprzeć na duchu każdego, kto się przygotowuje do świąt, a niekoniecznie chce w tych przygotowaniach szalonych i wariackich uczestniczyć.
1: I niekoniecznie chce jeść codziennie słodycze z kalendarza takiego tradycyjnego, adwentowego.
10: No nie, tu nie będzie słodyczy takich codziennych. Obawiam się, że bardziej przydadzą się przy niektórych opowiadaniach chusteczki. Dobrze jest, będzie przygotować sobie gorącą grudniową herbatę na przykład do skorzystania przy czytaniu. Także no, klimat na pewno bożonarodzeniowy będzie, ale niekoniecznie słodki.
1: Czyli to jest takie założenie, że codziennie mogę przeczytać jedno opowiadanie i wystarczy do świąt. Oczywiście od 1 grudnia.
10: Tak, oczywiście. Książka, to już od razu mówię, będzie od 16 listopada. 16 listopada jest premiera, ale będę proponować czytanie od 1 grudnia właśnie na każdy dzień i jedno opowiadanie, najlepiej w godzinach wieczornych, choć niekoniecznie, bo jeśli idziemy do sklepu, stoimy w kolejce na przykład gdzieś tam do kasy, nie widzę problemu, żeby wyciągnąć książkę i też ją sobie poczytać. Ta kolejka od razu minie w takim lepszym nastroju, no bo albo się pośmiejemy, albo popłaczemy, w zależności od tego, jakie będzie opowiadanie na kolejny dzień.
1: Czy kolejność będzie istotna czytania?
10: Nie, kolejność nie. Może końcówka.
1: Okej, okay, tajemniczo to brzmi. Mnie jeszcze zastanawia, jak to się działo przy wybieraniu tych opowiadań. To musiało być ciekawe, jak bardzo zmieniał się styl pisarski na przykład przez te lata.
10: Zmieniał się styl, dlatego opowiadania zostały troszeczkę dopasowane do mojego dzisiejszego patrzenia na świat, dzisiejszego nastroju. No, redakcja była z mojej strony najpierw spora, a później ze strony pani redaktor. Ale też jest kilka opowiadań współczesnych z przeciągu ostatnich 2-3 lat. Także no są różne. Są opowiadania, które pisałam mając lat 40 parę i teraz takie jako ponad 60-letnia kobieta, więc są naprawdę różne i różne ważne rzeczy. Różne rzeczy były ważne dla mnie w zależności od wieku i to autentycznie widać po opowiadaniach.
1: Czyli tutaj rzeczywiście czytając będzie można jeszcze trochę wejrzeć w głąb Małgosi Jędrzejewskiej, zobaczyć, co było ważne kiedyś, co jest ważne teraz. Czy tam będzie informacja o roku pierwotnego napisania, pierwotnego powstania danego opowiadania, czy nie będzie takiej informacji?
10: Będzie taka informacja. Stwierdziłam, że dlaczego nie. Także pod każdym opowiadaniem jest rok, w którym zostało napisane, więc no, będzie można zobaczyć, porównać mnie ze mną tam sprzed lat.
1: Znamy już datę premiery, 16 listopada. Czy w związku z tym ta premiera będzie jakoś hucznie obchodzona?
10: Jeszcze nie wiem, czy bardzo hucznie, czy mało hucznie, ale na pewno już zarezerwowałam sobie dzień w bibliotece naszej Iławskiej, więc myślę, że już teraz mogę zaprosić do Biblioteki Iława na spotkanie autorskie ze mną 16 listopada, właśnie w dzień premiery. O, chyba o 17, ale to jeszcze mamy 2 miesiące, więc informacje będą podawane jeszcze, gdy będzie bliżej.
1: Ja teraz zadam pytanie, to które często pada, kiedy jest pani gdzieś na mieście. Czy będzie pani dzisiaj też śpiewać? I ciekawe, czy takie pytanie padnie podczas spotkania autorskiego. Czy będzie pani śpiewać na spotkaniu autorskim?
10: Tego jeszcze nie wiem. Pewno wiem, że jestem w trakcie przygotowywania 2 recitali, jeden mój, a drugi w towarzystwie. Na razie nie będę zdradzać, w jakim towarzystwie, ale wszystko możliwe, że podczas mojego spotkania pojawi się jakaś zajawka jednego lub drugiego recitalu. Nie obiecuję na 100%, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Życie jest nieprzewidywalne, nie wiadomo, przed jakimi nas postawi niespodziankami, ale wszystko jest możliwe.
1: Czyli intensywna jesień.
10: Bardzo intensywna, kalendarz zapełniony, także momentami zapominam, że to jak ja się nazywam i że to ja jestem pisarką, na przykład, że powinnam więcej pisać, a mniej gdzieś tam się udzielać.
1: To ja przypomnę, Małgorzata Jędrzejewska, pisarka między innymi z Iławy, już od ilu? Od 3 lat?
10: W Iławie tak, 31 sierpnia minęły 3 lata, jak jestem tutaj, tutejszanką, o.
1: Tutejszanką, nowe słowo. I zachwyt cały czas jest, czy już trochę tak pani osiadła, że już to ta Iława jednak nie jest taka piękna, jak się wydawało?
10: Iława jest nadal piękna, a nawet bym powiedziała piękniejsza, ponieważ już jest bardziej moja, bardziej oswojona. Tym bardziej jest piękna, po prostu.
1: Dziękuję bardzo. Małgorzata Jędrzejewska. Zapraszamy na spotkanie autorskie 16 listopada w Bibliotece Iława. Może będzie śpiewanie. Może. Zapraszam serdecznie.
3: Eska Iława News.
11: To kolejny krok w stronę budowy tunelu w Iławie pod torami na linii Iława-Gdańsk na ulicy Wyszyńskiego i Grunwaldzkiej. Samorządowcy z regionu na specjalnym briefingu prasowym zaprezentowali najnowsze informacje w sprawie inwestycji, a na miejscu obecni byli Katarzyna Sobiech, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Jacek Protas, poseł do Europarlamentu, Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski oraz Waldemar Królikowski, dyrektor zarządu dróg wojewódzkich z Olsztyna.
12: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Sobiech, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Jak widzicie Państwo, za nami przejazd kolejowy, droga kolejowa numer 9, która krzyżuje się z drogą wojewódzką numer 536. Jest to bardzo uciążliwy przejazd. W ciągu doby przejeżdża tu ponad 100 pociągów, co równoważy się z tym, że tutaj połączenie zamknięte jest w ciągu doby 7,5 godziny, a w weekendy 6 godzin. W związku z tym, że to jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców, bardzo uciążliwe dla transportu też takiego gospodarczego, mieszkańcy bardzo często składali wnioski do nas, żeby po prostu ten przejazd poprawić, żeby można było przejechać bezpiecznie i szybko i nie stać godzinami w korkach. To jest bardzo kosztowne, w związku z tym nie mieliśmy możliwości wykonania tego przejazdu, ponieważ to jest około 120 milionów złotych. Taki koszt nam wyszedł z projektu. W tej chwili udało nam się znaleźć dofinansowanie. Będzie to dofinansowanie ze środków unijnych i będziemy już 5 października ogłaszać przetarg na wykonanie tunelu, który usprawni przejazd na tej drodze.
13: Ja się bardzo cieszę, że jest to efekt zmian w polityce Unii Europejskiej. W czasie ostatniego przeglądu śródokresowego udało nam się niejako wymusić na Komisji Europejskiej zmiany w finansowaniu, dzięki którym przesunięte zostały środki również na tego rodzaju inwestycje poprawiające bezpieczeństwo. Środki europejskie w naszym regionie działają, środki europejskie i efekty inwestowania środków europejskich widać na każdym kroku. W ciągu tych 22 lat funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej mamy bilans 200 miliardów na plus. To znaczy 200 miliardów euro otrzymaliśmy więcej niż wynosiła nasza składka członkowska. To informacja dla tych wszystkich, którzy uważają, że Polsce nie opłaca się funkcjonować w Unii Europejskiej. W tej chwili bardzo intensywnie pracujemy nad budżetem na lata 2028-34, tym siedmioletnim. Tutaj jestem głęboko przekonany, że regiony takie jak województwo warmińsko-mazurskie ze względu na swoje szczególne położenie przy granicy z Rosją będą w sposób szczególny potraktowane i spodziewamy się dodatkowych środków i dodatkowych narzędzi na rozwój naszego regionu.
14: Szanowni Państwo, mieszkańcy Iławy czekali na tą inwestycję od lat. To wiele starań samych mieszkańców Iławy, samorządowców iławskich i powiatu iławskiego. Cieszę się, że my doprowadzamy tą inwestycję do skutku. Dziękuję przede wszystkim samorządowi województwa, panu marszałkowi, pani marszałek, za to, że rozumieją potrzeby mieszkańców Iławy, powiatu iławskiego. Szanowni Państwo, to historyczna inwestycja. To jest 120 milionów złotych, w 95% sfinansowane ze środków europejskich przeznaczonych na bezpieczeństwo. Nasz urząd wojewódzki również opiniował ten wniosek, bo taka jest procedura. Wydane jest również pozwolenie na budowę wraz ze ZRID-em. Czekamy teraz na ogłoszenie przetargu, na wybranie wykonawcy. No i przede wszystkim liczymy też na to, że ta inwestycja zostanie przeprowadzona sprawnie, w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców Iławy. Dla mnie jako mieszkańca tego powiatu iławskiego niezwykle ważne jest to, że w ciągu najbliższych 3 lat niemal pół miliarda złotych zostanie zainwestowane przez samorząd województwa właśnie na modernizację dróg wojewódzkich, bo oprócz tego tunelu będzie zmodernizowana również droga numer 519 na terenie gminy Zalewo oraz droga Różnowo-Bronowo-Susz, taka obwodnica Susza, droga wojewódzka, która zostanie również zmodernizowana w ciągu najbliższych kilku lat. Tak naprawdę już w przyszłym roku, w połowie roku, tutaj będziemy mogli zaobserwować pierwsze prace budowlane. To cieszy, bo na te konkrety, na rozpoczęcie tej inwestycji rzeczywiście mieszkańcy czekają wiele lat i liczymy na to, że ta inwestycja poprawi przede wszystkim tutaj sposób poruszania się po iławskich drogach. Wszyscy widzimy, z jakimi korkami mamy do czynienia. Ważne jest też to, że w sposób płynny po zakończeniu inwestycji na ulicy Wyszyńskiego związanej z modernizacją wiaduktu przejdziemy tutaj do inwestycji inwestycji tej tunelowej powstanie nowoczesny tunel, który ułatwi życie kierowcom na terenie miasta Iławy. Jeszcze raz dziękuję panu posłowi do Parlamentu Europejskiego za to, że środki europejskie efektywnie pracują w regionie i dziękuję panu marszałkowi, pani marszałek za to, że reagują na potrzeby mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję bardzo.
13: To jest efekt naszych starań o to, żeby zmienić podejście Unii Europejskiej dla regionów granicznych. I 95% dofinansowania to jest właśnie ten wyjątek dla regionów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Wcześniej można było finansować takie przedsięwzięcia do 85%. A więc środki na bezpieczeństwo plus do tego wyższy poziom dofinansowania to jest efekt naszych wspólnych starań z samorządem województwa. Ja się bardzo cieszę z tych zmian. Te zmiany nastąpiły w ubiegłym roku. Komisja Europejska zdecydowała o nich w ubiegłym roku. Ja się cieszę, że dzięki temu właśnie takie przedsięwzięcia mogą być finansowane, bo jeszcze wydawało się 2-3 lata temu, że jest to niemożliwe, a niemożliwe stało się możliwe.
14: Trzeba powiedzieć jasno, bez środków europejskich tej inwestycji nie bylibyśmy w stanie wykonać, ponieważ w programie modernizacji kolei kilkanaście milionów złotych miało być przeznaczone na tą inwestycję przez PKP. Inwestycja za 120 milionów złotych, no kilkanaście milionów złotych niestety no, nie sprawiłoby, że samorząd województwa mógłby tę inwestycję zrealizować. Jednak środki europejskie przeznaczone na bezpieczeństwo, dla regionów tutaj graniczących z Rosją, przygranicznych, powodują, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Ja też chcę jeszcze podziękować tym mieszkańcom Iławy, którzy też w sposób oddolny próbowali poprawić życie mieszkańców. Nawiążę do aplikacji, specjalnej aplikacji, bo to była taka oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy stworzyli aplikację ułatwiającą życie kierowcom. Kierowcy w zasadzie wzajemnie powiadamiali się dzięki tej aplikacji o tym, czy ten przejazd kolejowy jest zamknięty, dzięki temu szukali dróg alternatywnych. Dziękuję tej trójce na czele z radnym Michałem Młotkiem, bo ta aplikacja to był taki pierwszy krok, ale my dzisiaj, realizując tą inwestycję, sprawimy, że aplikacja już nie będzie potrzebna. Dziękuję bardzo.
12: To ja jeszcze podziękuję panu dyrektorowi Królikowskiemu, Zarządowi Dróg Wojewódzkich, ponieważ to oni przygotowali całą dokumentację. Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje przetarg i Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie realizował całą inwestycję.
15: Plan działania jest bardzo prosty. 5 października ogłaszamy przetarg na roboty. Umowę podpiszemy, planujemy podpisać w pierwszym kwartale, przełomie pierwszego kwartału i drugiego kwartału przyszłego roku. Roboty tutaj mają szczególny charakter, bo muszą być uzgodniane z liniami kolejowymi i takie uzgodnienie obejmuje lipiec 27 do końca roku 28. Czas realizacji kontraktu 21 miesięcy plus jeden okres zimowy.
11: Budowa tunelu pod Torami ma się zakończyć w 2029 roku.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Ewa Śmigielska, nowa radna Rady Miejskiej w Iławie. Dzień dobry, pani Ewo.
16: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od tego, kiedy pani kandydowała do Rady, dlaczego pani dopiero teraz wchodzi do Rady, dlaczego tak późno, jak to się zadziało?
16: W roku 2024 kandydowałam z Komitetu Dawida Kopaczewskiego.
1: Wtedy się nie udało dostać.
16: W tej chwili, no obecnie wszyscy wiedzą, że dwie osoby zrezygnowały z Rady, więc na tym miejscu jestem ja i Wojciech Duda.
1: To musiało być zaskakujące, że tak mniej więcej w połowie kadencji wchodzi pani do Rady Miasta.
16: To było bardzo zaskakujące, kiedy burmistrz poprosił mnie o rozmowę i poszłam do ratusza, to byłam przekonana, że chodzi o jakieś sprawy w ogóle teatralne, że coś mam poprowadzić, nie wiem, coś wymyśleć. W końcu właśnie powiedział, o co chodzi. Byłam niesamowicie zaskoczona. Bardzo, ale to bardzo, naprawdę.
1: Mhm. Długo się pani zastanawiała, czy przyjąć mandat w ogóle, bo przecież była możliwość rezygnacji.
16: Tak, była możliwość rezygnacji. Kiedy dowiedziałam się, o jaką sprawę chodzi, to pierwsza myśl moja była nie. Miałam na zastanowienie 5 dni i przez 5 dni byłam na nie. Troszkę tam osób do mnie dzwoniło i mnie jakby motywowało, żebym się zgodziła. Nie wiem, czy ja się nadaję i ja nie wiem, jaką ja będę radną. To się okaże w praniu, to wiadomo. Ale na 5 dzień rano wstałam i pomyślałam sobie, że czemu by nie? Czemu by nie spróbować? A może uda się coś fajnego zrobić? Z czego będę miała satysfakcję?
1: Na sesji, na której złożyła pani przysięgę, już od razu dokonano przetasowania w komisjach stałych rady. I do jakiej komisji pani dołączyła?
16: Oczywiście do komisji najbliższej mojemu sercu, czyli oświata, kultura, sport, turystyka.
1: Pamięta pani 2024? Z jakimi postulatami na ustach szła pani wtedy do mieszkańców? Dlaczego mieli wtedy na panią głosować?
16: Nie wiem, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że mam fioła na punkcie teatru, kultury, nie wiem, wszystkiego, co związane w ogóle jest z kulturą. Najbliższym mojemu sercu jest właśnie teatr i w tym kierunku działam właściwie od szkoły średniej, to w Iławie cały czas na tym bazowałam. I także bazowałam na tym podczas kampanii, że po prostu będę działać w kulturze.
1: Czy możemy liczyć na to w takim razie, że w Iławie pojawi się więcej rzeczy teatralnych i jak to rozumieć?
16: To znaczy tak, no teatralnych też. W tej chwili działam jako z moimi seniorami. Piszę scenariusze i wystawiamy spektakle. Oczywiście robię to wszystko społecznie. Daje mi to ogromną radość i satysfakcję. To jest po prostu, serce mi rośnie, kiedy idę na spotkanie i na próbę z seniorami. W zamysłach mam jeszcze inne projekty. A czy będąc radną zasypię i zamęczę teatrem? Nie. Myślę, że w porozumieniu z panią dyrektor Iławskiego Centrum Kultury, którą osobiście poznałam, taką żywię nadzieję, że będzie to dobra współpraca i myślę, że razem coś nowego się w Iławie pojawi.
1: 2,5 roku właściwie tylko zostało do kolejnych wyborów. Czy tak z tego dzisiejszego punktu widzenia planuje pani już wystartować w kolejnych?
16: Nie.
1: Czyli to będzie 2,5 roku i koniec.
16: Podobnież się nigdy nie mówi nigdy, ale to nie jest takie proste, to jest wyczerpujące emocjonalnie, to jest tak troszeczkę postawienie się na świeczniku, czego ja naprawdę za bardzo nie lubię. Ja mogę być na świeczniku w tych sferach właśnie teatralnych, ale w tej sferze politycznej nie bardzo. Ja jeszcze jestem w emocjach. Zaprzysiężenie, emocje trzymają mnie do dzisiaj, a jak będzie później, naprawdę powiedziałam nie, ale ciężko mi jest w tej chwili zdecydować.
1: O. Rozumiem, jeszcze troszkę czasu jest. Proszę powiedzieć jeszcze, jaki to był okręg?
16: To były ulice niedaleko w sumie mojego zamieszkania i ulica Zielona i Odnowiciela i ulica Kościuszki, ulica Grunwaldzka. Nie pamiętam wszystkich. Ale też myślę, że będę służyć mieszkańcom pomocą, jak tylko będę umiała, potrafiła i będę mocna w tym.
1: Jak się można w takim razie jako mieszkaniec skontaktować z nową radną?
16: Będą dyżury, o których ja jeszcze nic nie wiem, kiedy i jak, bo to jeszcze za wcześnie, jakby dopiero ta pierwsza sesja jest za mną i wszystkiego się dowiem w trakcie. Ale wiem, że będą dyżury i na pewno taki dyżur mnie też złapie.
1: Ewa Śmigielska, nowa radna w Radzie Miejskiej w Iławie.
16: Bardzo dziękuję.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Adam Majewski, dyrektor Biblioteki Iława. Nazwa, zdaje się, już się przyjęła, ale czy przyjmie się ten dział, w którym jesteśmy i czy będzie wykorzystywany intensywnie, to się okaże za czas jakiś. W jakim my dziale jesteśmy? Dlaczego właściwie dzisiaj o tym dziale i co to się zadziało ostatnio poza działem?
17: Znajdujemy się w dziale regionalnym Biblioteki Iława. Podczas pierwszej warmińsko-mazurskiej konferencji regionalnej, organizowanej po raz pierwszy w Polsce, a także to była pierwsza konferencja o podobnej formule w ogóle w całym kraju, jak się okazuje, podczas tego wydarzenia dowiedzieliśmy się, że nasz dział regionalny w Bibliotece Iława jest jednym z 18 działów w całym kraju. To jest coś niesamowitego w pewnym sensie, bo nie badaliśmy ilości podobnych placówek czy pracowni regionalnych w kraju. Okazuje się, że jesteśmy jednymi z nielicznych i z pierwszych tego typu placówek w całej Polsce, jak się okazuje. Dowiedzieliśmy się o tym dzięki Bibliotece Wojewódzkiej, która zrobiła taką też analizę naszej obecności i naszych planów rozwojowych i jakby ze swojej perspektywy spojrzeli na to, co robimy tutaj, oceniając nas, ale akurat to była ocena bardzo pozytywna.
1: Ocena pozytywna z punktu widzenia Biblioteki Wojewódzkiej. Co na to mieszkańcy, zastanawiam się cały czas, czy rzeczywiście ten dział jest potrzebny. No tutaj z punktu widzenia biblioteki, bibliotekarzy i dyrektora biblioteki pewnie jak najbardziej. Czy uważa pan, że konieczne jest podtrzymywanie zainteresowania historią, regionem, historią regionu?
17: Myślę, że zalety powstania działu regionalnego w dłuższej perspektywie mieszkańcy docenią, bo dział będzie się składał z kilku takich modułów. To oczywiście jest taka ogólna nazwa dział, ale to jest właściwie czytelnia regionalna, takie miejsce otwarte, otwarte, gdzie można przyjść, znaleźć dokumenty, ale też w pewnym sensie zajmujemy się magazynowaniem takich druków ulotnych. Dla nich tworzymy właśnie jeszcze osobną przestrzeń. To będzie taki magazyn. W tym magazynie pojawią się skanery udostępnione, czy też wydzierżawione nam nieodpłatnie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. I te skanery bardzo profesjonalne będą służyły do digitalizowania tego całego dorobku. Bo problem jest taki, że jeżeli w domu trzymamy kartki pocztowe, zdjęcia, jakieś dokumenty, notatki, zapiski dziadków na przykład, one bardzo łatwo ulegają degradacji. Po prostu niszczą się lub gubimy je, lub je tracimy z jakichkolwiek przyczyn. A jeżeli to trafi do nas, będziemy mogli to zeskanować, zdigitalizować i przechować do kolejnych pokoleń. Bo tak naprawdę to, czy w ogóle ma sens dział regionalny w Bibliotece Iława, to my tego nie możemy ocenić. To ocenią kolejne pokolenia.
1: No właśnie, tutaj jeden z tych modułów, jak pan powiedział, czyli zadbanie o ten druk ulotny, tak to się nazywa?
17: Tak, dokumenty życia społecznego, druki ulotne. Tutaj mamy dużo takich kategorii bibliotekarskich. One są może specjalistyczne, ale oczywiście to są tylko takie słowa klucze do katalogów, ale zbiory są szerokie. Głównie się skupiamy, czy będziemy się skupiali w dziale regionalnym na dokumentach, które są na papierze, czyli na nośniku takim tradycyjnym, związanym z biblioteką oczywiście, ale czasami są to też i multimedia, zdjęcia. Trafił u nas się także jeden mundur, więc różne zbiory, ale nie chcemy być oczywiście muzeum, nie chcemy iść w tę stronę, ale przyjmujemy takie artefakty, tak to nazwę, które możemy przechować w bibliotece i które możemy pokazywać w bibliotece.
1: Czy to na przykład będzie coś takiego jak też bilety kolejowe, bilety ZKM też?
17: Dokładnie tak, bilety kolejowe, bilety ZKM i tutaj może zdradzę jeszcze taką rzecz, mam nadzieję, że nie będę tutaj jakoś prostowany, ale też wydamy w przyszłym roku książkę o historii komunikacji miejskiej we współpracy z ZKM-em w Iławie i tam będą przedrukowane bilety z różnych okresów, więc to będzie nie lada gratka dla wielu czytelników.
1: Czyli to, co do was trafi, będzie zdigitalizowane po to, żeby jak w amerykańskim filmie usiąść sobie przed komputerem i fiszki przejrzeć dotyczące powiedzmy roku 1997. Czy tak to będzie docelowo miało wyglądać?
17: Powiedzmy, że tak, ale tutaj zdradzę, bo już weszliśmy w to, jesteśmy już w porozumieniu. Wszystkie zasoby elektroniczne Biblioteki Iława, nie licząc Iławskiej Kroniki Cyfrowej, bo będziemy ją jeszcze tak jakby na nowo otwierali, w tym sensie, że musimy wiele zbiorów inaczej zdigitalizować, żeby były dopasowane do współczesności, do wymagań przede wszystkim takich technologicznych, ale to, co będziemy digitalizowali w ogóle w tej chwili, te wszystkie zbiory trafią do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej, właśnie której organizatorem, czy też takim operatorem jest Wojewódzka Biblioteka w Olsztynie i to wszystko też będzie automatycznie przekazane do systemu Polona Biblioteki Narodowej, ale mało tego, apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo nie tylko skala udostępniania na rynku ogólnopolskim tych zdigitalizowanych materiałów nas interesuje, ale także wejdziemy do sieci europejskich bibliotek. Więc czeka nas też takie wyzwanie. Będziemy musieli wszystkie te opisy obiektów zdigitalizowanych tłumaczyć na język angielski i umieszczać w systemie już europejskim. Więc tutaj bardzo wiele dobrego z tego może wyniknąć dla Iławy.
1: Czyli ktoś, kto za kilka lat powiedzmy usiądzie sobie, wyjechał z Iławy dawno temu, będzie mógł sobie poszukać w świecie cyfrowym wpisów na temat Iławy, tych dokumentów właśnie życia społecznego.
17: No mało tego, podczas Warmińsko-Mazurskiej Konferencji Regionalnej okazało się, że autorzy, którzy na przykład znaleźli jakieś kurhany, opisali te kurhany od strony naukowej, publikowali te wnioski z badań czy z odkryć archeologicznych w National Geographic i w innych pismach. Więc myślę, że ta nasza kolekcja cyfrowa, która będzie już tak szeroko dostępna, to będzie pełniła podobną funkcję. Będzie promowała Iławę, będzie propagowała dorobek tego miejsca. Też duch tego miejsca będzie w jakiś sposób wychodził poza granice Iławy. Więc to jest chyba pozytywne.
1: Tak, no to może zostańmy w takim razie przy tej konferencji, którą państwo zorganizowaliście. Konferencja miała jaki właściwie cel? Czy to chodziło o to, żeby pokazać na zewnątrz, pochwalić się troszkę tym, co tutaj robicie?
17: Cele były różne. Powiem tak wprost i tak otwarcie zupełnie. Bibliotekarze w tej chwili się bardzo mocno zastanawiają nad tym, jak biblioteka powinna funkcjonować, jak powinna zdobywać czytelników. Ciągle jest takie utyskiwanie na temat, nie wiem, funduszy dla bibliotek i tak dalej. Oraz takim jakimś, nie wiem, świętym gralem są statystyki, bo każda biblioteka chce te statystyki napompować, nadmuchać i tak dalej. Ale to jedno i drugie to nie jest problem. Problem tkwi w ogóle gdzie indziej. Mianowicie biblioteki w tej chwili powinny zabiegać o coś w rodzaju takiego prestiżu. Powinny być takim miejscem zaufania publicznego. I sięganie po te wątki lokalne, a nie tylko dostarczanie nowości wydawniczych i dbanie o to, żeby się odpowiednia liczba osób przewinęła przez bibliotekę, ale właśnie to dostarczanie tej wartości w postaci regionaliów, w postaci takiej troski o lokalne dziedzictwo, to będzie budowało i prestiż, i wartość dla czytelników. I właśnie chcemy w tym kierunku też iść, aby to były nie tylko statystyki, nie tylko nowości wydawnicze, nie tylko komputery czy jakaś oferta kulturalna, ale także właśnie taki punkt, miejsce, w którym wiadomo, że dziedzictwo regionu i Ławy jest zdeponowane i czeka dla kolejnych pokoleń.
1: Czyli to ten prestiż tutaj wyszedł podczas tej konferencji. Mówił pan, że to jeden z kilku takich celów, które chcieliście osiągnąć. Zostały osiągnięte też jakieś inne? Czy to się dopiero okaże może?
17: No, cele muszą być ciągle przesuwane, że tak powiem, więc jeżeli dojdziemy do jakiegoś etapu, to muszą się otworzyć kolejne rzeczy. Ten cel musi być zmienny w tym sensie, że musimy dążyć do czegoś cały czas oczywiście, ale ten cel taki, że krzyknęliśmy głośno w kraju, że jesteśmy, został osiągnięty, bo to pierwsza konferencja i jedyna taka, jeden z nielicznych działów regionalnych w ogóle w kraju. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że powstają takie miejsca przy różnych instytucjach, a tutaj to będzie miało taką formę zorganizowaną i no, jeżeli chodzi o ten wymiar materialny działu regionalnego, na za wiele nie możemy sobie pozwolić, bo oczywiście ogranicza nas przestrzeń, ogranicza nas pojemność regałów, waga tych książek i też wielu rzeczy nie ma, bo na przykład wiele pozycji, które się dawno temu ukazywały, one są też wytracone w pewnym sensie z obiegu i my staramy się je też pozyskiwać, znajdować w różnych miejscach, uzupełniać. Ostatnio dokonaliśmy bardzo szerokiej akwizycji tytułów do działu regionalnego. Kupiliśmy wszystko to, co jest dostępne na temat Iławy i najbliższego regionu, to, co się w tej chwili znajduje na rynku wydawniczym, co jeszcze można kupić. Także antykwaryczne wydania. Więc tak staramy się to wszystko pozbierać w jedno miejsce.
1: Zastanawiam się nad miejscem, o którym pan wspomniał kilkakrotnie już. Mówił pan o jakimś magazynie. Gdzie to wszystko? Czy wy już liczycie na jakąś przeprowadzkę?
17: Powiem tak, budynek jest na tyle pojemny, że znajdujemy ciągle takie pomieszczenia, które da się zaadaptować w takich celach. Jest to tylko kwestia takiej układanki i poprzekładania rzeczy w sposób racjonalny. A biorąc pod uwagę, że jeszcze nas czekają kolejne remonty w bibliotece, teraz już wypożyczalni, teraz jesienią, to miejsce rzeczywiście zaczynamy układać po swojemu w taki sposób, żeby wszyscy czytelnicy mogli tutaj się czuć swobodnie, mieli swoją przestrzeń, ale także, żebyśmy my wszystko pomieścili tam, gdzie trzeba.
1: To już ponad rok pracy, dobrze pamiętam?
17: Rok i 4 miesiące.
1: O, tak dokładnie pan liczy. No i boję się trochę zapytać, czy jest pan zadowolony z tej pracy i z tego, jak Iława pana przyjęła?
17: No i Iława mnie przyjęła oczywiście bardzo dobrze. Tutaj nie czułem żadnego jakiegoś takiego wyparcia na wejściu. To było bardzo, bardzo fajne, ale widzę, że też odnajduję sens w tym działaniu, bo są jakieś efekty i są to efekty budujące. Czyli widać, że coś w tym miejscu zostanie.
1: Mam wrażenie, że pan lubi, oprócz tego, o czym już rozmawialiśmy, lubi pan też zapraszać autorów różnistych do biblioteki. To może zdradzimy, co w najbliższym czasie.
17: Oczywiście lista nazwisk jest długa, ale najważniejsi autorzy w najbliższym czasie to Janusz Wiśniewski. Robimy 25-lecie premiery Samotności w sieci. No, książka była bestsellerem nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Bardzo dobrze sprzedawała się na rynku wydawniczym i wiele osób rzeczywiście ceni sobie Janusza Wiśniewskiego. No, chcę go na pewno też posłuchać, bo to jest bardzo ciekawa postać, bo łączy kompetencje, że tak powiem, pisarskie z kompetencjami informatycznymi i także jest chemikiem, więc to będzie na pewno bardzo inspirujące spotkanie. To już 18 września o 18 w Kinoteatrze Pasja.
1: Czyli spodziewacie się, że będzie dużo ludzi, skoro przenieśliście to spotkanie do kina aż?
17: jak robić spotkania autorskie, to tylko takie, gdzie wiele osób przychodzi. Staramy się właśnie szukać takich formatów większych w tej chwili, ale kolejne spotkania to będzie jeszcze Łukasz Staniszewski 21 września. Pieśni łaciatych krów, wydane przez wydawnictwo Znak. Wspaniała książka i renomowane wydawnictwo, więc tutaj też liczymy na frekwencję. Dzień później będzie profesor Monika Milewska z kilkoma książkami się pojawi w restauracji u Czapy. Robimy takie wydarzenie, no są zapisy potrzebne pod adresem mailowym projekty@bibliotekailawa.pl. Można zapisywać czy zgłaszać chęć udziału. To będzie spotkanie poświęcone pracom naukowym w pewnym sensie Moniki Milewskiej na temat kuchni PRL-u i na temat także, jak się okazuje, bo teraz premierę będzie miała ta książka, kuchni czasu rewolucji francuskiej. I będzie można skosztować, ale nie francuskich dań, tylko danie z okresu PRL-u, więc będzie żubroń. Które zwierzę będzie udawało żubronia, to nie zdradzimy w tej chwili, ale żubroń był takim jakąś odpowiedzią na braki żywności w Polsce, więc też o tym będzie mowa. Też kryl się pojawi, więc będzie ciekawie. Kolejne spotkania to Tomasz Sączyński z książką Żuławę. To jest rzeczywiście wybitny reportażysta. W tej chwili wiele osób zaczyna odkrywać te jego książki, które są naprawdę fundamentalne i zmieniają też spojrzenie na reportaż, więc to jest bardzo ważna postać i będziemy go gościli tutaj 17 września o godzinie 17.30 właśnie w dziale regionalnym. No i parę innych jeszcze nazwisk się potem pojawia, to już nie będę tutaj może całej listy wymieniał, ale takim ważnym akcentem będzie spotkanie z Markiem Kamińskim, z podróżnikiem 5 października. To będzie podsumowanie jego całorocznej wyprawy, bo on w tej chwili celebruje 30-lecie zdobycia dwóch biegunów w ciągu 12 miesięcy. No i z tego powodu zdobył

0: pytam o finanse nie Marka Kamińskiego, tylko biblioteki i ława.
1: Powiem przewrotnie. Nasze zdolności negocjacyjne są naprawdę bardzo wysokie w tej chwili, ale także jest na tyle pojemna dotacja podmiotowa, której nam udziela burmistrz miasta, że spokojnie radzimy sobie z takimi pomysłami, możemy je realizować. W sumie budżet biblioteki właśnie po to jest, aby wydawać te pieniądze racjonalnie, żeby przybliżać mieszkańców Iławy do tej, nie wiem jak to określić, wysokiej kultury, czy do tych wydarzeń, które są bardzo pożądane przez mieszkańców, tak żeby nie musieli jeździć do Warszawy na jakieś spotkania autorskie, tylko żeby mieli tego autora tutaj. To ożywia Iławę, no i po to jest budżet biblioteki. My musimy go wydawać właśnie w taki sposób, żeby starczyło na tych autorów. No nie wiem, spotkanie z Pawłem Sołtysem i zespół Pablo, Paweł i Ludziki. Okazało się, że ma ten zespół wielu fanów w Iławie. I to było chyba najlepsze spotkanie autorskie, jakie kiedykolwiek się wydarzyło w Iławie z Pawłem Sołtysem, prawda? Zresztą prowadziliśmy to spotkanie wspólnie.
0: Tak było.
1: Przebieg rozmowy, pytania, odpowiedzi, ten poziom żartu, dowcipu autora, ten poziom też autorefleksji, coś niespotykanego. I właśnie o takie wydarzenia nam chodzi, żeby przynosiły taką wartość, żeby to nie były nudne wieczorki poetyckie, czy jakieś takie imprezy, że przychodzi autor i musimy się zastanawiać, o co miał na myśli.
0: I tu zawieśmy w takim razie głos, namawiam do tego dyrektora Biblioteki Iława Adama Majewskiego, po to, żeby już wkrótce na antenie Eski informować o kolejnych wydarzeniach. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: W ostatni weekend sierpnia 26-latek z Iławy zabrał dzieci z placu zabaw do swojego mieszkania. Tam je uśpił i groził pozbawieniem życia. Bartosz F. usłyszał 5 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. O tym, co zaszło w mieszkaniu aresztowanego w ostatni weekend sierpnia, mówi Ewa Ziębka z prokuratury okręgowej w Elblągu.
4: Mężczyźnie temu przedstawiono zarzut dokonania kilku przestępstw. Ta sprawa jest jeszcze na wstępnym etapie, w związku z tym o żadnych jednoznacznych ustaleniach jeszcze nie możemy mówić. Te przestępstwa dotyczą zarówno przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak też i przestępstw pozbawienia wolności. Zarzuty, które dotyczą pozbawienia wolności, to zarzuty dotyczące działania na szkodę dwóch osób małoletnich i te zarzuty dotyczą zwabienia dzieci do mieszkania sprawcy, tam zabranie im telefonów komórkowych, przełączenie ich pracy na tryb samolotowy, przyłożenie też do twarzy materiału nasączonego substancją, która spowodowała u nich senność, a następnie prezentowanie im noża i kierowanie gruźb, pozbawienia życia ich rodziców w celu wywarcia wpływu, że nie informowali organów ścigania o zaistniałej sytuacji. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i ten areszt w tej chwili sąd określił na 27 listopada bieżącego roku. Te przestępstwa zagrożone są karą, najsurowsze z nich karą do 8 lat pozbawienia wolności.
3: Wśród zarzutów dla aresztowanego nie ma działań o charakterze seksualnym, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, a śledczy w czasie tymczasowego aresztu będą jeszcze sprawdzać, czy dziewczynka i chłopiec byli jedynymi ofiarami sprawcy.
2: Eska Iława News.
0: Przed budynkiem Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się akcja profilaktyczna. Darmowe badania ciśnienia, glukozy, BMI, konsultacje na stoiskach Amazonek, Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Diabetyków i PCK. Był też pokaz udzielania pierwszej pomocy, a do tego pokaz tańca seniorów.
5: Centrum Usług Społecznych, Zakrzewska Ewa, pielęgniarka. Na chwilę obecną przeprowadzamy badania profilaktyczne w zakresie badania poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, tętno oraz obliczamy BMI, czyli indeks wagi ciała. Zainteresowanie jest znaczne, dużo osób przyszło i chce się badać. Udzielamy też porad.
6: Stowarzyszenie Jawski Klub Amazonki, Adela Kowalska, prezes. W dniu dzisiejszym jesteśmy na spotkaniu profilaktycznym, gdzie jest kilka stoik. Oferujemy pomoc w pokazaniu, jak się badamy. Rozdajemy ulotki. Zapraszamy jeszcze do naszego stowarzyszenia kobiet w trakcie albo po chorobach nowotworowych raka piersi. Organizujemy konferencje, spotkania edukacyjne, szkolenia, integruje środowisko kobiet z chorobą nowotworową piersi. Jest bardzo dużo integracji, spotkań różnych, także naprawdę zapraszamy kobiety i nawet te, które by nam jeszcze mogły pomóc w naszym stowarzyszeniu.
7: Polski Związek Niewidomych, bierzemy udział w akcji Profilaktyka Podaj Dalej. My dzisiaj wystąpiliśmy ze swoimi tyflosprzętami i produktami wykonanymi przez osoby słabowidzące i niewidome.

0: na stoliku mamy, prezentujemy czasopisma związane z naszą działalnością, sprzęt do aktywności sportowej, rzeczy z arteterapii. Mamy nowy nabytek dofinansowany przez gminę Kisielice. To jest naprawdę coś, o czym marzyliśmy, okulary symulacyjne. To są rzeczy, które pomagają przekazać informacje osobom zdrowym z tytułu wzroku, jak widzi osoba niewidoma z poszczególnymi wadami wzroku. Mamy laski, lupy różnego rodzaju wystawiamy. Mamy też rzeczy, które pomagają na co dzień osobom niewidomym. Igły brajlowskie, lupy wspomniałam, ramki do podpisu, czytnik monet. Takie proste rzeczy pomocne na co dzień. Mamy memo, żeby osoby widzące mogły podotykać sobie, uruchomić zmysł dotyku.
1: Głównym organizatorem było Centrum Usług Społecznych, czyli dawniej Iławski MOPS.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Mówi nasz reporter Bartosz Gołębiowski.
3: Warmińsko-mazurski czek turystyczny wystartował 29 września. Pierwsza tura. Można było starać się o dofinansowanie w kwocie 300 zł na nocleg. No i pytamy, jak zainteresowanie. A moim i Państwa gościem jest...
4: Marlena Rogowska, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: 10 godzina już za nami. Na zegarach wybiła właśnie ta pora i 3 minuty później już czeku nie ma. Co się stało? Takie zainteresowanie?
4: Pierwsza grupa, która najszybciej się rozeszła po 3 minutach, jest to grupa otwarta dla pełnoletnich obywateli naszego kraju. I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków. Po niespełna 9 minutach, czyli 10.14, rozeszły się czeki dla seniorów, czyli dla osób, które w dniu generowania czeku ukończyły 60. rok życia. I tutaj tych czeków wydaliśmy 1641 i najdłużej 27 minut generowane były czeki dla posiadaczy karty dużej rodziny. Tutaj przeznaczyliśmy na tą pulę 492 300 zł.
3: To łącznie tych pieniędzy jest ile?
4: Dzisiaj w pierwszej turze generowania czeków przeznaczyliśmy 1 427 100 zł, czyli ponad 4750 uczestników odwiedzi Warmię i Mazury jesienią.
3: I to mógł każdy z każdego zakątka Polski taki czek wygenerować, tak?
4: Oczywiście czeki można było generować, jeżeli spełniło się następujące określone wymagania: pełnoletni obywatele naszego kraju, zamieszkujący nasz kraj i wpisujący się w jedną z trzech kategorii osób przy składaniu wniosku o czek.
3: Ktoś może powiedzieć, że zdobycie takiego czeku graniczy z cudem, że jest po prostu niemożliwe, no bo 3 minuty, praktycznie już po 2 można powiedzieć, pula wyczerpana.
4: Pula wyczerpana, ale z pierwszych statystyk, jakie otrzymujemy od wykonawcy, widzimy, że ponad 20 tysięcy, a blisko 21 tysięcy samych SMS-ów łącznych, czyli autoryzacyjnych, jak i tych z kodem czeku, zostało wysłanych do uczestników. Oznacza to, że zainteresowanie było przeogromne samym zdobyciem czeku.
3: A taki czek daje nam jaką możliwość dokładnie?
4: Czek stanowi dopłatę w wysokości 300 zł do rezerwacji obejmującej minimum 2 noclegi w obiektach, które zostały zgłoszone do naszego programu. I tak naprawdę to, co jest bardzo ważne, rezerwacji w obiekcie noclegowym należy dokonać bezpośrednio, pomijając systemy rezerwacyjne. Czek jest imienny, więc nie można go komuś oddać lub odstąpić. I jeżeli nie zostanie w terminie realizacji czeków określonych w regulaminie wykorzystane, to po prostu przepada i wraca do puli na kolejne generowanie.
3: No i teraz pytanie, kiedy kolejne generowanie, bo tych terminów jeszcze przed nami dokładnie 2, więc jakie to są daty?
4: Jeżeli chodzi o podział całego programu na 3 tury generowania, są to wymogi Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo przypomnę, że warmińsko-mazurski czek turystyczny realizowany jest w ramach zadania publicznego i na samo generowanie czeków ponad 1 000 000 zł przeznaczyło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jeżeli chodzi o kolejną turę, to już zapraszamy 19 października, również o godzinie 10 do odwiedzenia strony czekwarmiamazury.pl. www.wyszukaj.pl. Wówczas wygenerowane czeki tego dnia będzie można realizować w terminie od 20 października do 8 listopada. Jeżeli ktoś planuje w drugiej połowie pobyt na Warmii i Mazurach listopada, zachęcamy, by wygenerował czek 9 listopada o godzinie 10, dlatego że czek wygenerowany w danej turze można realizować tylko w tej turze.
3: Ale jak to zrobić? Pytanie kluczowe. To trzeba walczyć niemalże jako bilety na reprezentację Polski.
4: Jeżeli chodzi o dostępność czeków, no to szanowni Państwo, zawsze jest tak, że jest więcej chętnych niż możliwości i puli środków na to przeznaczonych, ale takie są zasady gry. Zdajemy sobie sprawę, że ten czek nie trafił do wszystkich zainteresowanych, ale ogrom informacji, promocji naszego regionu jest dla nas takim dodatkowym, ważnym wskaźnikiem, że Warmia i Mazury są jednym z kierunków wybieranych na jesienny pobyt.
3: Czy czek zadziałał w tym rozdaniu już prawidłowo, bo były ostatnio sygnały, że to się wszystko wieszało, że dane wyciekły, że ludzie sobie brali te czeki na inne nazwiska. Czy to wszystko jest dobrze dopracowane?
4: Szanowni Państwo, tak jak widzimy, sami byliśmy tutaj pełni emocji i obawialiśmy się, dlatego że, tak jak pan redaktor powiedział, wszystkie oczy całej Polski były skierowane na Warmię i Mazury, czy uda się nam i czy to będzie do 3 razy sztuka. Serwer się nie zawiesił. To, że tutaj czytamy komentarze, że ktoś nie dostał lub z opóźnieniem kod SMS autoryzacyjny, wynika z tego, że zainteresowanie było przeogromne i tak jak jest napisane w regulaminie, my nie mamy możliwości ręcznego przyznania czeku. Wszystko jest, odbywa się automatycznie, bez ingerencji już tak naprawdę organizatora oraz wykonawcy, dlatego myślę, że tutaj już lód szczęścia zadziałał.
3: Czyli jak to mówią, do 3 razy sztuka.
4: I tego się trzymajmy.
3: Dziękuję serdecznie za rozmowę. No i teraz trzeba tylko trzymać kciuki, aby udało się w kolejnej turze. Przypomnijmy, druga tura rusza kiedy?
4: 19 października o godzinie 10.
3: A moim Państwa gościem była
4: Marlena Rogowska, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz organizatorzy retro wykopków w Linowcu koło Nowego Miasta Lubawskiego, czyli Tomasz i Jacek Markuszewscy. Ale jesteście tylko cząstką tych organizatorów.
5: Tak, tak, jest nas dużo więcej.
1: Zacznijmy od tego, czym są retro wykopki.
5: Retro wykopki, które organizujemy u mnie w gospodarstwie, jest to inicjatywa charytatywna. Pomysł urodził się w tamtym roku, żeby nieść pomoc Ignasiowi. Wszystko ładnie wyszło i po prostu w tym roku chcemy, więc organizujemy to ponownie tym razem dla dwoje dzieci.
1: Czyli to jest tak, że wy jesteście rolnikami i przyszło wam do głowy, żeby coś takiego zrobić? Takie wydarzenie charytatywne, czy jak to jest?
5: Tak, tak. Ja jestem w sumie rolnikiem, posiadam gospodarstwo. I w tamtym roku taki pomysł w sumie przyszedł mi do głowy, żeby na początku zrobić dla znajomych i dla rodziny po prostu ognisko, które z kiełbaskami sobie właśnie tak, żeby każdy sobie ukopał trochę tego ziemniaka i wziął, ale to tak właśnie się przerodziło na trochę większą imprezę.
1: To było niebywałe, tam tyle ludzi się pojawiło i to poszło tak gdzieś w internetach bardzo, bardzo szeroko.
5: No tak, tak, to jest właśnie teraz, że internet to dużo pomaga w organizacji takich wydarzeń. No i wracając, na czym polegają? No, jedziemy kopać starymi maszynami, kopaczkami, kopaczką gwiazdową i kopaczką elewatorową. Uczestnicy, którzy przybędą, mogą pozbierać te ziemniaki i zabrać ze sobą do domu za jakiś tam datek dla tych dzieci.
1: Tymi rękoma się, to znaczy nie, właściwie nie rękoma, bo maszynami, tak, ale każdy...
5: Ale pozbierać trzeba już ręcznie.
1: Trzeba jakieś ciuchy na zmianę mieć, nie wiem, wiecie, no z miasta przyjadą, nie, do Linowca. Linowca czy...
5: Tak, Linowiec.
1: Czy pod Linowcem gdzieś to jest?
5: Nie, to jest wieś Linowiec.
1: Z miasta przyjadą i co, muszą się przebrać, co państwo?
5: No, jakieś gumaczki to tak zalecam. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, więc nie trzeba będzie tam za bardzo jakichś deszczaków i ogólnie. No, jakieś gumaczki i rękawiczki to wtedy chyba wystarczą.
1: To powiedzmy teraz już poważnie o dzieciakach, dla których zbieracie w tym roku.
6: W tym roku zbieramy dla Jaśminki Husky z Iławy, która potrzebuje naszego wsparcia, jeśli chodzi o rehabilitację. I dla Bartusia Piotrowskiego, to 3-latek ze Zbiczna, który walczy z glejakiem pnia mózgu 4 stopnia.
1: Wasz pomysł w ogóle, właściwie to czyj to był pomysł?
5: No mi tak przyszło do głowy coś takiego właśnie, żeby zorganizować takie małe ognisko po prostu, a to wyszło, że wyszła fajna, duża impreza.
1: No dobrze, a wy jesteście braćmi, tak?
5: Tak, tak.
1: Wyobrażam sobie, że tak siedzicie, sobie rozmawiacie przy jakimś tam rodzinnym spotkaniu i rozmawiacie, co by tu zrobić, tak? I jak to się, skąd to się w ogóle wzięło na świecie?
5: No, to mi tak w zasadzie jakoś się urodziło w głowie, że coś takiego, taką pomoc po prostu zaproponować. Dalej właśnie konsultowałem z częścią rodziny, bo to jeszcze też dołączyła się właśnie część rodziny od Ignasia. I w sumie stwierdziliśmy, że robimy coś takiego i wyszło.
6: Zeszłoroczny sukces pokazał też to, że warto robić po prostu coś takiego. Odwiedziło nas sporo osób, myślę, liczymy gdzieś około 400-500 osób ostatnio nas odwiedziło. No liczymy w tym roku na jeszcze większą frekwencję, także zapraszamy serdecznie.
1: Czy wy policzyliście te pieniądze w ubiegłym roku? Wiecie, ile tam zostało wrzuconych za tego przysłowiowego ziemniaka?
6: Ponad 18 tysięcy.
5: Było 17 300 złotych po... I coś jeszcze tam, już nie pamiętam dokładnie, ale jeszcze po retrowykopkach część znajomych i ludzi dowoziło, donosiło trochę jeszcze, jakie datki były. I było chyba już też, właśnie była skarbonka utworzona, retrowykopki, na się pomagam. I tam było właśnie chyba około 20 tysięcy.
1: Razem.
5: Z tymi 17, co były w ten dzień zebrane, a i później przez jakieś tam kilka dni, 4-5 dni jeszcze kilka osób tam doniosło zadatki.
1: No to dostaliście skrzydeł, co? Bo to piękna kwota.
6: No, tak, nie spodziewaliśmy się takiej kwoty.
5: No ładnie się udało.
1: Czy możemy powiedzieć o harmonogramie, jak to będzie wyglądało?
5: W zasadzie to będzie na takich samych zasadach jak w tamtym roku. Zaczynamy też o 11:00. Mniej więcej do godziny 16:00 będziemy na polu i też mniej więcej co godzinę będzie jakby taki wyjazd na pokaz na pole. No i oczywiście będzie strefa gastronomiczna, jakieś jedzenie, ciasto, potrawy związane z ziemniakami oczywiście.
1: Ale słyszałam też, że będą jakieś muzyczne.
5: No w tym roku troszkę rozszerzamy w sumie imprezę i... W sumie stworzyliśmy taki projekt, nazwaliśmy go Muzyczny Projekt Stodoła i wystąpią tacy zaprzyjaźnione zespoły. To już wtedy od 16:00 godziny się zacznie po tych wykopkach, po pokazach.
1: Co tam w tej stodole się będzie działo?
5: No cztery koncerty, cztery zespoły. Bez Kaucji z Rybna, Garaż Brodnica, Dekolt, Nowe Miasto i w sumie też taki zespół Sala 2 Band, to z Olsztyna.
1: To będzie w stodole i tam też będzie puszeczka postawiona i będzie można też, tak?
5: Też, tak. Też będzie puszeczka, też będzie jakaś mała strefa gastronomiczna, jakieś ciasto, zupa, tak więc, że będzie można się posilić, potańczyć, posilić się.
6: I posłuchać.
5: I posłuchać.
1: To wydarzenie właściwie jest skierowane, myślę sobie tak, do osób dorosłych, które chcą sobie przypomnieć, prawda, tamte czasy.
5: Tak, dokładnie.
1: Dla kogo to może być ciekawe?
6: Rok temu w zasadzie, jeśli chodzi o uczestników, nie spodziewaliśmy się też takiego zaangażowania wśród uczestników. Przyjechały całe rodziny w zasadzie z małymi dziećmi, chętnie rodzice chcieli pokazać dzieciom, jak to kiedyś wyglądało, że sami na przykład zbierali ziemniaki w ten sposób. Też pozytywnie nas to zaskoczyło, że tak ochoczo w ogóle brali udział w tym zbieraniu ziemniaków i niektórzy nawet za każdym razem jechali zbierać ziemniaki.
1: Co godzinę?
6: Tak, dokładnie.
1: To dużo zupy ziemniaczanej.
6: Dużo ziemniaków dzieli ze sobą.
1: I dużo kasy, mam nadzieję, zostawili też gdzieś tam dla Ignasia w zeszłym roku. W tym roku dla Bartka ze Zbiczna i dla Jaśminy z Iławy, a tutaj część organizatorów, Tomasz i Jacek Markuszewscy, zapraszają na retrowykopki. Kiedy te retrowykopki?
5: 10 października, Linowiec 20, pod 11. Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy i to wcale nie jest daleko od Iławy i w ogóle to jest takie centrum wszechświata, 10 października będzie.
5: Tak można powiedzieć.
1: Osób, przynajmniej osób, które chcą pomóc.
5: Tak, oczywiście.
1: Dziękuję wam bardzo za spotkanie.
6: Dziękuję. Pomagajmy, bo warto.
1: Na retro wykopki zapraszali Jacek i Tomasz Markuszewscy z Linowca. Będą też alpaki, dmuchańce, kuchnia wojskowa z zupami, ognisko, pieczone ziemniaki. Straż pożarna pokaże swój wóz, to będzie OSP Grodziczno. Będą także przejażdżki konne. Wszystko to 10 października w Linowcu.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie. Mówi przewodnicząca Rady Miasta Aneta Rychlik.
7: Chciałabym, abyśmy chwilę poświęcili osobie, która przez wiele lat była ważną częścią naszego miasta. Dzisiaj chcielibyśmy podziękować panu Wojciechowi Żmudzińskiemu, wieloletniemu dyrektorowi Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Za te wszystkie lata zaangażowania chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. Panie Wojciechu, życzymy, aby sport w tej chwili był już tylko pasją i przyjemnością.
1: Mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.
8: Panie Wojtku, panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu radnych Rady Miejskiej, w imieniu naszej społeczności lokalnej, w imieniu sportowców, jestem także przekonany, że w imieniu wszystkich poprzednich burmistrzów, z którymi miał pan przyjemność i zaszczyt współpracować, oraz w imieniu wszystkich poprzednich rad miejskich chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za lata współpracy na rzecz iławskiego sportu. Trudno byłoby nam na pewno zliczyć liczbę przedsięwzięć sportowych, które zostały przez pana stworzone, którymi pan się opiekował wraz ze swoim zespołem zatrudnionym w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Oczywiście to nie o liczby chodzi, czy było ich mniej, czy więcej, ale jestem przekonany, że każda z tych imprez, każde z tych wydarzeń budowało pozycję naszego miasta na arenie sportowej, nie tylko tutaj w powiecie, nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. Przed chwilą mieliśmy okazję spotkać się na symbolicznej kawie, porozmawiać z naszymi współpracownikami o pana historii, o pana działalności. Mówił pan dużo o tym wszystkim, co się wydarzyło w sporcie, o reprezentacjach, które tutaj gościły. I dlatego też chciałbym panu bardzo serdecznie podziękować, że z jednej strony dbał pan o ten sport lokalny, o wsparcie organizacji sportowych, stowarzyszeń, grup nieformalnych, ale z drugiej strony bardzo dużą wagę przykładał pan do tego, co mogło się wydarzyć w Iławie, a miało zasięg ogólnopolski bądź nawet międzynarodowy. Zapytałem pana na tym spotkaniu, co pan będzie wspominał najlepiej z swojej kariery zawodowej. Przy kilku rzeczach oczywiście się zatrzymaliśmy, ale podkreślił pan znaczenie rozgrywek, w których miały miejsce przy udziale reprezentacji naszego kraju. Zdaję sobie sprawę, szanowni państwo, pewnie też, jak duży wysiłek logistyczny musiał być wykonany, jak dużo nerwów pan Wojciech musiał pokonać, żeby to wszystko spiąć. Ja powiem państwu szczerze, że dyrektora Wojtka Żmudzińskiego, oprócz tego bardzo charakterystycznego poczucia humoru, będę pamiętał także z tego, że gdy podchodziłem do dyrektora w hali, pytałem, czy wszystko w porządku. Dyrektor zawsze mówił, oby tylko bezpiecznie, bo bezpieczeństwo było dla niego zawsze najważniejsze. I z tego, panie dyrektorze, też pana zapamiętam w takich relacjach naszych, ponieważ kiedy się spotykaliśmy przed imprezami czy po imprezach, kiedy pytałem o pana dyrektora samopoczucie, to, szanowni państwo, zawsze podkreślał uwagę bezpieczeństwa nie tylko pracowników, nie tylko instytucji, ale przede wszystkim uczestników, którzy biorą udział w imprezach. Panie dyrektorze, dużo się wydarzyło przez te wszystkie lata. Dużo wydarzyło się bardzo dobrych rzeczy, które zbudowały naszą pozycję na arenie ogólnopolskiej, tej sportowej. Dziękuję panu za każdą rozmowę, dziękuję panu za każdy pomysł, za każdą podpowiedź w tym wszystkim, co mogliśmy wspólnie działać. Dziękuję także za odważne decyzje, bo to pan pierwszy przyszedł do mnie z tematem AZS-u, który mógł grać w Iławie. To pan pokazywał te wszystkie plusy, które mogły się dzięki temu zadziać. Dziękuję także za wszystkie trudne decyzje, które wspólnie podejmowaliśmy w tym trudnym czasie dla nas, dla wszystkich, w okresie pandemii, kiedy podejmowane decyzje zawsze obarczone były dużym ryzykiem i niezadowoleniem części naszego społeczeństwa. Ale trzeba było sobie z tym poradzić. Jestem też przekonany, że sobie z tym świetnie poradziliśmy, najlepiej jak mogliśmy. Mam nadzieję, że to zdobyte doświadczenie dyrektorskie, ale w ogóle menedżerskie, będzie nie tylko źródłem wspomnień, ale także ogromnej satysfakcji już na emeryturze. Mam nadzieję, że znajdzie pan czas na to, co pan kocha najbardziej, oprócz oczywiście swojej rodziny, na uczestnictwo w imprezach sportowych na najwyższym poziomie. Nie wiem, czy państwo wiecie, pan dyrektor oprócz pracy zawodowej zawsze znalazł czas, zawsze znalazł przestrzeń, żeby wyjechać na mistrzostwa i obserwować to, co w życiu sportowym się działo. Dziękuję za wszystkie lata. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem wcześniej, że będzie to też przyczynek do ogromnej satysfakcji. Panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu radnych Rady Miejskiej Ogromne dzięki za to wszystko, co się wydarzyło. Dziękuję serdecznie.
1: Mówi radny Tomasz Woźniak.
9: Szanowni Państwo, drogi Wojtku, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby przy tej okazji też od siebie kilku słów nie dodać, bo myślę, że nie tylko dla mnie byłeś postacią wyjątkową przez te ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat już tak naprawdę i reprezentuję z jednej strony siebie jako społecznika, jako animatora sportu, jako animatora kultury, ale też przedstawiciela środowisk koszykarskich naszego miasta. Myślę, że mogę być jednocześnie głosem wielu innych środowisk. Drogi Wojtku, ja tak bym wolał pewnie mniej formalnie, miejsce trochę nas zobowiązuje do tego, żeby zachować pewną tutaj strukturę, więc postaram się jak najlepiej potrafię. Chciałem Ci, Wojtku, podziękować za to, że byłeś niezwykłą inspiracją dla wielu, wielu pokoleń ludzi młodych, między innymi takich jak ja, dla których byłeś drogowskazem do tego, jakie kierunki obierać w życiu. Tak, Wojtek, w życiu. Nie tylko na najbliższy miesiąc czy tydzień, to Ty pokazywałeś, w jaki sposób organizować wydarzenia, na co zwrócić uwagę. Byłeś dobrym duchem tych wydarzeń i nigdy nie mówiłeś nie. To szczególnie zapamiętam, bo kiedy pojawiła się inicjatywa, idea, że postanowiliśmy z grupą przyjaciół stworzyć turniej koszykówki, jakim jest Broken Ball, to pamiętam pierwsze, wielokrotnie to już powtarzałem, tobie o tym również mówiłem, pierwsze kroki, które skierowałem do ciebie i powiedziałem ci o tym naszym pomyśle, to bez zbędnego gadania powiedziałeś tak, róbmy to. I to pamiętam, jakie to było dla mnie jako młodego człowieka ważne, że dałeś przestrzeń do tego, żeby móc realizować swoje marzenia, realizować swoje pasje. No i jak widać, z powodzeniem te pasje realizujemy już ponad 20 lat. Za to chciałem Ci podziękować, za te cudowne rozmowy, w których rzeczywiście z błyskotliwością Twojego charakteru i doskonałego poczucia humoru mogliśmy przeprowadzić, za dziesiątki wyjazdów wspólnych w różne części Europy, w ramach różnych projektów, które były równie niezwykle inspirujące i tutaj z takim uśmiechem na twarzy o tym opowiadam. Dziękuję Ci za to, że na każdą trudność, jaka się pojawiała, a wiadomo, że one zawsze są, nigdy... To jest też taka lekcja, którą ja wyciągnąłem na przyszłość. Nigdy nie skupiałeś się na tych problemach, tylko zawsze szukałeś rozwiązania. I to mi przyświeca do dzisiaj. Nie skupiajmy się na trudnościach, ale skupiajmy się na tym, jak te problemy możemy rozwiązać. I zawsze taką właśnie osobą byłeś przy wszystkich inicjatywach, które były podejmowane przez moje środowisko, przeze mnie, ale też doskonale wiem, że przez wiele innych środowisk. Czuję się wzruszony trochę nawet. Cieszę się, że bowiem czekałeś na ten moment, żeby już na zasłużoną emeryturę odejść. Cieszę się, że na niej jesteś, natomiast bezwzględnie będzie Ciebie brakowało. Masz godnych następców. Mam nadzieję, że będą dalej tą dobrą pracę, którą wykonywaliście w Centrum Sportu, realizować. Temu też kibicuję z całego serca i w imieniu swoich przyjaciół, ludzi, którzy współtworzyli sport, czy współtworzą sport w Iławie razem z Tobą. Bardzo.
1: Mówi radny Dariusz Paczkowski.
10: Tomek jest duży i wysoki, więc dużo gadał. Ja w przeciwieństwie do niego jestem trochę niższy, więc powiem troszeczkę mniej. Proszę Państwa, jestem jednym z licznych na tej sali, który miał wielki honor i przyjemność znać Wojtka. Znamy się od Państwa prawie 50 lat. Poznałem Wojtka w szkole, jeszcze w liceum. To był zawsze Wojtas. Tak mówi się do niego. Wojtas. Od tamtej klasy, od gdy ty byłeś w klasie trzeciej, ja zaczynam pierwszą klasę liceum, ja wiedziałam jedno, że Wojtek to jest po prostu dobry człowiek. Później w pracy zawodowej, bez parcia na szkło, bez parcia na stanowiska, bez parcia na to, żeby gdzieś się pokazać, zawsze z tyłu, zawsze w cieniu, ale zawsze jedna rzecz, którą ty robiłeś, Wojtek. Robiłeś wszystko uczciwie, sprawiedliwie i zachowałeś to do dnia dzisiejszego. Jesteś po prostu dobrym człowiekiem, Wojtek. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za te ćwierć wieku i poproszę o następne.
11: Proszę Państwa, dzień dobry. Bardzo czekam, Panie Burmistrzu. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję serdecznie Panu Burmistrzowi, Pani Burmistrz, Pani Przewodniczącej za te miłe, piękne słowa na mój temat. Nie wiem, czy prawdziwe. Proszę Państwa, o moim przejściu na emeryturę już było tyle informacji, że aż się boję, jak się ukażą następne. bo odchodzę już ze 3 tygodnie. Ale myślę, że się jakoś uda. Ale korzystając z okazji, ja wszystkim Państwu gorąco dziękuję. Ale chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim moim szefom, burmistrzom, z którymi współpracowałem. Państwu, radnym, ale również radnym poprzednich kadencji, bo ich trochę było. Środowisku sportowemu. Mam tu na myśli sportowców, trenerów i słowo, którego nie lubię, działaczy, ale mam na myśli Państwa prezesów, kierowników sekcji za, myślę, niezłą współpracę. Dziękuję również nauczycielom wychowania fizycznego, z którymi też współpracowałem przez te lata. Ale najbardziej chciałbym podziękować mojej załodze. Bez nich by się nic nie udało. To przecież jest jasne. Proszę Państwa, to przejście na emeryturę ma dla mnie taki słodko-gorzki smak. Wy sobie zdajecie z tego sprawę, nie? Jak sprawy idą w jakim kierunku. Raz jeszcze wszystkim serdecznie dziękuję i życzę dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie.
7: Panie Wojciechu, życzymy, aby przejście na emeryturę było początkiem nowego, pięknego życia. Cudownego, spokojnego, bez tego, co pan powiedział. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
1: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
12: Dawid Jakubowski. W Ostródzie zatrzymano 51-letniego pracownika jednego z lokali gastronomicznych. Obywatel Meksyku nielegalnie nagrywał klientki lokalu w ubikacji. Przyznał się do nagrywania, ale w innym celu, mówi Anna Karczewska z policji w Ostródzie.
13: Ostródcy policjanci pracują nad sprawą dotyczącą nagrywania kobiet korzystających z toalety w jednej z restauracji na terenie Ostródy. W koszu na śmieci znajdującym się w toalecie damskiej ukryty został telefon komórkowy, za pomocą którego rejestrowano wizerunek kobiet korzystających z pomieszczenia. Zdarzenie to miało miejsce w miniony piątek wieczorem. Telefon został znaleziony przez pracownicę restauracji, która tego dnia przebywała w lokalu w czasie wolnym. Kobieta o swoim odkryciu poinformowała kierownictwo. Pracownicy szybko ustalili, do kogo należy urządzenie. Jego właścicielem okazał się 51-letni mężczyzna, obywatel Meksyku, który również pracował w tym samym lokalu. 51-latek został ujęty przez pracowników restauracji, a następnie przekazany policjantom. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody. Zarzut ten wynika z treści artykułu 191a paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 267 paragraf 3 kodeksu karnego. Mężczyzna przyznał się do umieszczenia telefonu w koszu na śmieci, jednak wyjaśnił policjantom, że zrobił to, ponieważ miał podejrzenia, że w toalecie restauracji może dochodzić do handlu narkotykami i jest on o to osobiście podejrzewany. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci przeszukali również pokój hotelowy wynajmowany przez 51-latka i zabezpieczyli różne nośniki danych, w tym inne telefony, tablety i laptopa. Zabezpieczony sprzęt zostanie teraz poddany szczegółowej analizie przez funkcjonariuszy. Jej celem będzie m.in. ustalenie, jak długo mogło dochodzić do rejestrowania nagrań oraz czy zgromadzony materiał był wyłącznie utrwalany, czy też mężczyzna udostępniał go innym osobom. W zależności od wyników przeprowadzonych czynności i analiz, zakres zarzutów może ulec zmianie. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 51-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława. Jestem dzisiaj na wernisażu wystawy prac malarskich Romana Graszkiewicza, który nie w Iławie, ale bardzo blisko, pod Lubawą, zdaje się, funkcjonuje, mieszka?
14: Tak, w Złotowie. Roman Graszkiewicz ze Złotowa koło Lubawy, ale mieszkałem w Lubawie, urodzony jestem w Lubawie. Od 18 lat jestem pobudowany w Złotowie, nawet za Złotowem, ostatnia chata za wsią, jak to się mówi, z widokiem na wzgórza Dylewskie.
1: Aha, czyli dużo inspiracji, ale o inspiracjach to za chwilę. Dzisiaj jesteśmy na wernisażu. Ja pamiętam, że tutaj w Sarcie wiele, wiele lat temu już taką wystawę pan miał, zdaje się. Dobrze pamiętam, czy coś mi się...
14: Tak, i to był okrągły 2000 rok. Bardzo. To była moja pierwsza wystawa i tutaj tak jakby w blokach startowych, można powiedzieć, ruszyłem w świat właśnie. Tu miałem pierwszą wystawę jeszcze taką nieporadną. Podpierałem się wtedy kolażami tak zwanymi, czyli takimi wydzierankami i 100 na 70 w antyramach i tak, bo mało miałem prac własnych, olejnych, akrylowych i właśnie dzięki tym kolażom mogłem tu się po raz pierwszy pokazać, odważyłem się wtedy. No a dzisiaj, no to jest 1/100 moich olejnych prac w tej galerii, także tak to wygląda.
15: Ale są też nie tylko inspirowane wzgórzami dylewskimi. Tam to na pewno nie są wzgórza dylewskie. Co to jest?
14: Nie. No tutaj z racji roku świętego Franciszka z Asyżu, który trwa do 10 stycznia przyszłego roku. A również jestem członkiem, tercjarzem trzeciego zakonu świętego Franciszka. Więc siłą rzeczy temat Franciszka jest moim takim koronnym tematem. W kościele świętego Jana w Lubawie, w tym dawnym klasztorze, w Krużdankach, można zobaczyć moją stałą ekspozycję związaną ze świętym Franciszkiem. Stamtąd wypożyczyłem sobie kilka prac tutaj. Tam czymś dopełniłem, a także podzieliłem tę wystawę. I mamy tutaj również z tych moich prac inspirowanych osobą świętego Franciszka.
15: To znaczy, że jest pan tercjarzem?
14: To znaczy do trzeciego zakonu, tercja, czyli trzeci zakon. Pierwszy zakon to jest męski, drugi żeński, a trzeci to jest dla świeckich, żonatych, dla mężatych, również dla księży, bo jak ktoś idzie do zakonu, zostaje franciszkaninem, ale ksiądz, jak już ma powołanie, to nawet i biskup, to musi wstąpić do trzeciego zakonu. I właśnie między innymi prymas Wyszyński był tercjarzem trzecim zakonu, Jan 23 papież również, no ale wielu artystów, także dużo. Generał Haller też był tercjarzem franciszkańskim.
15: Wnioskuję, że dla pana bardzo ważna jest religia, wiara. Wynika to z tego, co pan mówi, ale też właśnie z tych prac, które tutaj wokół widzę.
14: No tak, to jest jakby owoc pontyfikatu Jana Pawła II. Moje nawrócenie, moja pielgrzymka na Jasną Górę w 1983 roku, kiedy po raz drugi przybył papież do Polski w czerwcu, a w sierpniu poszedłem z Lubawy po raz pierwszy. Była pielgrzymka z Lubawy na Jasną Górę przez Toruń pieszo. No i tam naprawdę przeżyłem takie nawrócenie własne i spotkanie z żywym Bogiem, z żywym Kościołem, z prawdziwą ojczyzną. I czemu zostałem wierny od tego momentu? Przemeblowałem swoje myślenie i szukam inspiracji w takich osobach jak papież, jak święty Franciszek z Asyżu i inni oczywiście.
15: A kiedy pojawiło się tak na poważnie malowanie w pana życiu? W podstawówce?
14: Rysowanie bardziej, jeżeli szkoła podstawowa, to by było rysunki, jakieś pierwsze takie próby radzenia sobie z biedą na przykład, że widziałem, że innych stać było i mieli pieniądze, a ja nie miałem, to sobie namalowałem i się chwaliłem namalowanym banknotem przez siebie. Bywało i tak, ale dziewczyną wpisywałem się w zeszyty i tak zwróciłem uwagę mojej małżonki aktualnej. Swoim talentem, kiedy się wpisywałem ja do zeszytów z piosenkami, jakieś tego typu, to były pamiętniki z aktorami, z piosenkami. Ja zawsze rysowałem jakieś gitary, coś takiego przy okazji mojego wpisu. No i tak zwróciłem uwagę dzięki talentowi mojej przyszłej żony, która jest do dzisiaj, 51 lat jesteśmy z sobą. No, żona jest moją muzą tak naprawdę, tak ją nazywam, bo pierwszy raz pierwsze farby wziąłem do ręki właśnie kiedy na pierwszą rocznicę ślubu w 76 roku otrzymałem komplet farb olejnych i album z malarstwem, który bardzo przeżywałem. Przez cały miesiąc medytowałem, jak to możliwe jest, jak to namalowane, te drzewa, to wszystko, ta głębia, jak to artysta mógł to zrobić. No i tak myślałem, no i mówię, no w końcu muszę się zabrać. I tak nieporadnie, bo mieliśmy kolorowy telewizor z dużym pudłem i to pudło więc stanowiło pierwszą bazę. Także pierwszy obraz namalowałem na tekturze od telewizora. Okazało się, że farby olejne nie chciały mnie słuchać na tej tekturze, bo nie zagruntowałem. Czyli zaczynałem od zera i z krok po kroku uczyłem się malarstwa dzięki temu właśnie, że nie dałem za wygraną. I po 2-3 tygodniach te pierwsze warstwy zaczęły zasychać i zaczęły się zatrzymywać, bo pierwsze warstwy to po prostu po namalowaniu mi znikały. Dzisiaj mam obraz, rano wstaję, nie mam obrazu, znikł. Wypiło.
15: Cuda.
14: Tak, wypiło ten olej, to wszystko i farba wsiąkła i nie ma. I jest znowu tektura. Jakieś tam cienie, coś tam. No i tak do dzisiaj eksperymentuję, uczę się malarstwa, myślę, że całe życie się uczymy. No i dzisiaj już tych technik trochę poznałem. Jeżdżę na plenery dosyć sporo, ale mówię, wracając, pierwsza moja wystawa i pierwsze moje stowarzyszenie to East Art z panem Markiem Kałużą między innymi. Jakieś wyjazdy do Rożnowa koło Susza, a potem Bałoszyce, pałac, pierwsze plenery. A do tego pałacu przyjeżdżali również malarze z Gdańska, z Kaszub, bo właścicielami Bałoszyc są właśnie gdańszczanie, jubilerzy. I w taki sposób połowa była z powiatu iławskiego nas malujących, a połowa z Gdańska i Kaszub. I tak poznaliśmy ludzi, którzy nas pociągnęli w swoje tereny i dlatego zostałem marynistą również. Także maluję i często na plenerach nad morzem bywam.
15: A tutaj chyba... jest, część cała ściany marynistyczna faktycznie. I to są nadmorskie. A czy jak się maluje jeziora, to też jest marynistą wtedy, czy już nie?
14: No, można wszelkiego rodzaju z wodą związane klimaty podciągnąć pod marynistykę, bo chodzi o wodę i efekty związane z tym na obrazie. Również najlepiej, jak się jest już marynistą, to przynajmniej raz w życiu się udać nad morze i spróbować malować morze. Nie ma to jak się maluje morze, naprawdę rozstawiwszy się na plaży. Jakie to są wtedy doznania, że faktycznie można wycisnąć na paletę 15 kolorów i wszystkie 15 kolorów użyć i wszystkie pasują do siebie. Malujemy ze zdjęć, to spłaszczamy, a jak malujemy na żywo, to jesteśmy w stanie właściwie oddać bogactwo kolorów.
15: A te panie tutaj, to właściwie jedna pani zdaje się, to też tak na żywo pan ją malował?
14: Właśnie nigdy.
15: A kto to jest?
14: A to jest moja żona.
15: I co, ze zdjęcia?
14: No, okazuje się, że nie tylko ze zdjęć. Pierwsze portrety żony malowałem z głowy, z pamięci. No, ale żona, która mi kupiła pierwsze farby, może trochę żałuje. Zresztą tak mówi, że na pierwszym miejscu jest u mnie pędzel, na drugim gitara, a ona na trzecim.
15: Zmieniam szybko temat z tego romantycznego, pięknego tutaj, tej pięknej opowieści o żonie. To niesamowite, że pan ją tak z pamięci pięknie potrafi namalować. Ale zmieniam temat właśnie z romantycznego na ten, widzę tutaj w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Tam jest też pana obraz? Co to za wspomnienie?
14: Miałem taką szansę, żeby móc namalować do tak zwanego polskiego pokoju, czy sali posiedzeń polskiego w ramach Rady Bezpieczeństwa, gdy byliśmy członkiem, a nawet przewodniczyliśmy w latach, właśnie kilka lat temu, także w 19 roku między innymi. Pan Szynaka jako prezes krajowy meblarstwa został poproszony właśnie przez kancelarię tam i otoczenie pana prezydenta, do którego właśnie jakieś układy, jakieś tam były takie, że może Polacy by zajęli się jednym pokojem. Tutaj jest takie archiwum stare, my je w zasadzie nie będziemy potrzebować i jakby to było możliwe, to proszę. No i w taki sposób meble, różne ludowe motywy się pojawiły na dywanach, na tapicerce. No i trzeba było tą polskość podkreślić obrazem. No i powiedzieli, że musimy tutaj spróbować, żeby lokalny nam namalował. Była propozycja, że może Kopernik albo Chopin. Wybrałem Chopina, ze względu na romantykę, na muzykę, która jest mi bliższa niż astronomia, powiedzmy, że niech pomyślą o muzyce, o pięknie tego świata, niech takie myśli im towarzyszą, jak będą rozprawiać o pokoju, to Rada Bezpieczeństwa i o pokoju, to niech ten Chopin będzie z tęsknotą za wolną Polską, z jego całym pięknem jego muzyki. Także namalowałem dworek w Żelazowej Woli, no i Chopina. No i teraz ci planiści mówią, ale szkoda, że nie ma tej rzeźby takiej z Chopinem na tle dworku. Ale no to ja namaluję, to nie ma sprawy. A gdzie ta rzeźba, którą rzeźbę bierzemy? No tą z łazienek warszawskich, czy którą? Ja mogę przenieść tą każdą rzeźbę, mogę na tyle dworku. No a jeszcze piękną myśl, właśnie ta współpraca z żoną tu znowu zaowocowała, która jest moim pierwszym krytykiem wszystkich prac. To, że moją jakość muszę nad jakością trochę myśleć cały czas, to zasługa żony również. Ona wpadła na pomysł, żeby się przenikała ta postać Chopina z tym dworkiem. Także to przenikanie się dworku z postacią Chopina, także Chopin stał się takim symbolicznym, jakby duch Chopina z tym dworkiem się połączył i to wyszła rewelacyjna ta myśl, taka bardziej artystycznego potraktowania i osoby Chopina i miejsca jego urodzenia w dworku. Dwa razy byłem w Żelazowej Woli, żeby ten obraz namalować. Fotki były pokazane na spotkaniu z panem prezydentem i z kancelarią, ale spytajcie na pewno, czy ja mogę. Może prezydent ma jakieś swoje propozycje, jakich tylu malarzy jest świetnych w Polsce. No i oni zapytali, że ten malarz nasz tutaj miejscowy się pyta, czy pan prezydent ma jakąś może własną jakąś propozycję. Nie, jeżeli wy się tym zajmujecie, to oddaję wam do końca, że możecie wy zadecydować, kto ma tam namalować ten obraz. No i tak zostało, że byłem zapewniony, że mogę ja spokojnie.
15: W ten sposób dostał pan wolną rękę od prezydenta ówczesnego Andrzeja Dudy.
14: Tak, no.
15: Zostańmy przy muzyce, która już tutaj się pojawiała. Terra Lubavia, czyli ziemia lubawska jest panu bardzo bliska, tak bardzo, że aż musical tak pan nazwał, zatytułował.
14: No tak, muzyka od urodzenia też mi towarzyszyła. Miałem piękną, wspaniałą nauczycielkę w szkole podstawowej, która w latach 60. prowadziła chór. Ja byłem dzieckiem świetlicowym, także jeszcze zajęcia popołudniowe razem z nią miałem okazję bywać przy niej. Ona grała na fortepianie w repertuarze chóru, ale prowadziła również orkiestrę symfoniczną. A dyrektor szkoły, jakby zazdrosząc tego, że ona wymyśliła, że orkiestrę symfoniczną założyła, to sam założył drugą. I były w moich czasach, w latach 60. w szkole podstawowej w Lubawie były dwie orkiestry symfoniczne, chór śpiewający na cztery głosy Moniuszkę i Chopina. Był zespół tańczący w strojach lubawskich. Były dwa rodzaje stroju lubawskiego, który potem zaginął, kiedy ona zmarła. Raptem stroje poginęły. Ktoś się włamał i zaginęły stroje i do dzisiaj mamy w Lubawie kłopot, Lubawa ma kłopot z odtworzeniem tego stroju, takiego właśnie prawdziwego, przedwojennego. Jest jakaś stylizacja teraz zrobiona z panią Standardową, ale jak ja malowałem w oparciu o ten album właśnie ten strój lubawski, to podchodzili do mnie, co ty malujesz? To nie jest strój lubawski, to jest strój standardowy. Ja mówię, no mamy z tym problem. Tak, ja sam moje pamiętam z dzieciństwa, że na kapeluszu w Lubawie nie był taki obarzanek i takie kółeczko kolorowe w koło, tylko że to były pawie pióra. To było żółte, czerwone, niebieskie. Takie układ po trzy, niżej, wyżej, ale to tworzyło pawie pióra na kapeluszu męskim. I ktoś nas tak jakby odarł z tego splendoru, który istniał w tym stroju lubawskim dawnym.
15: Schodzą się goście, dlatego ja zapytam o ten musical. Jak doszło w ogóle do stworzenia tego? I czy to tak była, że tak powiem, akcja jednorazowa?
14: Zdaje się, że tak. Kiedy nadciągało 800-lecie Chrztu Ziemi Lubaskiej, to był 2013-2014 rok, a w 2016 mieliśmy mieć obchody. I zacząłem najpierw myśleć o płycie słów o świętym Franciszku, właśnie do jego tekstów. Ta płyta miała jakiś taki charakter, przypominała taką muzykę muzykalową właśnie, te moje kompozycje wszystkie związane z tym. No i w końcu, nie śpiąc kilka nocy, no, zaczęło mi tańczyć w głowie w oparciu o tą muzykę zrobione, dołożonych jeszcze kilka innych wierszy i tak dalej. I w taki sposób od myśli, od tekstów o świętym Franciszku. A dlaczego o świętym Franciszku? Bo w tym samym czasie to się działo. U papieża Innocentego III zjawili się władcy Lubawy, pruski książę Surwabuno, którego zewangelizował Chrystian, zakonnik z Łekna pochodzący, i on ich tak jakby nawrócili się, ale wykorzystał, że trwał laterański synod, sobór, i to chyba jest jedyne takie wydarzenie, nie wiem czy nie w kraju i w ogóle w dziejach, poszedł z tymi Prusami jeszcze przed czasami związanymi z Krzyżakami, wszystko się dzieje, poszedł do Rzymu, także kilka miesięcy na podróż przez całą Europę właśnie z tymi nowo nawróconymi Prusami, i tam się dokonało w czasie soboru na oczach całego świata w baptysterium w Rzymie dokonał chrztu sam papież Innocenty III, nadał im imiona i oni podarowali kościołowi ziemię lubawską, no i drugą tam Lanzanię, czyli ziemię łążyńską, drugi Warpoda Prus podarowali kościołowi, bo się bali, że kościół może zacząć teraz bronić. Bali się, że inni Prusowie zaczną z nimi walczyć, jako że oni się wyłamali. I, no i faktycznie od tego momentu papież obiecał w bulli, właśnie tam się pojawia nazwa Terra Lubavia, ziemia lubawska, która właśnie należała do Prusów, i tą ziemią teraz już bronił jej jako swojej ziemi papież od tej pory oraz rycerstwo całej Europy w razie przed najazdami.
15: Czy pan dostał zlecenie na napisanie tego musicalu, czy pan właśnie sam?
14: To wszystko w mojej głowie zaczęło samo tak powstawać, tańczyć, żeby te obchody naprawdę miały oprawę właściwą. Pomyślałem o tym, żeby namalować dzieje Lubawy na te 800-lecie i zorganizowałem plener w Lubawie. Burmistrz poszedł mi na rękę, także znałem już malarzy z Kaszub i tak dalej. Obiecałem, że przyjadą dobrzy malarze i całą historię Lubawy do dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Miasta są obrazy z tego pleneru. A potem, ponieważ tak dobrze zaowocowała ta współpraca z burmistrzem, to jak mi się pojawił właśnie projekt scenariusza, to położyłem na Boże Narodzenie któregoś roku, jeszcze przed, to było gdzieś w 14 roku, dwa lata przed obchodami. Pani sekretarce zostawiłem, żeby przekazała burmistrzowi, bo był nieobecny, prezent ode mnie, scenariusz muzykalu. Ja bym chciał, żeby pan zagrał rolę w tym muzykalu władcy Lubawy, tego pruskiego, powiedzmy. O, a dziekan nasz, żeby zagrał tego biskupa Chrystiana rolę, który najpierw potem został biskupem po tym fakcie dokonania tego chrztu. Najpierw to był Chrystian, po prostu zakonnik, cysters.
15: A który to był burmistrz? Stadara?
14: Nie, to był Radke już.
15: A to był już Maciej Radke.
14: Maciej Radke, także, no, także ta współpraca zaowocowała. No i on powiedział, że on rezygnuje z tej roli, ale jako miasto obiecuje, że sfinansują. Położył odpowiednią kwotę na stół. Na takim spotkaniu założycielskim jakby tej sprawy całej. Tak to zaczęły się próby od 2014, chyba dwa lata, ja szyłem sam stroje, sam napisałem scenariusz, sam ułożyłem muzykę do całości. I w roku 2016, kiedy było 1050-lecie chrztu Polski, powstał muzykal o korzeniach ziemi lubaskiej. Tą muzyką, tą pieśnią słoneczną, którą podzieliłem na 12 oddzielnych utworów o ogniu, o wodzie, o matce ziemi, to były i były tańczone i zrobiliśmy casting i było naprawdę i chór śpiewał i zespół grał. 8 instrumentów, wspaniałe dekoracje, kostiumy, oświetlenie, wszystko zagrało. Tłumy były takie na premierze, że niektórzy musieli zrezygnować, bo nie byli w stanie się dostać.
1: Schodzą się już goście, więc tutaj zapauzujemy. Rozmawiam z Romanem Graszkiewiczem, który właśnie wystawia swoje prace w Galerii Sart w Iławie, chociaż spod Lubawy pochodzi, przyjechał spod Lubawy, to może pozwolimy gościom pooglądać, a rozmowę będziemy kontynuować.
14: Dziękuję bardzo.
1: Monika Świst, prezeska Stowarzyszenia Sart w Iławie.
16: Z wielką przyjemnością chciałam Państwa powitać. Wydaje mi się, że jakaś bardzo dobra tutaj ciepła atmosfera się zrobiła. To niespodzianka, do końca nie można było wiedzieć, nie wiedzieliśmy, czy będzie też nasz tutaj gościł swoimi dźwiękami, również i pieśniami, ale to bardzo miło. No to nadaje takiego specjalnej rangi temu wydarzeniu jeszcze bardziej. Nie wiem, może Pan chce zacząć od jakiegoś utworu?

0: Głos zabrała także wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska.
1: Chciałabym wszystkim podziękować, tak się trochę rozmarzyłam, dlatego że zawsze takie miękkie dźwięki, które wychodzą z gitary i z takiego nieco aksamitnego głosu, który gdzieś przywodzi na myśl te bezkresy morza, bo wiemy, że gdzieś te marynistyczne malarstwo jest Panu bardzo bliskie. To chcę za tą obecność Iławy w tej przestrzeni naszej artystycznej podziękować bardzo. Za to, że chce się z nami Pan podzielić tą refleksją na temat takich najważniejszych wartości, zwłaszcza wtedy, kiedy tak bardzo czas nas goni i wszystko sprowadza się do rolki, krótkiego filmiku, saciku i takich tych określeń, które sprowadzają nasze życie do takich bardzo dużych wykrzykników i tyle. I nie mamy czasu, więc ja w imieniu Pana Burmistrza miasta Iława, Dawida Kopaczewskiego, chciałabym przede wszystkim te słowa podziękowania do Pana skierować, serdecznie gratulując tej wystawy, podzielenia się tą swoją wrażliwością. Bardzo, bardzo dziękuję. I gdzieś tu padła taka formułka, że a tu tyle nas jest z Iławy. Myślę, że sztuka ma to do siebie, że tych granic nas nie wyznacza. Czy my jesteśmy z Iławy, ze Strudy, z Iławy. I dzięki Bogu, niech tak będzie dłużej. Pozwalajmy sobie na to, żeby te granice były między nami tylko umowne i tylko wtedy, kiedy trzeba je wyznaczyć dla swojego dobrostanu, nie zapominając, że więcej nas łączy niż dzieli. I ja z tym akcentem bardzo...
2: Wszystkich Was kocham. Jesteście moimi fanami, myślę, lub gośćmi. Jak zwał, tak zwał, ale cieszę się, że to piękno nas jest w stanie łączyć, że jesteśmy wrażliwcami i to coś, co właśnie nie daje mi czasami spać, myślę, co tu następnego namalować, albo stworzyć, albo ułożyć piosenkę, jaką bywało, że doszło do tego, że udało się stworzyć musical całogodzinny o dziejach Iławy, o korzeniach ziemi lubawskiej. No a ponieważ jestem i stąd wystartowałem, w 2000 roku to była moja pierwsza wystawa, gdzie troszeczkę tak skromnie, mało miałem prac, własnych prac olejnych, to było naprawdę na palcach obu rąk, chyba nie starczyłoby. Znaczy palców było więcej niż tych obrazów. Zapełniłem tutaj ściany kolażami, moimi wydzierankami z papieru 100 na 70 w antyramie i w taki sposób się odważyłem po raz pierwszy wyjść na zewnątrz z moją twórczością, ale zostałem tu zauważony, tutaj powstało, potem przyłączyłem się do stowarzyszenia East Art i zaczęliśmy jeździć na plenery Rożnowo, Bałoszyce. W Bałoszycach poznałem malarzy na plenerze z Trójmiasta i okolic, z Kaszub, którzy nas pociągnęli z Asią Kowalską, która również razem ze mną w East Arcie zaczynaliśmy, a potem się znaleźliśmy w kaszubskich stowarzyszeniach artystycznych nad morzami, zaczęliśmy bywać. Dzisiaj jesteśmy członkami razem z Beatą Jankowską, Asią Kowalską. Jesteśmy w Stowarzyszeniu Maronistów Polskich, oddział Żuławy, siedzibą w Malborku. Mieliśmy plener w czasie oblężenia Malborka i malowaliśmy obrazy dla hospicjum w Malborku. Także po tym piękne obrazy powstały, od razu chcieliśmy się zapisać w przyszłości do tego hospicjum, będzie tam pięknie na pewno się przebywało.

tu wiesz, plaża, podpisane dębki i data. Ja mówię, ale nie, no nie. Ja tu maluję dębki, a tutaj wziąłem z sobą wiersz o dębkach urodzonego poety w Wawie.

0: Obrazy Romana Graszkiewicza spod Lubawy można oglądać w Galerii Twórców Sart jeszcze przez najbliższe dni.
1: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Joanna i Rafał Kocięda. Czy można Państwa nazwać parą odkrywców?
3: Poszukiewaczy i odkrywców. Jak najbardziej tak.
2: I zapalonych historyków, regionalistów też.
3: O, jeżeli chodzi o mnie, to na pewno tak. To zresztą może nie wszyscy słuchacze, ale bardzo sporo osób w Iławie zna mnie właśnie z tej strony, jako pasjonata regionalistę. Natomiast moja żona Asia, no tak z historią się za bardzo nie interesuje, poza właśnie poszukiwaniem tej historii, o może tak, w ten sposób.
2: Czyli wprost lubicie razem po lasach chodzić i polach.
3: O, no pewnie.
2: A to zacznijmy od pana Rafała.
3: Pasja i interesowanie się historią regionu, a konkretnie Iławy, bo to Iława mi najbardziej jest bliska i leży na sercu, to nie tylko poszukiwania przy pomocy wykrywacza metali, czy w cudzysłowie nadzór wszelkiego rodzaju wykopów w celu pozyskania pamiątek, czy penetrowania archiwum, ale także później dzielenia się tym, co uda mi się znaleźć. Oczywiście zabytkami dzielę się, konserwatorem zabytków, ale pewnie o tym za chwilę będziemy rozmawiać. A informacjami, które pozyskuję na temat Iławy, no to wtedy już różnego rodzaju publikacje. Mam szereg, nie liczyłem, ale kilkadziesiąt artykułów prasowych w prasie lokalnej o naszej ukochanej Iławie, ale też w prasie ogólnokrajowej, bo pisałem o naszych znaleziskach. No i dwie publikacje książkowe. 2012 rok, Iława wczoraj i dziś, album, w którym zaprezentowałem bodajże 109 przedwojennych pocztówek z widokami Iławy i również 109 zdjęć ukazujących, co dokładnie w tym miejscu dzisiaj się znajduje. Mówię, dzisiaj mam na myśli 2011 rok, bo tutaj już bardzo wiele się zmieniło, chociażby most między Małym Dużym Jeziorakiem, restauracja, która przylega też do tego mostu. Jeżeli Państwo macie ten album, to zauważycie na tych stronach właśnie, że most jeszcze jest stary, przedwojenny z 1905 roku, a port 110, restauracja właśnie jest w trakcie budowy. To jest 109 zdjęć dzisiejszej Iławy, no to jest na rok 2011. Album cieszył się bardzo dużą popularnością. Miałem wiele pytań, zresztą do dzisiaj mam zapytania, czy jest jeszcze dostępny. Niestety

0: Nie, tylko pozostaje wtórny rynek.
1: A no biblioteka?
0: Ma na pewno dwa egzemplarze. Jeden podarowałem zaraz w momencie wydania albumu i drugi zakupili. No i kolejna publikacja to już rok 2022. O ile się nie mylę, to razem z moim przyjacielem Stasiem Baruchowskim jako współautorem wydaliśmy album Pamiątki dawnej Iławy. No i ta publikacja to zbiór zdjęć oryginalnych przedmiotów związanych z przedwojenną Iławą, gdzie taki głównym rdzeniem tego albumu, tych przedmiotów jest przepiękna kolekcja porcelany, takiej pamiątkowej dla turystów, na której znajdują się widoki z przedwojennej Iławy. Tej porcelany zaprezentowaliśmy tam bodajże 55 sztuk. Ten pierwszy mój album Iława wczoraj dziś miał na celu przybliżenie tej Iławy przedwojennej i obecnej czytelnikowi, bo miałem wiele takich pytań od ludzi. Słuchaj, no ta pocztówka, a co tam dzisiaj jest? No to był, ten album był taką odpowiedzią właśnie dla tych dociekliwych, że to sobie zobacz, masz album. Natomiast ze Stasiem ten album, który wydaliśmy, Pamiątki dawnej Iławy, był w tym nurcie rozmów związanych z powstaniem muzeum w Iławie. Biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach oficjalnych, bo też byłem zapraszany, ale też takich nieformalnych wśród przyjaciół, kolegów, znajomych, czy też ludzi obcych zupełnie, czy tam w jakich okolicznościach miałem przyjemność rozmawiać. No, muzeum tak, ale co tam pokazywać? To muzeum, jakaś będzie kura wypchana, pralka frania. Tak. Ja mówię, nie, słuchajcie, naprawdę jest co pokazać. Naprawdę jest co pokazać, bo troszeczkę tych pamiątek mamy i to takich ciekawych pamiątek. I właśnie ten album Pamiątki dawnej Iławy był taką próbą prezentacji tego, co mogłoby się w tym muzeum znajdować, jeżeli chodzi właśnie o tą Iławę przedwojenną, no bo zabytki to jest już temat oddzielny i oczywiście okres PRL-u, bo zawsze podkreślam, że mnie pasjonuje historia Iławy do 1945 roku. Te czasy już po 1945, czyli już w administracji polskiej, kiedy się miasto znalazło, to zostawiam już młodszym następcom, żeby mieli też co badać. I tych przedmiotów właśnie z tej przedwojennej Iławy naprawdę różnych i bardzo ciekawych jest.
1: Czyli każda twoja książka jest odpowiedź na jakieś takie potrzeby, jakieś głosy społeczeństwa i tak policzyłam, że 11 lat minęło między pierwszą a drugą, czyli co, kolejna po kolejnych 11 latach?
0: Już prawie jestem na starcie z kolejną książką. Robię jeszcze ostatnie tłumaczenia z języka niemieckiego, bo przybywa tych informacji. Kończę tłumaczenia i zaczynam pisać trzecią moją pozycję, książkę i to będzie już taka książka, że nie wiem jak to ją określić, taka pisana już, nie album, tylko już taka klasyczna książka, w której zawrę wszystkie informacje, które w ćwierćwieczu, bo od 2000 roku pasjonuję się historią Iławy, udało mi się zebrać. Bardzo fajne, ciekawe informacje, w większości dotąd nigdzie nie publikowane. Głównie będę się koncentrował na ludziach, tak, bo miasto tworzą ludzie. Miasta nie tworzą budynki, zabytki.
1: Filiżanki,
0: tak, czy maszyny rolnicze, bo też takie mamy w kolekcji z Iławskiej Fabryki Maszyn. To ludzie nadają charakter miastu, to ludzie to miasto tworzą, ludzie kreują wydarzenia, nie tylko wydarzenia dobre, że tak powiem, ale też te negatywne, bo jeżeli chodzi o wydarzenia z przedwojennej Iławy, to jest cała masa wydarzeń aspołecznych, kryminalnych, afer, w którą są zamieszani nie tylko ludzie z niższych warstw społecznych, ale także urzędnicy, biznesmeni, ówczesni ławscy. Taki przykład podam, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z Jeziorakiem. Wiadomo, Jeziorak jest takim, no, główną częścią miasta, można powiedzieć, i bardzo dużo się działo rzeczy nad Jeziorakiem przez cały rok. Był nawet, no dzisiaj też jest Policja Wodna, wówczas też taka jednostka była powołana i na przykład jednym z zadań tej jednostki było w czasie zimy wytyczanie szlaków na lodzie poprzez wbijanie gałązek świerkowych. I na tym to był szlaki komunikacyjny, gdzie ludzie sobie skracali drogę, wchodząc na lód, a istniało ryzyko, że na tej ścieżce wędkarz przerębel wybije i ktoś w niego wpadnie. Więc zadaniem tej Policji Wodnej było wytyczanie szlaków komunikacyjnych poprzez właśnie wbijanie gałązek świerkowych, żeby zasób wystawał, jak śniego napada, i żeby ludzie wiedzieli, którędy się poruszać, a inni ludzie, żeby wiedzieli, z czego na tej ścieżce nie wolno robić, na przykład przerębie wybijać. Kłusownictwo bardzo dobrze się miało. Dzisiaj też ludzie kłusują, ale ja nie słyszałem w moim życiu, żeby na przykład doszło do strzelaniny pomiędzy kłusownikami a policją, czy strażnikami, a w Iławie przed wojną działały gangi rodzinne, które zajmowały się tylko i wyłącznie kłusownictwem, nielegalnym połowem ryb. Do tego stopnia, że mam informację, że zamknięci w więzieniach członkowie tych gangów nie musieli się martwić o rodziny, bo pozostałe osoby na wolności opiekowały się żonami, dziećmi i tak dalej. Więc tego typu informacje, mógłbym dużo przykładów.
1: Ale kiedy ta książka? Mogę
0: no
1: zapytać w ogóle o to?
0: Tak, no książka, tak jak powiedziałem, to będzie zbiór wszystkich informacji, które posiadam.
1: Czyli to potrwa?
0: No myślę, że tak około 3 lat może. Bo no, co należy podkreślić, że wszystko to, co robię, jeżeli chodzi o zapasjonowanie się tą historią i czy poszukiwania, czy tworzenie publikacji, wszystko to jest robione hobbystycznie w czasie wolnym od obowiązków rodzinnych, zawodowych. Jest coś takiego jak wena, raz się chce, raz się nie chce, więc daję sobie 3 lata na to, ale pewnie będzie podobnie jak było z makietą, że jak zobaczyłem już solidny kawał tej makiety zrobionych i to jeszcze, a się poświadczy, jak w kuchni rozkładałem te domki, jeszcze takie gołe, bez wszystkich tej biżuterii, rynien, szyldów i tak dalej. I oczami wyobraźni już widziałem, że to będzie fajne. No i wtedy był ten power, żeby przyspieszać tą budowę. I rzeczywiście był taki, przyszedł ostatnie 2 lata budowy makiety, to był taki, no całe przełożenie poszło na makietę i bardzo dużo czasu spędzałem wtedy. Więc z książką podejrzewam będzie tak samo. Jak już zobaczę to światełko w tunelu, to przełożenie pójdzie na książkę, to do 3 lat myślę, że się z tym owinę. Więc jakbyśmy wylądowali w 2028, to będzie 6, a od pierwszej...
1: To się nie zgadza.
0: 16, no nie zgadza się.
1: Nie zgadza się. Matematyka. Od pierwszej, ale od drugiej też się nie zgadza, żeby było 11. Ale to dobrze, to dobrze. Mówimy oczywiście o makiecie rynku Starego Miasta w Iławie autorstwa Rafała Kociendy. Ile już lat ma ta makieta? Kiedy zakończyłeś wykonywanie jej? Ile to już czasu?
0: W 2023 premiera była w styczniu.
1: I słuchacze Radia SK Iława na pewno pamiętają, bo też gościłeś na antenie, opowiadałeś o tym, jak się to tworzyło. Ja chciałam zapytać Asiu, jak wy mieszkacie teraz bez elementów tej makiety u siebie w domu?
2: No cały czas siedzi i klei. Jak nie makiety, to statki.
1: Więc cały czas...
2: Titanica sobie kupił teraz.
1: Nie może wytrzymać bez miniaturyzacji.
3: SK Iława.
1: Porozmawiamy o makiecie może za chwilę i o tym spróbujemy wyciągnąć z Rafała to, czy ma jakieś plany makietowe kolejne, ale mieliśmy właściwie porozmawiać o poszukiwaniach i tych odkryciach najnowszych waszych.
2: Normalna niedziela, wspólny spędzony czas, no i jedziemy do lasu, tak jak zawsze, z wykrywaczami. Wybrałam miejsce ja tym razem, okolica Stradomna. No i pojechaliśmy do lasu, zaczęliśmy poszukiwania. No wiadomo, każdy rozszerzy się w swoją stronę, bo przeważnie tak jest, że Rafał idzie w swoją stronę, ja w swoją, nie chodzimy razem, bo on ma swoje wizje, ja mam swoje wizje. No i sygnał jest, kopię. No i wykopałam głowicę miecza, ale nie wiedziałam, że to jest głowica miecza. Myślałam, że to jest dzwonek od roweru i za chwilę będzie dalej kierownica, że tak powiem, no bo widziałam, że tam jakiś pręt do tej głowicy dochodzi. No ale zaczęłam kopać dalej, no i zobaczyłam jelet. Przy mieczu ta rączka taka poprzeczna. No i wtedy już zawołałam Rafała, no bo wiedziałam, że już to już nie jest kierownica i dzwonek. No i przyszedł Rafał, zobaczył. I jego pierwsze słowa, nie wiem czy mogę powtarzać, wpuść babę do lasu. No i się zaczął śmiać, mówi, co ty znalazłaś? No i on już jako bardziej doświadczony obkopał to dookoła wszystko. No i wyciągnęliśmy miecz. Szkoda tylko, że jest w kawałkach, a nie jest cały. No i w ten sam dzień, no bo takie są procedury, bo działamy na podstawie pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przy współpracy też Lasów Państwowych, no bo od nich musimy mieć pozwolenie na poszukiwania. Rafał napisał maila, czyli zgłosił zabytek. No i na drugi dzień już była informacja zwrotna, kiedy po to przyjadą, że tak powiem. I tak się wszystko potoczyło szybko, że tak powiem.
3: SK Iława.
1: Zabrano ten miecz i czy wy wiecie jako znalazcy, odkrywcy, gdzie ten miecz jest, gdzie ten zabytek się znalazł?
2: Tak, zabytek trafił do muzeum w Ostródzie, no i tam będzie poddany konserwacji. No i mamy nadzieję, że będzie na wystawie, stałej wystawie. Będzie można go oglądać.
1: Będzie podpisane odkrycie Joanny Kociendy?
2: Raczej tak. Myślę, że tak, bo większość znalezisk, które przekazujemy do muzeum w Ostródzie, mają takie podpisy.
1: A to jest twoje pierwsze znalezisko?
2: Takiej rangi tak. Bo to jednak znaleźć miecz, to jest naprawdę że tak powiem, wyczyn.
1: Ale nie wiedziałaś, gdzie szukać. To zupełny przypadek?
2: Przypadek. Przypadek, no mówię, już nieraz byliśmy tam w okolicach tego miejsca, chodziliśmy, nic się tam innego takiego ciekawego nie znalazło, żeby to zgłosić jako zabytek. No a tutaj tak wyszło, jak wyszło. Prawdopodobnie mógł on być w wodzie, bo to było na skraju tak jakby bagienka. I w dawniejszych czasach mógł być w wodzie i dlatego nikt na niego wcześniej nie trafił, nie? Teraz woda tak jakby zeszła, no i ja na niego nadreptałam, że tak powiem.
1: A czy wy wiecie w ogóle, co to jest konkretniej? Z jakich czasów?
2: Znaczy z tego, co archeolog Łukasz Szczepański nam przekazał, miecz może być XIII-XIV wiek i jeszcze dokładnie on sam nie wie, dopiero będzie to stwierdzone po badaniach.
1: Czyli to są takie normalne procedury, że się sprawdza, co to tak naprawdę ktoś znalazł, tak? I dopiero wtedy konserwacja, czy tam, nie wiem, renowacja pewnie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, i dopiero wystawienie.
2: Konserwacja, tak.
1: Jakie miałaś wrażenia? Jak się czułaś, jak znalazłaś? Bo że Rafał był zaskoczony, to już wiemy. Posłać babę do lasu, tak?
2: Tak. Tak było. No, radość, no bo wiadomo, że znalezisko na skalę, że tak powiem, polską, nie wiem, czy może nie więcej. Rzadko się znajduje przecież miecze, bo to w dawnych czasach była
4: droga rzecz,
2: tak. Nie gubiono takich rzeczy. Podczas walki, jeżeli ktoś tam stracił życie, a miecz zostawał, no to one były zbierane i zabierane ze sobą. No, nie zostawiali, bo to była drogocenna rzecz. No tutaj mogło tak być właśnie, że to było bagienko i po prostu oni nie widzieli, jak ten miecz wpadł do wody i nie widzieli, zostawili i no i tak został do czasów dzisiejszych.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Potrzebowałabym takiego umocowania historycznego, XIII-XIV wiek. To co tutaj się działo? To Rafała poprosimy o to. Co tutaj się działo na tych ziemiach? Co mogło się dziać?
0: Konkretne wydatowanie miecza to będzie zrobione przez specjalistów. Mhm. I oczywiście Łukasz Szczepański też od razu zaznaczył, że to jest takie wstępne na wydatowanie na podstawie tego, co widział u nas, przejmując ten zabytek. Może się okazać, że to jest miecz późniejszy. To wszystko wykażą badania. Natomiast jak on tu się znalazł, kto go zgubił, to myślę, że tego to nie będziemy w stanie się już nigdy dowiedzieć. Należy pamiętać o tym, że dzisiaj my wiemy z przekazów dawnych kronikarzy o takich głównych, wiodących wydarzeniach, jak bitwa pod Grunwaldem czy bitwa pod Koronowem z października 1410 roku. Natomiast nikt z tych kronikarzy nie odnotowywał drobnych potyczek. Należy pamiętać, że każdy konflikt, który przetaczał się przez nasze ziemię, czyli Wielka Wojna z Zakonem 1409-10, czy Wojna Głodowa 4 lata później, charakteryzował się tym, że oprócz tych głównych sił, które obrawszy jakiś kierunek maszerowały przez nasze tereny tutaj, to cały czas była też bardzo duża aktywność małych oddziałów, zwiadowczych, rozpoznawczych, oddziałów, które miały zadanie zdobyć pasze, prowiant, rozpoznanie brodów, mostów. Na tym polega taktyka wojenna, zresztą do dzisiaj. Oddziały rozpoznania są przecież dzisiaj w armii każdego, całego świata. Może właśnie w tym miejscu wydarzyła się jakaś drobna potyczka, jakieś spotkały się dwa rozpoznawcze, kilkunastoosobowe oddziały. Doszło tam do jakiegoś starcia krótkiego, które w skali ogólnych wydarzeń po prostu przeszły bez echa. Nikt się nie rozczulał, że tam poszedł meldunek, że tam zostało startych w proch tam tylu i tylu. Dwóch wzięliśmy do niewoli, złapaliśmy cztery konie i to wszystko. I tam się nikt tym nie przejmował. Więc najprawdopodobniej mamy z takim właśnie wydarzeniem tutaj. Tym bardziej, że troszeczkę jeszcze szukaliśmy w rejonie, gdzie był ten miecz i oprócz tego miecza znaleźliśmy tylko podkowę średniowieczną, którą też niekoniecznie trzeba wiązać z wydarzeniem, w którym brał udział ten miecz, z tego względu, że no, konie były kute od zawsze i do dzisiaj są kute, więc ta podkowa mogła być tam zgubiona wcześniej albo nawet później niż ten miecz. Ale nie było żadnych innych śladów po walce, czyli takie drobnicy, która po każdej walce, to co Asia powiedziała, wszystko było dokładnie, całe pole walki było czyszczone. wszystko to, co mieli na sobie rycerze, czy piechota, czy pospolite ruszenie, wszystko było zbyt cenne, zbyt drogie, żeby mogło zostać w ziemi, czy na polu bitwy. Nawet podkowa miała wtedy wartość. Dlaczego się mówi, że ktoś znalazł podkowę na szczęście? No bo żelazo było drogie. Żelazo było środkiem płatniczym zresztą przez wiele, wiele wieków. Prawdopodobnie więc to była bardzo mała potyczka. Jeden artefakt został przeoczony i został do naszych czasów. Ale to fajnie, bo z tego co wiem, to w powiecie ławskim chyba nie było jeszcze miecza znalezionego.
1: Niesamowite. A czy to w ogóle nie jest niesamowite też to, że my teraz kilkasetek lat później siedzimy, rozmawiamy o tym, być może ktoś, kto słyszy, właśnie rozpalamy w nim, wy rozpalacie w nim to takie zainteresowanie lokalną historią. Może ktoś młody się zainteresuje, kolejne plus jeden będzie, ktoś taki jak wy, taki zaciekawiony, taki regionalista. Takich ludzi nigdy nie za dużo, nie za wiele.
0: Na to też liczę, bo historia Jeławy to nie tylko historia ta średniowieczna czy nowożytna, współczesna, to nie tylko ta historia miasta Deutsch Eylau, czyli do 1945 roku, ale to już też bardzo ładny kawałek historii polskiej Jeławy. Polską Jeławę też tworzyli ludzie, którym też należałoby oddać hołd i zainteresować się tym, zarchiwizować, spisać tą ich pracę na rzecz miasta. Jeława była w 75% zniszczona na skutek wydarzeń drugowojennych. Kto odbudował to miasto?
1: Rzemieślnicy
0: głównie, murarze, hydraulicy, stolarzy. No kto ich karmi? No, piekarze, ciastkarze, restauratorzy. No kto ich ubierał? No krawcy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o odkrywanie historii Iławy. Ja mam 50 lat. Dlaczego zmierzam z tym wyznaniem? Pamiętam czasy nieboszki komuny. Są już pokolenia, które urodziły się już po tym, jak nastała demokracja. Ten okres komuny jest dla nich zupełnie obcy, tak jak dla mnie są obce wydarzenia przed 1945 rokiem. Można się tym zainteresować. Jest łatwiej, bo żyją jeszcze świadkowie, nasi rodzice, dziadkowie. Dzisiaj każdy nastolatek ma telefon. Jest dziadek. Można włączyć dyktafon i pytanie zadać dziadkowi. Dziadek, a jak znalazłeś się w Iławie? Dziadek opowiada. Różnego rodzaju historie. Mniej bardziej ciekawe, niekoniecznie te związane z miastem, ale przede wszystkim z tą rodziną, do której ten dziadek i ten nastolatek należą. Bo to też są bardzo ciekawe historie. Są aplikacje, które zamieniają nagranie dźwiękowe w tekst. Mamy gotowy materiał. Drukujemy, spinamy i tak możemy przez jedne święta zrobić 4-5 wywiadów, jak to wejdzie w krew, no bo zobacz, dziadek to opowiedział, ciocia to i już zapisujemy historię, zostawiamy coś po sobie, więc można, naprawdę można i tutaj nie trzeba robić takiej roboty jak ja, że przeglądać archiwalia, jeszcze tłumaczyć z języka niemieckiego, bo to są głównie dokumenty niemieckie. Robotę mają tu ludzie ułatwioną. A warto to spisywać, bo widzimy nawet przemiany w mieście, które nastąpiły w przeciągu tam 20 lat.
1: Ale jeszcze chciałam zapytać o muzeum. Tutaj już padało to słowo kilkakrotnie. Co się dzieje z takim mieczem, gdybyśmy my już na przykład mieli muzeum? Z mieczem, z innymi artefaktami, choćby przez was znalezionymi, ale przez wielu odkrywców też tutaj na naszych terenach. Czy można odzyskać w cudzysłowie taki przedmiot?
0: Absolutnie nie. Co mamy na myśli, mówiąc odzyskać? Załóżmy hipotetycznie, że mamy muzeum w Iławie. Przedmioty, które dotychczas przekazaliśmy służbom konserwatorskim, muzealnikom, te nasze iławskie muzeum tych przedmiotów nie będzie mogło odzyskać. W sensie takim, że dobra, no to już tam wyleżały się już w tych gablotach ostruckich, dawać się z powrotem do Iławy. Nie. To są już, te przedmioty przeszły już na całkowitą własność tych muzeów. Mogą natomiast być wypożyczane na wystawy czasowe. I tu już precedens był, bo mieliśmy takie zabytki wypożyczone, nasze tu w sensie znalezione w powiecie ławskim. W ratuszu były prezentowane z okazji Nocy Muzeów i w tamtym roku mieliśmy w salce muzealnej taką prezentację kilku znalezisk tutaj właśnie, nie tylko naszych ławskich, ale też chyba Sebastiana Zielińskiego z Susza czy Sylwii Zielińskiej. Na tej zasadzie tak, na wystawy czasowe, natomiast na własność już nie. My jako Stowarzyszenie Ilawia, tylko bo będę mówił za siebie, w naszej działalności założyliśmy stowarzyszenie w 2006 roku. Od 2008 współpracujemy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przekazujemy wszystkie przedmioty, które mają znamiona zabytku. Mamy 5 skarbów oddanych. Najbardziej znany skarb z Mózgowa, srebrny skarb z X-XI wieku. My znaleźliśmy, penetrując to pole, 308 przedmiotów srebrnych. To głównie były monety. To też skarb szelongów krzyżackich monet. Mówimy tutaj o monetach srebrnych. Naszyjniki z epoki brązu, denary rzymskie, monety też znaleźliśmy. I blisko 800 pojedynczych przedmiotów, które nie mają nazwy skarby, nie są skarbem w pojęciu prawnym, tylko są pojedyncze, ale również bardzo ważne. No, na przykład bransoleta celtycka, znaleziona przez nieżyjącego szronka dymińskiego w lesie na podleśnym osiedlu, w tych lasach tam przylegających. Ta bransoleta doczekała się już opracowania naukowego. Zresztą nie tylko ta bransoleta, bo też Krzysiu Kujawski w 2018 roku z kolei to było, pamiętam, bo to była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę sobie wyobrazić, że w Iławie znalazł tabliczkę znamionową z torpedowca ORP Kujawie. W 1920 roku odradzająca się polska marynarka wojenna dostała w ramach odszkodowań wojennych z Wielkiej Brytanii 3 poniemieckie torpedowce. To był zalążek polskiej marynarki wojennej po odzyskaniu niepodległości. Te torpedowce zostały nazwane Kaszub, Kujawiak i Krakowiak. I właśnie z Kujawiaka, z tego jednego z pierwszych trzech polskich okrętów, znaleźliśmy tabliczkę znamionową tu w Iławie. No ja wiedziałem, że ta tabliczka musi trafić w jedno jedyne miejsce, czyli do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. I to nastąpiło, ta tabliczka została tam przekazana. Okazało się, że to jest jedyny fizyczny przedmiot po tym okręcie. Tego typu znalezisko na przykład mogłoby być w Iławie, więc proszę sobie wyobrazić, teraz mówimy tylko o znaleziskach Stowarzyszenia Ilawia. I to wszystko byśmy mieli skupione w naszym powiatowym małym muzeum. Życie to się toczyło jeszcze długo, długo przed tym, zanim Krzyżacy skolonizowali te tereny i z całą konsekwencją późniejszych wydarzeń dotarliśmy do dzisiaj, więc to życie tutaj było naprawdę, naprawdę dużo, dużo dalej się toczyło.
1: Nasi tu byli o wiele wcześniej, okazuje się.
0: W tym kontekście, jeżeli chodzi, jak miał być to cytat, to na pewno tak. To.
1: Ale obiecałam też słuchaczom, że dopytam o kolejną makietę.
0: Pomysłów jest bardzo dużo, naprawdę. Pomysłów i przede wszystkim materiałów, które pozwoliłyby na zbudowanie modelu redukcyjnego, czyli jak najwierniejsze odwzorowanie danego obiektu w zadanej skali. Ja makietę zrobiłem w skali 1 do 100, czyli starałem się jak najwierniej to odwzorować, stąd te detale, rynny, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej.
1: A mówimy o tej makiecie rynku Starego Miasta,
0: tak,
1: przypomnę.
0: Tak, tak.
1: Można to oglądać cały czas na sali sesyjnej w ratuszu.
0: Tak, można oglądać, zapraszam serdecznie. Kto jeszcze nie był, to warto zobaczyć.
1: Warto.
0: Wracając do pytania, jest materiałów na kolejne makiety. Są ciekawe obiekty, które można było pokazać, a których dzisiaj nie ma, tylko nie ma czasu na to.
1: Emeryturka może już, co?
0: Chętnie. Jakby ktoś chciał mi emeryturkę nadać, dużo nie potrzebuję. To ja bardzo chętnie i zająłbym się tylko pisaniem książek o Iławie, tylko budowaniem makiet i odkrywaniem tajemnic, bo jeszcze dużo jest, dużo, dużo do odkrycia.
1: To może zakończmy tym takim zawieszeniem tego tematu emerytalnego w powietrzu. Żarty żartami, tak. Ale czekamy na kolejne.
0: No, tak jak powiedziałem już na poważnie, naprawdę to są bardzo czasochłonne projekty. Jeżeli chce się pisać książkę, sklejać model, bo z tego modelarstwa nie wyrosnę, a zawsze moim marzeniem było mieć model Titanica w skali 1-200, więc wymiar tego modelu to jest około tam 125 cm. A jeszcze chce się też nurkować, jeszcze też chce się chodzić z wykrywaczem. Doba się naprawdę bardzo kurczy. Mam nadzieję, że jakoś podołam tym wszystkim marzeniom związanym właśnie między innymi te z makietami i ławy.
1: Te nazwiska, które wymieniałeś dzisiaj, tych właśnie poszukiwaczy w cudzysłowie skarbów z wykrywaczami, to bardzo często właśnie pary małżeńskie. Rzeczywiście coś w tym jest. Wspólne spędzanie
0: czasu, wspólne cieszenie się ze znalezisk, rozpoznawanie tych znalezisk, tropienie też później historii tych przedmiotów, więc bardzo fajne spędzanie czasu, a i też aktywność fizyczna, bo to jest, jak się pójdzie z wykrywaczem do lasu, to jest 2 godziny, czy tam 3, no w zależności ile tam poświęcimy na to, to są godziny ruchu.
2: Ostatnio zrobiliśmy 11 kilometrów chyba przez 2,5 godziny podczas chodzenia po lesie z wykrywaczem.
1: A taki wykrywacz to ciężki jest?
2: To zależy jaki. My akurat mamy takie, które są naprawdę leciutkie i nie odczuwa się tego ciężaru, nie? Gorzej jak łopata jest cięższa.
1: A czy was pogoda odstrasza? Jak na przykład pada, to twierdzicie nagle, decydujecie, że nie wychodzicie?
2: Nie, czasami jest tak, że widzimy, że nawet deszcz siąpi, ubieramy się i jedziemy do lasu.
0: Różnie bywa, bo jeżeli trafi się na trop jakiejś ciekawej przygody, jest miejsce, gdzie są jakieś poczynione pierwsze znaleziska, to wtedy nic nie zatrzyma. To są takie emocje, szczególne emocje. To jest taki szczególny rodzaj adrenaliny, gdzie widzisz na wyświetlaczu, jest ładny kolorek, jak to się mówi w naszej gwarze, jest ładny kolorek i jeszcze krótki, przerywany sygnał, czyli coś małego, no to co może być? Moneta, biżuteria. A jak jeszcze chwilę wcześniej znalazło się jedną monetę, drugą, znalazło się jakiś pierścionek, czy odznaczenie jakieś, no to wtedy są takie emocje, że nie ma szans, żeby zatrzymała cię pogoda. To po prostu jest, naprawdę musiało być już burza z piorunami, gdzie już no bezpieczeństwo, albo zamarznięta ziemia, gdzie nie można wbić tego szpadla, to wtedy tak, ale jeżeli jest fajna miejscówka, jak my to nazywamy, gdzie ładne rzeczy się pojawiają, to, no to wtedy pogoda naprawdę nie jest przeszkodą. No
1: powiedzmy jeszcze o tym aspekcie prawnym właśnie. Podkreślmy, jak to jest z tym prawem w waszej branży.
0: Jeżeli chodzi o poszukiwania zabytków, żeby szukać zabytków, trzeba mieć pozwolenie od właściciela gruntu. Nawet jeżeli to jest twój prywatny grunt, to trzeba sobie samemu takie pozwolenie wypisać. Trzeba wypełnić odpowiednie formularze, które znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jeżeli chodzi o Iławę i przylegające powiaty, to jest delegatura w Elblągu. Trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 82 zł plus jeszcze jakaś tam prowizja bankowa, więc to jest tam prawie 90 zł. Wysłać to i liczyć na to. Aha, przygotować mapkę jeszcze tego terenu, na którym chcemy szukać. I czekać na odpowiedź z WKZ. To niestety takie mamy realia prawne. I jeżeli chcemy poszukiwać zabytków, to musimy takie wymogi spełnić. Natomiast jeżeli chcemy się cieszyć poszukiwaniami, pracując z wykrywaczem na przykład na plaży miejskiej, albo chodząc szukając czegokolwiek, no bo ja nie wiem, czego pan szuka, nie wiem. Będę wiedział, jak znajdę. No jak znajdzie pan zabytek? A, no to znam ustawę o ochronie zabytków, znam ustawę o broni amunicji, znam ustawę o szczątkach ludzkich i wtedy trzeba się odpowiednio zachować. No my, oczywiście to jest troszeczkę ryzykanckie, bo definicja zabytku, która znajduje się w ustawie o ochronie zabytków, no definiuje, że wszystko jest zabytkiem w tej chwili. Więc w przypadku kolizji z prawem, ze stróżami prawa, bo poszukiwania zabytków bez tych pozwoleń jest karane z kodeksu karnego. W tej chwili to nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. Więc istnieje duże ryzyko, że wejdziemy w konflikt z prawem. No i wtedy raczej chyba nikt nie da wiary, że nie, to pan nie wiedział, czego pan szuka. A naprawdę uzyskać pozwolenie nie jest trudno. Tu bym chciał bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować Nadleśnictwu Iława za wydawane pozwolenia, za tą wieloletnią już współpracę, którą tworzymy z Nadleśnictwem Iława, bo gdyby nie było pozwoleń z Nadleśnictwa, nie byłoby naszego szukania po lasach i nie byłoby też takich znalezisk właśnie jak ten miecz, więc tutaj naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy za wydawanie tych pozwoleń, za współpracę. Pozyskujemy te pozwolenia, chodzimy legalnie i wtedy też możemy legalnie te zabytki zgłaszać. Nikt nam nie postawi żadnych zarzutów.
1: Dziękuję bardzo, miłego chodzenia po lesie i czekamy na książkę kolejną, na makietę to tam trochę później, najpierw książka. Dzięki śliczne, Joanna i Rafał Kocięda. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu.
0: Dziękuję. Tak, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i poszukiwaczy z powiatu iławskiego.
5: Muzyka się żyje.
6: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
7: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order, medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
6: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. prawem. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla k-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak nas w ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że w mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową, rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A on właśnie ma lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to was co możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można, nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama. Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
3: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika Warave, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Eskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: I po reklamie.
8: I ława na czasie.
9: Dawid Jakubowski. Polecamy wam wieczory dwa z historią i ogniem, a wszystko będzie się kręciło naokoło historii Jamielnika 1939 roku. Najpierw 8 października od 17 w świetlicy w Jamielniku. Historia powiatu nowomiejskiego na zdjęciach lotniczych z okresu II wojny światowej. Będzie prezentacja umundurowania, uzbrojenia żołnierzy Wojska Polskiego. A potem jeszcze w sobotę 10 października w samo południe widowisko historyczne będzie wystawiane pod hasłem Pierwsze strzały. To na placu przy bibliotece w Jamielniku. Dodatkowo w bibliotece w Jamielniku można oglądać wystawę pod tytułem Linia Podziału. A w Iławskim Kinie też można oglądać wystawę jednego obrazu. Co dwa tygodnie obraz będzie się zmieniał. Na razie praca. Joanna Konieczek.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
12: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
13: Serce zabiło mocno.
12: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
11: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
12: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
11: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemblińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10, jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak, sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcer z harcerką, harcer z harcerką? No i może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
19: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
18: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczę w duecie z Kają, czy później Ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
20: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
18: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.
21: Hity na czasie, Radio SK. Radio SK.
18: Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice nam trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Esko.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. To Low, Checking Body już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już popołudnie niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: I ława na czasie.
12: Dawid Jakubowski. W ostatnim czasie szachy przeżywają renesans wśród i młodzieży, i dorosłych. I kilka rozgrywek z tym sportem związanych w najbliższym czasie się odbędzie. Na przykład pierwszy turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Iława 10 października o 10 w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. A 18 października Grand Prix Województwa Warmińsko-Mazurskiego w hali Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji o Puchar Burmistrza Iławy. 18 października o 10. Iława Gospel Singers najpierw weźmie w obroty seniorów z Iławy na warsztatach ze śpiewu tego typu muzyki, a potem odbędzie się koncert. Warsztaty 7 i 11 października, a koncert 12 października w Kinoteatrze.
13: Muzyką się żyje.
14: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 7-3-0 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
15: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
14: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Sobie Remo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasie. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga Mazowsze, dokładnie most w Pułtusku nad Narwią, tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu, do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Pułtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

Danet i Resi Family You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli, nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić.

0: To jest odlot ściśle tajny. Już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A Łatwo Gang już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To już, to jest, ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, żeby
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
0: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
14: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
13: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
15: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
13: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
16: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
17: Więc to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
16: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
13: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Derek, innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK. A teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Sway Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-25

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Co? Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra u Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: ale...
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abrameble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: I po reklamie.
10: Ława na czasie.
11: Dawid Jakubowski. Szczyt koncertowania letniego mamy za sobą, ale jesienne koncertowanie zaraz się odpala. Niekoniecznie na świeżym powietrzu. Do Ostródy możecie się udać 10 października. Tutaj 40-lecie Farben Lere i The Analogs startują w amfiteatrze w Ostródzie 10-19. A my w najbliższym czasie polecamy wam jeszcze koncertowanie w Kaczym Bagnie. Tutaj będą obchodzić 20-lecie istnienia tego ośrodka i oprócz tego koncert charytatywny to będzie dla Jaśminy. Warto więc wpaść podwójnie. Warto. 16 października od 18 startują, a tu zagrają Psycho Siders, Selective Insomnia, Sore Andrzej, Matslinger. Będzie trochę rockowego hałasu. 16 od 18 w Kaczym Bagnie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
13: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
12: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
14: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
15: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
12: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
16: I jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
2: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3. Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się. Liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54. Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
9: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
8: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
10: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
11: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
8: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
12: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko weskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK w Messengerze, a ja za chwilę zagram tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: Czeka cię Eska i Ława.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na SK.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
15: Dokąd ja tak biegnę?
16: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, między innymi od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: I ława na czasie.
23: Dawid Jakubowski. Polecamy wam wieczory dwa z historią i ogniem, a wszystko będzie się kręciło naokoło historii Jamielnika 1939 roku. Najpierw 8 października od 17 w świetlicy w Jamielniku. Historia powiatu nowomiejskiego na zdjęciach lotniczych z okresu II wojny światowej. Będzie prezentacja umundurowania, uzbrojenia żołnierzy Wojska Polskiego. A potem jeszcze w sobotę 10 października w samo południe widowisko historyczne będzie wystawiane pod hasłem Pierwsze strzały. To na placu przy bibliotece w Jamielniku. Dodatkowo w bibliotece w Jamielniku można oglądać wystawę pod tytułem Linia Podziału. A w Iławskim Kinie też można oglądać wystawę jednego obrazu. Co dwa tygodnie obraz będzie się zmieniał. Na razie praca Joanna Konieczek.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
25: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
24: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
26: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości dojdzie do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Kiciu,
14: a?
13: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia

0: złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
5: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
0: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
7: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia. Osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żrebem Kulczyńskiego.
0: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
2: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: W Skodzie nadjechał

0: 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.

0: Xabi Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki, do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
2: I ława na czasie.
3: Dawid Jakubowski. W ostatnim czasie szachy przeżywają renesans wśród i młodzieży, i dorosłych. I kilka rozgrywek z tym sportem związanych w najbliższym czasie się odbędzie. Na przykład pierwszy turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Iława 10 października o 10 w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi, a 18 października Grand Prix Województwa Warmińsko-Mazurskiego w hali Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji o Puchar Burmistrza Iławy. 18 października o 10. Iława Gospel Singers najpierw weźmie w obroty seniorów z Iławy na warsztatach ze śpiewu tego typu muzyki, a potem odbędzie się koncert. Warsztaty 7 i 11 października, a koncert 12 października w Kinoteatrze.
4: Agata Chluściak, zapraszam na SK News, a na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
5: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
4: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
6: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
4: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole.

0: Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: I po reklamie.

0: SK. Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: I po reklamie.

0: Ciciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Zaczyna ingerować w ludzką świadomość. Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.

0: Jabłka i ława. Reklama.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie. Eska i Ława News.
6: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Andrzej Krajewski, który opowie nam tutaj zaraz o wyżynach, a właściwie o wysokich górach chyba raczej, prawda?
7: Tak, tak. To będą góry wysokie, które dla mnie są dachem świata, który chciałbym zobaczyć, zwiedzić i poczuć.
6: Zacznijmy od tego, skąd pan jest, gdzie pan na co dzień mieszka, przebywa, co pan robi zawodowo?
7: Mieszkam w Łążynie, to jest mała miejscowość w gminie Lubowa. Zawodowo pracuję w Norwegii, gdzie właśnie zaraziłem się trekkingiem, zwiedzaniem gór, chodzeniem po górach i przebywanie w naturze.
6: Czyli dużo czasu pan ma, kiedy ma pan przerwę w pracy i jest na miejscu tutaj w Polsce?
7: Tak, moja praca jest pracą rotacyjną, wyjeżdżam tam na 2-3 tygodnie, a później jestem w domu przez 2 tygodnie.
6: Tam się pan zaraził tą pasją?
7: Tak, tak, w zasadzie od tego się zaczęło, kiedy poznałem Norwegię, bo to miejsce jest naprawdę przesiąknięte naturą i pięknymi widokami. Nie da się tam żyć bez gór.
6: Czy pan wcześniej w ogóle chociaż raz był w górach na przykład polskich?
7: Tak, tak. W górach polskich byłem niejednokrotnie, ale nigdy na pewno nie byłem tak, żebym tak trekkingował, żebym chodził po górach. Raczej to było tak spontanicznie. Wszedłem gdzieś tam, coś zobaczyłem, schodziłem. A w Norwegii to już polega na tym, że biorę plecak i idę na 2 dni.
6: W Polsce to było tak urlopowo, podejrzewam, typowo turystycznie, tak lajtowo.
7: Było lajtowo i w Polsce wydaje mi się, że nie jest to tak ogólnie dostępne, bo jest problem ze znalezieniem miejsca, żeby sobie gdziekolwiek spać. W Norwegii jest to tak zrobione, że każdy ma swobodny dostęp do natury i może sobie tam nocować gdzie chce i jak chce, byleby po sobie zostawić czyste miejsce.
6: A jak kondycja, jak się tam chodzi tak 3 dni po górach?
7: Kondycyjnie ja to zawsze mówię tak, jak idę w góry, to jestem pełen zapału. Jak wchodzą do góry, zapał rośnie, ale siły słabną, bo jakby nie patrzeć kondycyjnie, nie jest u mnie najlepiej, ale mam w sobie bardzo dużo takiego hartu i zaparcia, że nie ma góry, która by mnie pokonała.
6: Tak jest. No i dlatego Himalaje, szczyty szczytów.
7: Tak, tak. Szczyty szczytów, dach świata w Himalajach jest bardzo dużym wyzwaniem to, że jest tam brak tlenu właśnie. To jest takie bardzo wymagające miejsce, bo powyżej 3000 zaczyna się człowiek zmagać już z brakiem tlenu.
6: Ale czy pan po drodze wchodził na jakieś pomniejsze też góry, czy ma zamiar, czy od razu idzie pan w to takie najwyższe?
7: Ten trekking polega na tym, że to wszystko jest przemyślane w taki sposób, że tam panuje jednak taka zasada, trzeba wchodzić, ale spać zawsze niżej niż się weszło. Okay. Na tym polega aklimatyzacja, że wchodzą na przykład na 3,5 tysiąca, ale pierwsza noc musi być o 200-300 metrów niżej, żeby organizm się zaaklimatyzował. I codziennie na tym samym to polega. Kolejny dzień na przykład 3800, schodzi się na 3,5.
6: To nie zrobi się wielu też setek metrów w ciągu jednego dnia, prawda? To też jest taka chyba zasada, że nie za szybko.
7: No jest to tak, że właśnie w tych górach nie chodzi o dystans, tylko chodzi o wysokość. Dzienne dystanse, które się pokonuje, to jest od 7 do 20 kilometrów. Bo największy wysiłek to właśnie wejść i zejść przy braku tlenu, bo to jest naprawdę wymagające.
6: Pan ma to już to wszystko rozpisane, czy to po prostu w głowie?
7: Tak, to cały czas z tym walczę, cały czas to planuję, mam to w głowie, mam to porozpisywane, zmieniam te plany, pracuję nad tym, bo żona się o mnie bardzo martwi i robię to wszystko w taki sposób, żeby to było jak najbezpieczniej przygotowane.
6: Mhm, żeby się żona nie martwiła. Pozdrawiamy żonę. Jak ma na imię?
7: Irena.
6: Pozdrawiamy panią Irenę. Chyba warto panu zaufać, że pan to tak zaplanuje, że będzie dobrze, co? Jak pan myśli?
7: Tak, tak. Ja w ogóle tam idę z synem i mamy umowę taką, że cokolwiek by się nie działo, to jest dla nas najważniejsze bezpieczeństwo. Czyli ktokolwiek z nas, którykolwiek z nas się źle poczuje, schodzimy niżej lub zawracamy po prostu.
6: Czyli pani Irena ma podwójny problem, dwie osoby do zamartwienia
7: tak,
6: się.
7: Tak, tak, tak.
6: Ile syn ma lat?
7: 23.
6: Czyli dorosły.
7: Tak, był ze mną kilka lat temu, przeszliśmy razem szlak za kołem podbiegunowym w Szwecji, także też już swoje przeszedł.
6: A tutaj idziecie jako syn z ojcem czy partnerzy?
7: Na pewno syn z ojcem, ale na takim szlaku, bo już właśnie tak jak mówiłem, przeszliśmy taki szlak, to się zaczyna zmieniać później w partnerstwo. Mhm. To już jest raczej taka przyjaźń. To po tym pierwszym szlaku pozostaje naprawdę takie, pomimo tego, że jesteśmy rodziną, kochamy się, to jednak po takim przejściu takiego szlaku odnajduje się w sobie taką chęć pomocy i jeszcze większe zaufanie, że można na tego drugiego zawsze liczyć.
6: Niesamowite. Miałam zapytać, czego pana uczy chodzenie po górach. No to już częściowo odpowiedź mam. Też pokory pewnie, co? Do przyrody.
7: Tak, uczy na pewno pokory, uczy cierpliwości, uczy wytrwałości, uczy zrozumienia świata też, spokoju. Dużo mi to daje.
6: Te Himalaje to takie marzenie od niedawna, prawda?
7: Tak, to mi się wymyśliło, kiedy obejrzałem na YouTubie bodajże jakiś tam program, gdzie ktoś przechodził ten szlak. Ja sobie wynajduję w ogóle takie miejsca, a kiedy odnalazłem ten szlak i poczułem, że to jest coś wielkiego, bo dla mnie to jest naprawdę wielkie wyzwanie, to nie będzie dla mnie prosta sprawa. Mhm. Postanowiłem to zrobić i no i pokazać sobie innym, że pomimo tego, że jestem z jakiejś tam takiej małej miejscowości, nie mam jakiejś wielkiej kondycji, to na pewno będę potrafił się przygotować i zrobić to w taki jak najbardziej profesjonalny, bezpieczny sposób.
6: Kiedy pan planuje tam wyruszyć?
7: Mam kupione bilety już. 19 październik, 7 listopad wracam.
6: Czyli na te kilka miesięcy rozpisał pan przygotowania jakoś regularnie? Jak i na czym one polegają w ogóle, te przygotowania?
7: Na tą chwilę zacząłem od tego, że samo zaplanowanie tej trasy, rozpisuję to sobie. Generalnie to już jest przygotowane, powiedziałbym. Na pewno będą jakieś zmiany jeszcze. No i teraz jestem na etapie obmyślania i planowania sprzętu, który będę tam potrzebował. No bo jednak tam trzeba mieć odpowiednie ubrania, odpowiednie buty, śpiwory. No trzeba to wszystko dobrze zaplanować. No i też zaczynam się kondycyjnie przygotowywać. Ja jeszcze mam jedno wielkie wyzwanie, ponieważ ja mam chore kolano. Byłem u lekarza, który mi wstrzyknął. Coś mi tam wstrzyknął.
6: Oby jakiś lek.
7: Tak, tak. Wstrzyknął mi lek na pewno. Osocze. Tak, wstrzyknął mi osocze, ale u mnie skończy się to tym, że na styczeń mam już zaplanowaną operację. Po rozmowie z nim powiedziałem mu, że mam kupione bilety, że planuję Himalaje. To on powiedział, że w ten sposób jakoś będzie się starał mnie do tego listopada utrzymać na nogach. Także jeszcze muszę walczyć z kolanem.
6: Mhm, doprowadzić do takiego stanu, żeby pan tam dał radę po prostu.
7: Tak, tak.
6: Jaki to szlak będzie, proszę powiedzieć?
7: To jest szlak, który ma od 120 do 140 km. Wszystko zależy od tego, jaką dokładnie wybierze się trasę. Szlak ten jest nazywany jednym z najpiękniejszych szlaków na Ziemi, a to dlatego, bo się przechodzi przez niemalże wszystkie strefy klimatyczne. Zaczyna się od tropiku, a wchodzi się w strefę wysokogórską powyżej 5000 metrów, gdzie już no, nie ma żadnej roślinności, jest śnieg i może być 20 stopni mrozu rano. Mhm. Po południu jest ciepło.
6: A ile państw?
7: To jest, wszystko znajduje się w Nepalu. Ląduję w Katmandu, z Katmandu się jedzie później tylko 200 km jeepem, ale ta podróż trwa około 11 godzin, ponieważ nie ma tam dróg. No i później 120 km wkoło góry i do domu.
6: I do domku, lajtowo.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
6: Serio, to brzmi jak przygoda życia.
7: Tak, planuję to jako przygodę życia, chociaż dla mnie to już jest trzecia przygoda, bo pierwsza to była właśnie, gdzie byłem za kołem podbiegunowym na szlaku Kungsleden w Szwecji. Później byłem w Finlandii, gdzie przeszedłem szlak 80 km pomiędzy wulkanami. Tam byłem sam. I teraz to jest moja trzecia przygoda życia, która wydaje mi się, że już będzie naprawdę taką wymarzoną i największą.
6: A co będzie, jeśli tutaj panu wyjdzie, potem tam załatwi pan sprawę, rozliczy się pan z kolanem i co dalej? To nie koniec pewnie.
7: I dalej, no ja już mam plany. Dalej to tak sobie pomyślałem o Andach może, ale to dalej, to zobaczymy, co będzie, kolejne góry.
6: Spotkamy się wtedy, pan opowie słuchaczom o tym, co się działo w Himalajach i opowie o planach na Andy.
7: Na pewno, jak mi się to wszystko uda zrealizować.
6: No to ja zakładam, że się uda, to tym bardziej pan powinien, prawda? Zastanawiam się, jak bardzo skomplikowane jest załatwianie takich kwestii, czy są jakieś potrzebne pozwolenia, czy tam jacyś szerpowie też będą z panem. Jak to wygląda? Czy tylko idziecie we dwójkę, dwa samotne wilki?
7: Ogólnie tak, trzeba tam pozałatwiać kilka pozwoleń, trzeba mieć wizę, później tam na miejscu trzeba załatwić sobie wstęp do Parku Narodowego, ponieważ cały szlak znajduje się na terenie Parku Annapurna. I jest też przepis, który mówi o tym, że powinien być wynajęty też przewodnik, szerpa przewodnik. Jednak ja to będę robił bez przewodnika, ponieważ bardzo wiele osób z tego przewodnika rezygnuje, ponieważ nawet społeczność w Nepalu bardzo się sprzeciwiała przeciwko tym przewodnikom, gdyż oni naganiali tak jak gdyby wszystkich turystów w jedne miejsca i pomijali całą ludność społeczną, która tak w zasadzie to z tych turystów tam żyje.
6: Mhm. Czyli pan woli dać zarobić tym, którzy tam...
7: Dokładnie tak. Wolę dać zarobić ludziom normalnym, którzy tam na co dzień mieszkają i żyją, niż firmom, które zaczynały się zajmować w ten sposób taki wykorzystujący turystów, a pomijając lokalną społeczność.
6: Czysty biznes po prostu.
7: Dokładnie tak. Mhm. To polegało na biznesie.
6: Jedzenie będzie pan miał ze sobą, czy jak to będzie wyglądało?
7: Tak. Na tym szlaku wszystko wygląda w ten sposób, że nie trzeba dźwigać plecaka 20-kilogramowego, tak jak miałem tak wcześniej. Tutaj mogę mieć ze sobą tylko 10-12 kg, ponieważ każdy nocleg odbywa się w miejscach, w miejscowościach, gdzie mieszka lokalna społeczność. Tam się wykupuje śniadanie i kolację, nie płaci się za nocleg. No i właśnie nie trzeba dźwigać ze sobą jedzenia, bo wszystko jest tam na miejscu.
6: To dużo łatwiej, a lżej będzie po prostu.
7: Tak, jest na pewno lżej, bo jak wcześniej na tydzień trekkingu musiałem zabierać około 5 kg jedzenia, co naprawdę przy takich dystansach w górach to jest bardzo duża waga.
6: Czyli od wioski do wioski, można powiedzieć.
7: Tak, od wioski do wioski, bo pomimo tego, że to są Himalaje, to praktycznie do ostatniego noclegu przed przełęczą Toronkla, która jest na wysokości 5416 metrów, to ostatnia miejscowość właśnie też jest z noclegiem.
6: No i właśnie ta ostatnia przełęcz i co dalej? Jak to będzie później już wyglądać?
7: Po zdobyciu tej przełęczy, która jest najwyższą, znajduje się na najwyższej wysokości, trekking się nie kończy, ponieważ trzeba zejść dalej. To nam zajmie około 3 dni. Wszystko zależy od pogody, od tego, jak będziemy tam sobie dawali radę kondycyjnie. No i schodzimy później, dostajemy się do Pokhary i w Pokharze mamy zaplanowane 2-3 dni na relaks, zwiedzanie Nepalu i różnych takich atrakcji turystycznych.
6: Spa, załatwienie tak, tam tak. Różnych rzeczy z kolanem też, żeby odpoczęło.
7: To na pewno.
6: I 7 listopada Katmandu?
7: 7 listopada, ale to już jest Katmandu, gdzie mamy zaplanowany w zasadzie lot powrotny jest zaplanowany 6 listopada, ponieważ powrót będzie trwał 2 dni. W ogóle teraz dużym problemem też zaczyna się robić dotarcie do Nepalu i powrót do Nepalu przez wojnę, która jest w Iranie, ponieważ lotnisko, gdzie mam przesiadkę, jest w Szardży. W tej chwili to lotnisko jest zamknięte i są takie firmy lotnicze, które już teraz zadeklarowały, jest jedna linia lotnicza, która zadeklarowała, że do września wstrzymuje ruch na tym lotnisku. Także no, jest tak nieciekawie w tej chwili.
6: No ale to co, może się okazać, że pan będzie się musiał wycofać w ogóle z tego całego przedsięwzięcia?
7: Ja liczę na to, że jeżeli coś takiego by się zdarzyło, to myślę, że linie lotnicze przekierują swoje samoloty na inne lotniska i jakoś chyba da się to załatwić innymi miejscami, jakąś drogą okrężną może.
6: To na pewno cała ta sytuacja geopolityczna nie przysparza pani Irenie też trochę nerwów.
7: Na pewno, ponieważ to jest jakieś kolejne zmartwienie.
6: Między trekkingiem są wioski, więc tam pewnie będzie możliwy kontakt, więc jest nadzieja, że z rodziną się pan będzie kontaktował, panowie się będziecie kontaktować między trekkingiem a trekkingiem w każdej wiosce. Jest zasięg, mam nadzieję, tam.
7: Zasięgu nie ma, ale raczej jest tak, że właśnie w miejscach, gdzie są noclegi, jest Wi-Fi i wtedy można łączyć się przez internet z rodziną. No i można zawsze wieczorem się zameldować, że jest wszystko okej. Mhm. Jesteśmy cali i zdrowi.
6: Jak ma syn na imię?
7: Juliusz.
6: Czy on chciał tak po prostu, czy to pan namawiał?
7: On bardzo chciał, ja go nie namawiałem, ja wręcz nawet myślałem, żeby to zrobić, żebym tam był sam. Mhm. Ale on kiedy usłyszał, to powiedział, że po pierwsze to mnie samego nie puści, bo on musi się tatusiem zaopiekować. A po drugie mówił, że to jest taka przygoda życia, że on musi to też razem ze mną przeżyć.
6: Świetna sprawa. Jak w ogóle mieszkańcy Złożyna, choćby sąsiedzi, myślą o panu i mówią o panu?
7: No generalnie każdy jest zaskoczony i mówi, co mi też do głowy strzeliło, że ja wymyślam takie rzeczy. Także w sumie się tego spodziewałem, ale myślę, że są pełni podziwu też, żeby coś, na coś takiego się zdobyć i coś takiego zrobić.
6: Mam nadzieję, że bezpiecznie wróci pan do domu. Czekamy też na informacje, jak tam panu idzie. Czy można śledzić, będzie można śledzić tę wyprawę w internecie? Da pan radę?
7: Tak, myślę, że tak. Właśnie jeżeli tylko będzie możliwość korzystania z internetu w miejscu, gdzie będą noclegi, to myślę, że tak.
6: Jak pana śledzić? Znaczy, gdzie pana szukać w internecie?
7: Na tą chwilę mam stronę na Facebooku, ale myślę, że też będę próbował stawiać jakieś filmiki z mojej wyprawy na YouTubie, żeby można to było dokładniej zobaczyć. Strona na Facebooku jest to Andrzej w drodze Himalaje 2026.
6: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Trzymam kciuki z wielkim podziwem. Trzymam kciuki za to, żeby pan wrócił, żeby panowie wrócili bezpiecznie do domu.
7: No, dziękuję bardzo i na pewno tak będzie. Na pewno wrócimy cali i zdrowi, bo wszystko jest planowane w sposób jak najbardziej profesjonalny.
6: Moim gościem był Andrzej Krajewski z Łążyna, który 19 października wyrusza do Nepalu, żeby pójść w Himalaje razem z synem Juliuszem. Dzięki śliczne.
7: Dziękuję bardzo.
0: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
6: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Joanna i Rafał Kocięda. Czy można państwa nazwać parą odkrywców?
8: Poszukiwaczy i odkrywców. Jak najbardziej tak.
6: I zapalonych historyków, regionalistów też.
8: Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno tak. To zresztą może nie wszyscy słuchacze, ale bardzo sporo osób w Iławie zna mnie właśnie z tej strony, jako pasjonata regionalistę. Natomiast moja żona Asia, no tak z historią się za bardzo nie interesuje, poza właśnie poszukiwaniem tej historii, może tak, w ten sposób.
6: Czyli wprost lubicie razem po lasach chodzić i polach.
8: Pewnie.
6: A to zacznijmy od pana Rafała.
8: Pasja i interesowanie się historią regionu, a konkretnie Iławy, bo tu Iława mi najbardziej jest bliska i leży na sercu, to nie tylko poszukiwania przy pomocy wykrywacza metali, czy w cudzysłowie nadzór wszelkiego rodzaju wykopów w celu pozyskania pamiątek, czy penetrowania archiwum, ale także później dzielenia się tym, co uda mi się znaleźć. Oczywiście zabytkami dzielę się, konserwatorem zabytków, ale pewnie o tym za chwilę będziemy rozmawiać. A informacjami, które pozyskuję na temat Iławy, no to wtedy już różnego rodzaju publikacje. Mam szereg, nie liczyłem, ale kilkadziesiąt artykułów prasowych w prasie lokalnej o naszej ukochanej Iławie, ale też w prasie ogólnokrajowej, bo pisałem o naszych znaleziskach. No i dwie publikacje książkowe. 2012 rok, Iława wczoraj i dziś, album, w którym zaprezentowałem bodajże 109 przedwojennych pocztówek z widokami Iławy i również 109 zdjęć ukazujących, co dokładnie w tym miejscu dzisiaj się znajduje. Mówię, dzisiaj mam na myśli 2011 rok, bo tutaj już bardzo wiele się zmieniło, chociażby most między Małym Dużym Jeziorakiem, restauracja, która przylega też do tego mostu. Jeżeli państwo macie ten album, to zauważycie na tych stronach właśnie, że most jeszcze jest stary, przedwojenny z 1905 roku, a port 110, restauracja właśnie jest w trakcie budowy. To jest 109 zdjęć dzisiejszej Iławy, no to jest na rok 2011. Album cieszył się bardzo dużą popularnością. Miałem wiele pytań, zresztą do dzisiaj mam zapytania, czy jest jeszcze dostępny. Niestety nie, tylko pozostaje wtórny rynek.
6: A no biblioteka?
8: Ma na pewno dwa egzemplarze. Jeden podarowałem zaraz w momencie wydania albumu i drugi zakupili. No i kolejna publikacja to już rok 2022. O ile się nie mylę, to razem z moim przyjacielem Stasiem Baruchowskim jako współautorem wydaliśmy album Pamiątki dawnej Iławy. No i ta publikacja to zbiór zdjęć oryginalnych przedmiotów związanych z przedwojenną Iławą, gdzie taki głównym rdzeniem tego albumu, tych przedmiotów jest przepiękna kolekcja porcelany, takiej pamiątkowej dla turystów, na której znajdują się widoki z przedwojennej Iławy. Tej porcelany zaprezentowaliśmy tam bodajże 55 sztuk. Ten pierwszy mój album Iława wczoraj i dziś miał na celu przybliżenie tej Iławy przedwojennej i obecnej czytelnikowi, bo miałem wiele takich takich pytań od ludzi, słuchaj, no ta pocztówka, a co tam dzisiaj jest? No to był, ten album był taką odpowiedzią właśnie dla tych dociekliwych, że to sobie zobacz, masz album. Natomiast ze Stasiem, ten album, który wydaliśmy, Pamiątki dawnej Iławy, był w tym nurcie rozmów związanych z powstaniem muzeum w Iławie. Biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach oficjalnych, bo też byłem zapraszany, ale też takich nieformalnych, wśród przyjaciół, kolegów, znajomych, czy też ludzi obcych zupełnie, czy tam w jakich okolicznościach miałem przyjemność rozmawiać. No, muzeum tak, ale co tam pokazywać? To muzeum, okay, jakaś będzie kura wypchana, pralka frania. Tak. Ja mówię, nie, słuchajcie, naprawdę jest co pokazać. Naprawdę jest co pokazać, bo troszeczkę tych pamiątek mamy i to takich ciekawych pamiątek. I właśnie ten album Pamiątki dawnej Jowy był taką próbą prezentacji tego, co mogłoby się w tym muzeum znajdować, jeżeli chodzi właśnie o tą Jowę przedwojenną, no bo zabytki to jest już temat oddzielny i oczywiście okres PRL-u, bo zawsze podkreślam, że mnie pasjonuje historia Jowy do 1945 roku. Te czasy już po 1945, czyli już w administracji polskiej, kiedy się miasto znalazło, to zostawiam już młodszym następcom, żeby mieli też co badać. I tych przedmiotów właśnie z tej przedwojennej ławy naprawdę różnych i bardzo ciekawych jest.
6: Czyli każda twoja książka jest odpowiedź na jakieś takie potrzeby, jakieś głosy społeczeństwa i tak policzyłam, że 11 lat minęło między pierwszą a drugą, czyli co, kolejna po kolejnych 11 latach?
8: Już prawie jestem na starcie z kolejną książką. Robię jeszcze ostatnie tłumaczenia z języka niemieckiego, bo przybywa tych informacji. Kończę tłumaczenia i zaczynam pisać trzecią moją pozycję, książkę, i to będzie już taka książka, że jak nie wiem, jak to ją określić, taka pisana już, nie album, tylko już taka klasyczna książka, w której zawrę wszystkie informacje, które w ćwierćwieczu, bo od 2000 roku pasjonuję się historią Ławy, udało mi się zebrać. Bardzo fajne, ciekawe informacje, w większości dotąd nigdzie nie publikowane. Głównie będę się koncentrował na ludziach, tak, bo miasto tworzą ludzie. Miasta nie tworzą budynki, zabytki.
6: Filiżanki,
8: tak, czy maszyny rolnicze, bo też takie mamy w kolekcji z Iławskiej Fabryki Maszyn. To ludzie nadają charakter miastu, to ludzie to miasto tworzą, ludzie kreują wydarzenia, nie tylko wydarzenia dobre, że tak powiem, ale też te negatywne, bo jeżeli chodzi o wydarzenia z przedwojennej Iławy, to jest cała masa wydarzeń społecznych, kryminalnych, afer, w którą są zamieszani nie tylko ludzie z niższych warstw społecznych, ale także urzędnicy, biznesmeni, ówczesni ławscy. Taki przykład podam, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z Jeziorakiem. Wiadomo, Jeziorak jest takim, no, główną częścią miasta, można powiedzieć, i bardzo dużo się działo rzeczy nad Jeziorakiem przez cały rok. Był nawet, no dzisiaj też jest policja wodna, wówczas też taka jednostka była powołana i na przykład jednym z zadań tej jednostki było w czasie zimy wytyczanie szlaków na lodzie poprzez wbijanie gałązek świerkowych. I na tym, to był szlaki komunikacyjny, gdzie ludzie sobie skracali drogę, wchodząc na lód, a istniało ryzyko, że na tej ścieżce wędkarz przerębel wybije i ktoś w niego wpadnie. Więc zadaniem tej policji wodnie było wytyczanie szlaków komunikacyjnych poprzez właśnie wbijanie gałązek świerkowych, żeby zasp wystawał, jak śniegu napada, i żeby ludzie wiedzieli, którędy się poruszać, a inni ludzie, żeby wiedzieli, z czego na tej ścieżce nie wolno robić, na przykład przerębie wybijać. Kłusownictwo bardzo dobrze się miało. Dzisiaj też ludzie kłusują, ale ja nie słyszałem w moim życiu, żeby na przykład doszło do strzelaniny pomiędzy kłusownikami a policją, czy strażnikami. A w Iławie przed wojną działały gangi rodzinne, które zajmowały się tylko i wyłącznie kłusownictwem, nielegalnym połowem ryb. Do tego stopnia, że mam informację, że zamknięci w więzieniach członkowie tych gangów nie musieli się martwić o rodziny, bo pozostałe osoby na wolności opiekowały się żonami, dziećmi i tak dalej. Więc tego typu informacje, mógłbym dużo przykładów.
6: Ale kiedy ta książka? Mogę zapytać w ogóle o to?
8: Tak, no książka, tak jak powiedziałem, to będzie zbiór wszystkich informacji, które posiadam.
6: Czyli to potrwa?
8: No myślę, tak około 3 lat może. Bo no, co należy podkreślić, że wszystko to, co robię, jeżeli chodzi o zapasjonowanie się tą historią i czy poszukiwania, czy tworzenie publikacji, wszystko to jest robione hobbystycznie w czasie wolnym od obowiązków rodzinnych, zawodowych. Jest coś takiego jak wena, raz się chce, raz się nie chce, więc daję sobie 3 lata na to, Ale pewnie będzie podobnie jak było z makietą, że jak zobaczyłem już solidny kawał tej makiety zrobionych i to jeszcze, trzeba się poświadczyć, jak w kuchni rozkładałem te domki, jeszcze takie gołe, bez wszystkich tej biżuterii, rynien, szyldów i tak dalej. I oczami wyobraźni już widziałem, że to będzie fajne. No i wtedy był ten power, żeby przyspieszać tą budowę. I rzeczywiście był taki, przyszedł ostatnie 2 lata budowy makiety, to był taki, no całe przełożenie poszło na makietę i bardzo dużo czasu spędzałem wtedy. Więc z książką podejrzewam będzie tak samo. Jak już zobaczę te światełko w tunelu, to przełożenie pójdzie na książkę, to do 3 lat myślę, że się z tym owinę. Więc jakbyśmy wylądowali w 2028, to będzie 6, a od pierwszej...
6: To się nie zgadza.
8: 16, no nie zgadza się.
6: Nie zgadza się. Matematyka. Od pierwszej, ale od drugiej też się nie zgadza, żeby było 11. Ale to dobrze, to dobrze. Mówimy oczywiście o makiecie rynku Starego Miasta w Iławie autorstwa Rafała Kociendy. Ile już lat ma ta makieta? Kiedy zakończyłeś wykonywanie jej? Ile to już czasu?
8: W 2023 premiera była w styczniu.
6: I słuchacze Radia SK Iława na pewno pamiętają, bo też gościłeś na antenie, opowiadałeś o tym, jak się to tworzyło. Ja chciałam zapytać Asiu, jak wy mieszkacie teraz bez elementów tej makiety u siebie w domu?
9: No cały czas siedzi i klei. Jak nie makiet, to statki.
6: Więc cały czas...
9: Titanica sobie kupił teraz.
6: Nie może wytrzymać bez miniaturyzacji.
5: SK Iława.
6: Porozmawiamy o makiecie może za chwilę i o tym spróbujemy wyciągnąć z Rafała to, czy ma jakieś plany makietowe kolejne, ale mieliśmy właściwie porozmawiać o poszukiwaniach i tych odkryciach najnowszych waszych.
9: Normalna niedziela, wspólny spędzony czas, no i jedziemy do lasu, tak jak zawsze z wykrywaczami. Wybrałam miejsce ja tym razem, okolice Stradomna. No i pojechaliśmy do lasu, bo zaczęliśmy poszukiwania. No wiadomo, każdy rozszerzy się w swoją stronę, bo przeważnie tak jest, że Rafał idzie w swoją stronę, ja w swoją, nie chodzimy razem, bo on ma swoje wizje, ja mam swoje wizje. No i sygnał jest, kopię. No i wykopałam głowicę miecza, ale nie wiedziałam, że to jest głowica miecza. Myślałam, że to jest dzwonek od roweru i za chwilę będzie dalej kierownica, że tak powiem, no bo widziałam, że tam jakiś pręt do tej głowicy dochodzi. No ale zaczęłam kopać dalej, no i zobaczyłam jelet. Przy mieczu ta rączka taka poprzeczna. No i wtedy już zawołałam Rafała, no bo wiedziałam, że już to już nie jest kierownica i dzwonek. No i przyszedł Rafał, zobaczył. I jego pierwsze słowa, nie wiem czy mogę powtarzać, wpuść babę do lasu. No i się zaczął śmiać, mówi, co ty znalazłaś? No i on już jako bardziej doświadczony obkopał to dookoła wszystko. No i wyciągnęliśmy miecz. Szkoda tylko, że jest w kawałkach, a nie jest cały. No i w ten sam dzień, no bo takie są procedury, bo działamy na podstawie pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przy współpracy też Lasów Państwowych, no bo od nich musimy mieć pozwolenie na poszukiwania. Rafał napisał maila, czyli zgłosił zabytek. No i na drugi dzień już była informacja zwrotna, kiedy po to przyjadą, że tak powiem. I tak się wszystko potoczyło szybko, że tak powiem.
5: SK Iława.
6: Zabrano ten miecz i czy wy wiecie jako znalazcy, odkrywcy, gdzie ten miecz jest, gdzie ten zabytek się znalazł?
9: Tak, zabytek trafił do muzeum w Ostródzie, no i tam będzie poddany konserwacji. No i mamy nadzieję, że będzie na wystawie, stałej wystawie. Będzie można go oglądać.
6: Będzie podpisane odkrycie Joanny Kociendy?
9: Raczej tak. Myślę, że tak, bo większość znalezisk, które przekazujemy do muzeum w Ostródzie, mają takie podpisy.
6: A to jest twoje pierwsze znalezisko?
9: Takiej rangi tak. Bo to jednak znaleźć miecz to jest naprawdę, że tak powiem, wyczyn.
6: Ale nie wiedziałaś, gdzie szukać. To zupełny przypadek.
9: Przypadek, no mówię, już nieraz byliśmy tam w okolicach tego miejsca, chodziliśmy, nic się tam innego takiego ciekawego nie znalazło, żeby to zgłosić jako zabytek. No a tutaj tak wyszło, jak wyszło. Prawdopodobnie mógł on być w wodzie, bo to było na skraju tak jakby bagienka. I w dawniejszych czasach mógł być w wodzie i dlatego nikt na niego wcześniej nie trafił, nie? Teraz woda tak jakby zeszła, no i ja na niego nadreptałam, że tak powiem.
6: A czy wy wiecie w ogóle, co to jest konkretniej? Z jakich czasów?
9: Znaczy z tego, co archeolog Łukasz Szczepański nam przekazał, miecz może być XIII-XIV wiek i jeszcze dokładnie on sam nie wie, dopiero będzie to stwierdzone po badaniach.
10: Czyli to są takie normalne procedury, że się sprawdza, co to tak naprawdę ktoś znalazł, tak? I dopiero wtedy konserwacja, czy tam, nie wiem, renowacja pewnie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, i dopiero wystawienie.
9: Konserwacja, tak.
10: Jakie miałaś wrażenia? Jak się czułaś, jak znalazłaś? Bo że Rafał był zaskoczony, to już wiemy. Posłać babę do lasu, tak?
9: Tak. Tak było. No, radość, no bo wiadomo, że znalezisko na skalę, że tak powiem, polską, nie wiem, czy może nie więcej, rzadko się znajduje przecież miecze, bo to w dawnych czasach była
11: droga rzecz,
9: tak. Nie gubiono takich rzeczy. Podczas walki, jeżeli ktoś tam stracił życie, a miecz zostawał, no to one były zbierane i zabierane ze sobą. No, nie zostawiali, bo to była drogocenna rzecz. No tutaj mogło tak być właśnie, że to było bagienko i po prostu oni nie widzieli, jak ten miecz wpadł do wody i nie widzieli, zostawili i... No i tak został do czasów dzisiejszych.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
10: Potrzebowałabym takiego umocowania historycznego, XIII-XIV wiek. To co tutaj się działo? To Rafała poprosimy o to. Co tutaj się działo na tych ziemiach? Co mogło się dziać?
8: Konkretne wydatowanie miecza to będzie zrobione przez specjalistów. I oczywiście Łukasz Szczepański też od razu zaznaczył, że to jest takie wstępne na wydatowanie na podstawie tego, co widział u nas, przejmując ten zabytek. Może się okazać, że to jest miecz późniejszy. To wszystko wykażą badania. Natomiast jak on tu się znalazł, kto go zgubił, to myślę, że tego to nie będziemy w stanie się już nigdy dowiedzieć. Należy pamiętać o tym, że dzisiaj my wiemy z przekazów dawnych kronikarzy o takich głównych, wiodących wydarzeniach, jak bitwa pod Grunwaldem czy bitwa pod Koronowem z października 1410 roku. Natomiast nikt z tych kronikarzy nie odnotowywał drobnych potyczek. Należy pamiętać, że każdy konflikt, który przetaczał się przez nasze ziemię, czyli Wielka Wojna z Zakonem 1409-10, czy Wojna Głodowa 4 lata później, charakteryzował się tym, że oprócz tych głównych sił, które obrawszy jakiś kierunek maszerowały przez nasze tereny tutaj, to cały czas była też bardzo duża aktywność małych oddziałów, zwiadowczych, rozpoznawczych, oddziałów, które miały zadanie zdobyć pasze, prowiant, rozpoznanie brodów, mostów. Na tym polega taktyka wojenna, zresztą do dzisiaj. Oddziały rozpoznania są przecież dzisiaj w armii całego świata. Może właśnie w tym miejscu wydarzyła się jakaś drobna potyczka, spotkały się dwa rozpoznawcze, kilkunastoosobowe oddziały. Doszło tam do jakiegoś starcia krótkiego, które w skali ogólnych wydarzeń po prostu przeszły bez echa. Nikt się nie rozczulał, że tam poszedł meldunek, że tam zostało startych w proch tam tylu i tylu. Dwóch wzięliśmy do niewoli, złapaliśmy cztery konie i to wszystko. I tam się nikt tym nie przejmował. Więc najprawdopodobniej mamy z takim właśnie wydarzeniem tutaj. Tym bardziej, że troszeczkę jeszcze szukaliśmy w rejonie, gdzie był ten miecz i oprócz tego miecza znaleźliśmy tylko podkowę średniowieczną, którą też niekoniecznie trzeba wiązać z wydarzeniem, w którym brał udział ten miecz, z tego względu, że no, konie były kute od zawsze i do dzisiaj są kute, więc ta podkowa mogła być tam zgubiona wcześniej albo nawet później niż ten miecz. Ale nie było żadnych innych śladów po walce, czyli takiej drobnicy, która po każdej walce, to co Asia powiedziała, wszystko było dokładnie, całe pole walki było czyszczone. Wszystko to, co mieli na sobie rycerze, czy piechota, czy pospolite ruszenie, wszystko było zbyt cenne, zbyt drogie, żeby mogło zostać w ziemi, czy na polu bitwy. Nawet podkowa miała wtedy wartość. Dlaczego się mówi, że ktoś znalazł podkowę na szczęście? No bo żelazo było drogie. Żelazo było środkiem płatniczym zresztą przez wiele, wiele wieków. Prawdopodobnie więc to była bardzo mała potyczka. Jeden artefakt został przeoczony i został do naszych czasów. Ale to fajnie, bo z tego co wiem, to w powiecie ławskim chyba nie było jeszcze miecza znalezionego.
10: Niesamowite. A czy to w ogóle nie jest niesamowite też to, że my teraz kilkasetek lat później siedzimy, rozmawiamy o tym, być może ktoś, kto słyszy, właśnie rozpalamy w nim, wy rozpalacie w nim to takie zainteresowanie lokalną historią. Może ktoś młody się zainteresuje, kolejne plus jeden będzie, ktoś taki jak wy, taki zaciekawiony, taki regionalista. Takich ludzi nigdy nie za dużo, nie za wiele.
8: Na to też liczę, bo historia Iławy to nie tylko historia ta średniowieczna, wieczna czy nowożytna, współczesna, to nie tylko ta historia miasta Deutsch Eylau, czyli do 1945 roku, ale to już też bardzo ładny kawałek historii polskiej Iławy. Polską Iławę też tworzyli ludzie, którym też należałoby oddać hołd i zainteresować się tym, zarchiwizować, spisać tą ich pracę na rzecz miasta. Iława była w 75% zniszczona na skutek wydarzeń drugowojennych. Kto odbudował to miasto?
10: Rzemieślnicy
8: głównie, murarze, hydraulicy, stolarzy. No kto ich karmi? No piekarze, ciastkarze, restauratorzy. No kto ich ubierał? No krawcy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o odkrywanie historii Iławy. Ja mam 50 lat. Dlaczego zmierzam z tym wyznaniem? Pamiętam czasy nieboszki komuny. Są już pokolenia, które urodziły się już po tym, jak nastała demokracja. Ten okres komuny jest dla nich zupełnie obcy, tak jak dla mnie są obce wydarzenia przed 1945 rokiem. Można się tym zainteresować. Jest łatwiej, bo żyją jeszcze świadkowie, nasi rodzice, dziadkowie. Dzisiaj każdy nastolatek ma telefon. Jest dziadek. Można włączyć dyktafon i pytanie zadać dziadkowi. Dziadek, a jak znalazłeś się w Iławie? Dziadek opowiada. Różnego rodzaju historie. Mniej bardziej ciekawe, niekoniecznie te związane z miastem, ale przede

0: nastąpiły w przeciągu tam 20 lat.
1: Ale jeszcze chciałam zapytać o muzeum. Tutaj już padało to słowo kilkakrotnie. Co się dzieje z takim mieczem, gdybyśmy my już na przykład mieli muzeum? Z mieczem, z innymi artefaktami, choćby przez was znalezionymi, ale przez wielu odkrywców też tutaj na naszych terenach. Czy można odzyskać w cudzysłowie taki przedmiot?
0: Absolutnie nie. Co mamy na myśli my co odzyskać? Załóżmy hipotetycznie, że mamy muzeum w Iławie. Przedmioty, które dotychczas przekazaliśmy służbom konserwatorskim, muzealnikom, te nasze iławskie muzeum tych przedmiotów nie będzie mogło odzyskać. W sensie takim, że dobra, no to już tam wyleżały się już w tych gablotach ostruckich, dawać się z powrotem do Iławy. Nie. To są już, te przedmioty przeszły już na całkowitą własność tych muzeów. Mogą natomiast być wypożyczane na wystawy czasowe. I tu już precedens był, bo mieliśmy takie zabytki wypożyczone, nasze tu w sensie znalezione w powiecie iławskim, w ratuszu były prezentowane z okazji Nocy Muzeów i w tamtym roku mieliśmy w salce muzealnej taką prezentację kilku znalezisk tutaj właśnie, nie tylko naszych iławskich, ale też chyba Sebastiana Zielińskiego z Susza czy Sylwii Zielińskiej. Na tej zasadzie tak, na wystawy czasowe, natomiast na własność już nie. My jako Stowarzyszenie Ilawia tylko, bo będę mówił za siebie. W naszej działalności założyliśmy stowarzyszenie w 2006 roku. Od 2008 współpracujemy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przekazujemy wszystkie przedmioty, które mają znamiona zabytku. Mamy 5 skarbów oddanych. Najbardziej znany skarb z Mózgowa, srebrny skarb z X-XI wieku. My znaleźliśmy, penetrując to pole, 308 przedmiotów srebrnych. To głównie były monety. To też skarb szelongów krzyżackich, monet. Mówimy tutaj o monetach srebrnych. Naszyjniki z epoki brązu, denary rzymskie, monety też znaleźliśmy. I blisko 800 pojedynczych przedmiotów, które nie mają nazwy skarby, nie są skarbem w pojęciu prawnym, tylko są pojedyncze, ale również bardzo ważne. No, na przykład bransoleta celtycka, znaleziona przez nieżyjącego już Romka Dymińskiego w lesie na Podleśnym osiedlu, w tych lasach tam przylegających. Ta bransoleta doczekała się już opracowania naukowego. Zresztą nie tylko ta bransoleta, bo też Krzysiu Kujawski w 2018 roku z kolei to było. Pamiętam, bo to była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę sobie wyobrazić, że w Iławie znalazł tabliczkę znamionową z torpedowca ORP Kujawie. W 1920 roku odradzająca się polska marynarka wojenna dostała w ramach odszkodowań wojennych z Wielkiej Brytanii 3 poniemieckie torpedowce. To był zalążek polskiej marynarki wojennej po odzyskaniu niepodległości. Te torpedowce zostały nazwane Kaszub, Kujawiak i Krakowiak. I właśnie z Kujawiaka, z tego jednego z pierwszych 3 polskich okrętów, znaleźliśmy tabliczkę znamionową tu w Iławie. No ja wiedziałem, że ta tabliczka musi trafić w jedno jedyne miejsce, czyli do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. I to nastąpiło, ta tabliczka została tam przekazana. Okazało się, że to jest jedyny fizyczny przedmiot po tym okręcie. Tego typu znalezisko na przykład mogłoby być w Iławie, więc proszę sobie wyobrazić, teraz mówimy tylko o znaleziskach Stowarzyszenia Ilawia. I to wszystko byśmy mieli skupione w naszym powiatowym małym muzeum. Życie to się toczyło jeszcze długo, długo przed tym, zanim Krzyżacy skolonizowali te tereny i z całą konsekwencją późniejszych wydarzeń dotrwaliśmy do dzisiaj, więc to życie tutaj było naprawdę, naprawdę dużo, dużo dalej się toczyło.
1: Nasi tu byli o wiele wcześniej, okazuje się.
0: W tym kontekście, jeżeli chodzi, jak miał być to cytat, to na pewno tak. To.
1: Ale obiecałam też słuchaczom, że dopytam o kolejną makietę.
0: Pomysłów jest bardzo dużo, naprawdę. Pomysłów i przede wszystkim materiałów, które pozwoliłyby na zbudowanie modelu redukcyjnego, czyli jak najwierniejsze odwzorowanie danego obiektu w zadanej skali. Ja makietę zrobiłem w skali 1 do 100, czyli starałem się jak najwierniej to odwzorować, stąd te detale, rynny, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej.
1: A mówimy o tej makiecie rynku Starego Miasta, tak, przypomnę. Tak, tak. Można to oglądać cały czas na sali sesyjnej w ratuszu.
0: Tak, można oglądać, zapraszam serdecznie. Kto jeszcze nie był, to warto zobaczyć.
1: Warto.
0: Wracając do pytania, jest materiałów na kolejne makiety. Są ciekawe obiekty, które można było pokazać, a których dzisiaj nie ma, tylko nie ma czasu na to.
1: Emeryturka może już, co?
0: Chętnie. Jakby ktoś chciał mi emeryturkę nadać, dużo nie potrzebuję. To ja bardzo chętnie i zająłbym się tylko pisaniem książek o Iławie, tylko budowaniem makiet i odkrywaniem tajemnic, bo jeszcze dużo jest, dużo, dużo do odkrycia.
1: To może zakończmy tym takim zawieszeniem tego tematu emerytalnego w powietrzu. Żarty żartami, tak. Ale czekamy na kolejne.
0: No, tak jak powiedziałem już na poważnie, naprawdę to są bardzo czasochłonne projekty. Jeżeli chcecie pisać książkę, skleja

0: Mieć model, bo z tego modelarstwa nie wyrosnę, a zawsze moim marzeniem było mieć model Titanica w skali 1-200, więc wymiar tego modelu to jest około tam 125 cm. A jeszcze chce się też nurkować, jeszcze też chce się chodzić z wykrywaczem. Doba się naprawdę bardzo kurczy. Mam nadzieję, że jakoś podołam tym wszystkim marzeniom związanym właśnie między innymi te z makietami i ławy.
1: Te nazwiska, które wymieniałeś dzisiaj, tych właśnie poszukiwaczy, w cudzysłowie, skarbów z wykrywaczami, to bardzo często właśnie pary małżeńskie. Rzeczywiście coś w tym jest. Wspólne spędzanie czasu,
0: wspólne cieszenie się ze znalezisk, rozpoznawanie tych znalezisk, tropienie też później historii tych przedmiotów, więc bardzo fajne spędzanie czasu, a i też aktywność fizyczna, bo to jest, jak się pójdzie z wykrywaczem do lasu, to jest 2 godziny, czy tam 3, no w zależności ile tam poświęcimy na to, to są godziny ruchu.
2: Ostatnio zrobiliśmy 11 kilometrów chyba przez 2,5 godziny podczas chodzenia po lesie z wykrywaczem.
1: A taki wykrywacz to ciężki jest?
2: To zależy jaki. My akurat mamy takie, które są naprawdę leciutkie i nie odczuwa się tego ciężaru, nie? Mhm. Gorzej jak łopata jest cięższa.
1: A czy was pogoda odstrasza? Jak na przykład pada, to twierdzicie nagle, decydujecie, że nie wychodzicie?
2: Nie, czasami jest tak, że widzimy, że nawet deszcz siąpi. Ubieramy się i jedziemy do lasu.
0: Różnie bywa, bo jeżeli trafi się na trop jakiejś ciekawej przygody, jest miejsce, gdzie są jakieś poczynione pierwsze znaleziska, to wtedy nic nie zatrzyma. To są takie emocje, szczególne emocje. To jest taki szczególny rodzaj adrenaliny, gdzie widzisz na wyświetlaczu, jest ładny kolorek, jak to się mówi w naszej gwarze, jest ładny kolorek i jeszcze krótki przerywany sygnał, czyli coś małego, no to co może być? Moneta, biżuteria. A jak jeszcze chwilę wcześniej znalazło się jedną monetę, drugą, znalazło się jakiś pierścionek czy odznaczenie jakieś, no to wtedy są takie emocje, że nie ma szans, żeby zatrzymała cię pogoda. To po prostu jest, naprawdę musiała być już burza z piorunami, gdzie już no bezpieczeństwo, albo zamarznięta ziemia, gdzie nie można wbić tego szpadla, to wtedy tak. Ale jeżeli jest fajna miejscówka, jak my to nazywamy, gdzie ładne rzeczy się pojawiają, to, no to wtedy pogoda naprawdę nie jest przeszkodą. No.
1: Powiedzmy jeszcze o tym aspekcie prawnym właśnie. Podkreślmy, jak to jest z tym prawem w waszej branży.
0: Jeżeli chodzi o poszukiwania zabytków, żeby szukać zabytków, trzeba mieć pozwolenie od właściciela gruntu. Nawet jeżeli to jest twój prywatny grunt, to trzeba sobie samemu takie pozwolenie wypisać. Trzeba wypełnić odpowiednie formularze, które znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jeżeli chodzi o Iławy, przylegające powiaty, to jest delegatura w Elblągu. Trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 82 zł plus jeszcze jakaś tam prowizja bankowa, więc to jest tam prawie 90 zł. Wysłać to i liczyć na to. Aha, przygotować mapkę jeszcze tego terenu, na którym chcemy szukać. I czekać na odpowiedź z WKZ. To niestety takie mamy realia prawne. I jeżeli chcemy poszukiwać zabytków, to musimy takie wymogi spełnić. Natomiast jeżeli chcemy się cieszyć poszukiwaniami, pracując z wykrywaczem na przykład na plaży miejskiej, albo chodząc szukając czegokolwiek, no bo ja nie wiem, czego pan szuka, nie wiem. Będę wiedział, jak znajdę. No jak znajdzie pan zabytek? A, no to znam ustawę o ochronie zabytków, znam ustawę o broni i amunicji, znam ustawę o szczątkach ludzkich i wtedy trzeba się odpowiednio zachować. No my, oczywiście to jest troszeczkę ryzykanckie, bo definicja zabytku, która znajduje się w ustawie o ochronie zabytków, no definiuje, że wszystko jest zabytkiem w tej chwili. Więc w przypadku kolizji z prawem, ze stróżami prawa, bo poszukiwania zabytków bez tych pozwoleń jest karane z kodeksu karnego. W tej chwili to nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. Więc istnieje duże ryzyko, że wejdziemy w konflikt z prawem. No i wtedy raczej chyba nikt nie da wiary, że to pan nie wiedział, czego pan szuka. A naprawdę uzyskać pozwolenie nie jest trudno. To bym chciał bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować Nadleśnictwu Iława za wydawane pozwolenia, za tą wieloletnią już współpracę, którą tworzymy z Nadleśnictwem Iława, bo gdyby nie było pozwoleń z Nadleśnictwa, nie byłoby naszego szukania po lasach i nie byłoby też takich znalezisk właśnie jak ten miecz, więc tutaj naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy za wydawanie tych pozwoleń, za współpracę. Pozyskujemy te pozwolenia, chodzimy legalnie i wtedy też możemy legalnie te zabytki zgłaszać. Nikt nam nie postawi żadnych zarzutów.
1: Dziękuję bardzo, miłego chodzenia po lesie i czekamy na książkę kolejną, na makietę to tam trochę później, najpierw książka. Dzięki śliczne, Joanna i Rafał Kocięda. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu.
0: Dziękuję. Tak, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i poszukiwaczy z powiatu jawskiego.

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława. Jestem dzisiaj na wernisażu wystawy prac malarskich Romana Graszkiewicza, który nie w Iławie, ale bardzo blisko, pod Lubawą, zdaje się, funkcjonuje, mieszka?
2: Tak, w Złotowie, Roman Graszkiewicz, za Złotowa, koło Lubawy, ale mieszkałem w Lubawie, urodzony jestem w Lubawie od 18 lat. Jestem pobudowany w Złotowie, nawet za Złotowem, ostatnia chata za wsią, jak to się mówi, z widokiem na wzgórza Dylewskie.
1: A, czyli dużo inspiracji, ale o inspiracjach to za chwilę. Dzisiaj jesteśmy na wernisażu. Ja pamiętam, że tutaj w Sarcie wiele, wiele lat temu już taką wystawę pan miał, zdaje się. Dobrze pamiętam, czy coś mi się...
2: Tak, i to był okrągły 2000 rok.
1: Bardzo.
2: To była moja pierwsza wystawa i tutaj... Tak jakby w blokach startowych, można powiedzieć, ruszyłem w świat właśnie. Tu miałem pierwszą wystawę, jeszcze taką nieporadną. Podpierałem się wtedy kolażami tak zwanymi, czyli takimi wydzierankami i 100 na 70 w antyramach i tak, bo mało miałem prac własnych, olejnych, akrylowych i właśnie dzięki tym kolażom mogłem tu się po raz pierwszy pokazać. Odważyłem się wtedy. No a dzisiaj, No to jest 1/100 moich olejnych prac w tej galerii, także tak to wygląda.
1: Ale są też nie tylko inspirowane wzgórzami dylewskimi, tam to na pewno nie są wzgórza dylewskie, co to jest?
2: Nie. No tutaj z racji roku świętego Franciszka z Asyżu, który trwa do 10 stycznia przyszłego roku, a również jestem członkiem, tercjarzem trzeciego zakonu świętego Franciszka, więc siłą rzeczy temat Franciszka jest moim takim koronnym tematem. W kościele świętego Jana w Lubawie, w tym dawnym klasztorze, w Krużdankach, można zobaczyć moją stałą ekspozycję związaną ze świętym Franciszkiem. Stamtąd wypożyczyłem sobie kilka prac tutaj, tam czymś dopełniłem, a także podzieliłem tą wystawę. I mamy tutaj również z tych moich prac inspirowanych osobą świętego Franciszka.
1: To znaczy, że jest pan tercjarzem?
2: To znaczy do trzeciego zakonu. Tercja, czyli trzeci zakon. Pierwszy zakon to jest męski, drugi żeński, a trzeci to jest dla świeckich, żonatych, dla mężatych, również dla księży, bo jak ktoś idzie do zakonu, zostaje franciszkaninem, ale ksiądz, jak już ma powołanie, to nawet i biskup, to musi wstąpić do trzeciego zakonu. I właśnie między innymi prymas Wyszyński był tercjarzem w trzecim zakonu, Jan XXIII papież również, no ale wielu artystów, także dużo. Generał Haller też był tercjarzem franciszkańskim.
1: Wnioskuję, że dla pana bardzo ważna jest religia, wiara. Wynika to z tego, co pan mówi, ale też właśnie z tych prac, które tutaj wokół widzę.
2: No tak, to jest jakby owoc pontyfikatu Jana Pawła II. Moje nawrócenie, moja pielgrzymka na Jasną Górę w 1983 roku, kiedy po raz drugi przybył papież do Polski w czerwcu, a w sierpniu poszedłem z Lubawy po raz pierwszy. Była pielgrzymka z Lubawy na Jasną Górę przez Toruń pieszo. No i tam naprawdę przeżyłem takie nawrócenie własne i spotkanie z żywym Bogiem, z żywym Kościołem, z prawdziwą ojczyzną. I czemu zostałem wierny od tego momentu? Przemeblowałem swoje myślenie i szukam inspiracji w takich osobach jak papież, jak święty Franciszek z Asyżu i inni oczywiście.
1: A kiedy pojawiło się tak na poważnie malowanie w pana życiu? W podstawówce?
2: Rysowanie bardziej, jeżeli szkoła podstawowa, to by było rysunki, jakieś pierwsze takie próby radzenia sobie z biedą na przykład, że widziałem, że innych stać było i mieli pieniądze, a ja nie miałem, to sobie namalowałem i się chwaliłem namalowanym banknotem przez siebie. Bywało i tak, ale dziewczyną wpisywałem się w zeszyty i tak zwróciłem uwagę mojej małżonki aktualnej. Swoim talentem, kiedy się wpisywałem ja do zeszytów z piosenkami, jakieś tego typu, to były pamiętniki z aktorami, z piosenkami. Ja zawsze rysowałem jakieś gitary, coś takiego. przy okazji mojego wpisu. No i tak zwróciłem uwagę dzięki talentowi mojej przyszłej żony, która jest do dzisiaj, 51 lat jesteśmy z sobą. No, żona jest moją muzą tak naprawdę, tak ją nazywam, bo pierwszy raz pierwsze farby wziąłem do ręki właśnie kiedy na pierwszą rocznicę ślubu w 76 roku otrzymałem komplet farb olejnych i album z malarstwem, który bardzo przeżywałem. Przez cały miesiąc medytowałem, jak to jest, jak to możliwe jest, jak to namalowane, te drzewa, te wszystkie, ta głębia, jak tam artysta mógł to zrobić. No i tak myślałem, no i mówię, no w końcu muszę się zabrać. I tak nieporadnie, bo mieliśmy kolorowy telewizor z dużym pudłem i to pudło więc stanowiło pierwszą bazę. Także pierwszy obraz namalowałem na tekturze od telewizora. Okazało się, że farby olejne nie chciały mnie słuchać na tej tekturze, bo nie zagruntowałem. Czyli zaczynałem od zera i z krok po kroku uczyłem się malarstwa dzięki temu właśnie, że nie dałem za wygraną. I po 2-3 tygodniach te pierwsze warstwy zaczęły zasychać i zaczęły się zatrzymywać, bo pierwsze warstwy to po prostu po namalowaniu mi znikały. Dzisiaj mam obraz, rano wstaję, nie mam obrazu, znikł.
1: Wypiło. Cuda.
2: Tak, wypiło ten olej, to wszystko i farba wsiąkła i nie ma. I jest znowu tektura. Jakieś tam cienie, coś tam. No i tak do dzisiaj eksperymentuję, uczę się malarstwa, myślę, że całe życie się uczymy. No i dzisiaj już tych technik trochę poznałem. Jeżdżę na plenery dosyć sporo, ale mówię, wracając, pierwsza moja wystawa i pierwsze moje stowarzyszenie to East Art z panem Markiem Kałużą między innymi. Jakieś wyjazdy do Rożnowa koło Susza, a potem Bałoszyce, pałac, pierwsze plenery. A do tego pałacu przyjeżdżali również malarze z Gdańska, z Kaszub, bo właścicielami Bałoszyc są właśnie gdańszczanie, jubilerzy i w taki sposób połowa była z powiatu iławskiego nas malujących, a połowa z Gdańska i Kaszub i tak poznaliśmy ludzi, którzy nas pociągnęli w swoje tereny i dlatego zostałem marynistą również, także maluję i często na plenerach nad morzem bywam.
1: A tutaj chyba, jest, część cała ściany marynistyczna faktycznie. I to są nadmorskie, a czy jak się maluje jeziora, to też się jest marynistą wtedy, czy już nie?
2: No, można wszelkiego rodzaju z wodą związane klimaty podciągnąć pod marynistykę, bo chodzi o wodę i efekty związane z tym no, na obrazie. Również najlepiej, jak się jest już marynistą, to przynajmniej raz w życiu się udać nad morze i spróbować malować morze. Nie ma to jak się maluje morze naprawdę, rozstawiwszy się na plaży. Jakie to są wtedy doznania, że faktycznie można wycisnąć na paletę 15 kolorów i wszystkie 15 kolorów użyć i wszystkie pasują do siebie. Malujemy ze zdjęć, to spłaszczamy, a jak malujemy na żywo, to jesteśmy w stanie właściwie oddać bogactwo kolorów.
1: A te panie tutaj, to właściwie jedna pani zdaje się, to też tak na żywo pan ją malował?
2: Właśnie nigdy.
1: A kto to jest?
2: A to jest moja żona.
1: I co, ze zdjęcia?
2: No, okazuje się, że nie tylko ze zdjęć. Pierwsze portrety żony malowałem z głowy, z pamięci. No, ale żona, która mi kupiła pierwsze farby, może trochę żałuje. Zresztą tak mówi, że na pierwszym miejscu jest u mnie pędzel, na drugim gitara, a ona na trzecim.
1: Zmieniam szybko temat z tego romantycznego, pięknego tutaj, tej pięknej opowieści o żonie. To niesamowite, że pan ją tak z pamięci pięknie potrafi namalować. Ale zmieniam temat właśnie z romantycznego na ten, widzę tutaj w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Tam jest też pana obraz? Co to za wspomnienie?
2: Miałem taką szansę, żeby móc namalować do tak zwanego polskiego pokoju, czy sali posiedzeń polskiego w ramach Rady Bezpieczeństwa, gdy byliśmy członkiem, a nawet przewodniczyliśmy w latach właśnie kilka lat temu także w 19 roku między innymi. Pan Szynaka jako prezes krajowy meblarstwa został poproszony właśnie przez kancelarię tam i otoczenie pana prezydenta, do którego właśnie jakieś układy jakieś tam były takie, że może Polacy by zajęli się jednym pokojem. Tutaj jest takie archiwum stare, my je w zasadzie nie będziemy potrzebować i jakby to było możliwe, to proszę. No i w taki sposób meble, różne ludowe motywy się pojawiły na dywanach, na tapicerce. No i trzeba było tą polskość podkreślić obrazem. No i powiedzieli, że musimy tutaj spróbować, żeby lokalny nam namalował. Była propozycja, że może Kopernik albo Chopin. Wybrałem Chopina ze względu na romantykę, na muzykę, która jest mi bliższa niż astronomia, powiedzmy. Niech pomyślą o muzyce, o pięknie tego świata, niech takie myśli im towarzyszą, jak będą rozprawiać o pokoju, to Rada Bezpieczeństwa i o pokoju, to niech ten Chopin będzie. Z tęsknotą za wolną Polską, z jego całym pięknem jego muzyki. Także namalowałem Dworek w Żelazowej Woli, no i Chopina. No i teraz ci planiści mówią, ale szkoda, że nie ma tej rzeźby takiej z Chopinem na tle dworku. To ja namaluję, to nie ma sprawy. A gdzie ta rzeźba, którą rzeźbę bierzemy? No, tą z łazienek warszawskich, czy którą? Ja mogę przenieść tą każdą rzeźbę, mogę na tle dworku. No a jeszcze piękną myśl, właśnie ta współpraca z żoną tu znowu zaowocowała, która jest moim pierwszym krytykiem wszystkich prac. To, że moją jakość muszę nad jakością trochę myśleć cały czas, to jest zasługa żony również. Ona wpadła na pomysł, żeby się przenikała to postać Chopina z tym dworkiem. Także to przenikanie się dworku z postacią Chopina, także Chopin stał się takim symbolicznym, jakby duch Chopina z tym dworkiem się połączył i to wyszła rewelacyjna ta myśl, taka bardziej artystycznego potraktowania i osoby Chopina i miejsca jego urodzenia w dworku. Dwa razy byłem w Żelazowej Woli, żeby ten obraz namalować. Fotki były pokazane na spotkaniu z panem prezydentem i z kancelarią, ale spytajcie na pewno, czy ja mogę. Może prezydent ma jakieś swoje propozycje, jakich tylu malarzy jest świetnych w Polsce. No i oni zapytali, że ten malarz nasz tutaj miejscowy się pyta, czy pan prezydent ma jakąś może własną jakąś propozycję. Nie, jeżeli wy się tym zajmujecie, to oddaję wam do końca, że możecie wy zadecydować, kto ma tam namalować ten obraz. No i tak zostało, że byłem zapewniony, że mogę ja spokojnie.
1: W ten sposób dostał pan wolną rękę od prezydenta ówczesnego Andrzeja Dudy.
2: Tak.
1: Zostańmy przy muzyce, która już tutaj się pojawiała. Terra Lubavia, czyli ziemia lubawska jest panu bardzo bliska, tak bardzo, że aż musical tak pan nazwał, zatytułował.
2: No tak, muzyka od urodzenia też mi towarzyszyła. Miałem piękną, wspaniałą nauczycielkę w szkole podstawowej, która w latach 60. prowadziła chór. Ja byłem dzieckiem świetlicowym, także jeszcze zajęcia popołudniowe razem z nią miałem okazję bywać przy niej. Ona grała na fortepianie w repertuarze chóru, ale prowadziła również orkiestrę symfoniczną. A dyrektor szkoły, jakby zazdrosząc tego, że ona wymyśliła, że orkiestrę symfoniczną założyła, to sam założył drugą. I były w moich czasach, w latach 60. w szkole podstawowej w Lubawie były dwie orkiestry symfoniczne, chór śpiewający na cztery głosy Moniuszkę i Chopina. Był zespół tańczący w strojach lubawskich. Były dwa rodzaje stroju lubawskiego, który potem zaginął, kiedy ona zmarła. Raptem stroje poginęły. Ktoś się włamał i zaginęły stroje i do dzisiaj mamy w Lubawie kłopot, Lubawa ma kłopot z odtworzeniem tego stroju, takiego właśnie prawdziwego, przedwojennego. Jest jakaś stylizacja teraz zrobiona z panią Standardową, ale jak ja malowałem w oparciu o ten album Właśnie ten strój lubaski, to podchodzi do mnie, co ty malujesz? To nie jest strój lubaski, to jest strój sztandarowy. Ja mówię, no mamy z tym problem. Tak, ja pamiętam w dzieciństwie, że na kapeluszu w Lubawie nie był taki obarzanek i takie kółeczko kolorowe w koło, tylko że to były pawie pióra. To było żółte, czerwone, niebieskie, takie układ po trzy, niżej, wyżej, ale to tworzyło pawie pióra na kapeluszu męskim. I ktoś nas tak jakby odarł z tego splendoru, który istniał w tym stroju lubaskim dawnym.
1: Schodzą się goście, dlatego ja zapytam o ten musical. Jak doszło w ogóle do stworzenia tego? I czy to tak była, że tak powiem, akcja jednorazowa?
2: Zdaje się, że tak. Kiedy nadciągały 800-lecie Chrztu Ziemi Lubawskiej, to był 2013-2014 rok, a w 2016 mieliśmy mieć obchody. I zacząłem najpierw myśleć o płycie słów o świętym Franciszku, właśnie do jego tekstów. Ta płyta miała jakiś taki charakter, przypominało taką muzykę muzykalową właśnie, te moje kompozycje wszystkie związane z tym. No i w końcu, nie śpiąc kilka nocy, zaczęło mi tańczyć w głowie w oparciu o tą muzykę zrobione, dołożonych jeszcze kilka innych wierszy i tak dalej. I w taki sposób od myśli, od tekstów o świętym Franciszku. A dlaczego o świętym Franciszku? Bo w tym samym czasie to się działo. U papieża Innocentego III zjawili się władcy Lubawy, pruski książę Surwa Buno, którego zewangelizował Chrystian, zakonnik z Łekna pochodzący, i on ich tak jakby nawrócili się, ale wykorzystał, że trwał laterański synod, sobór, i to chyba jest jedyne takie wydarzenie, nie wiem czy nie w kraju i w ogóle w dziejach. Poszedł z tymi Prusami, jeszcze przed czasami związanymi z Krzyżakami, wszystko się dzieje. Poszedł do Rzymu, także kilka miesięcy na podróż przez całą Europę. Właśnie z tymi nowo nawróconymi Prusami, i tam się dokonało w czasie soboru na oczach całego świata w baptysterium w Rzymie dokonał chrztu sam papież Innocenty III, nadał im imiona i oni podarowali kościołowi ziemię lubawską, no i drugą tam Lanzanię, czyli ziemię łążyńską, drugi Warpoda Prus podarowali kościołowi, bo się bali, że kościół może zacząć teraz bronić. Bali się, że inni Prusowie zaczną z nimi walczyć, jako że oni się wyłamali. I, no i faktycznie od tego momentu papież obiecał w bulli, właśnie tam się pojawia nazwa Terra Lubavia, ziemia lubawska, która właśnie należała do Prusów, i tą ziemią teraz już bronił jej jako swojej ziemi papież od tej pory oraz rycerstwo całej Europy w razie przed najazdami.
1: Czy pan dostał zlecenie na napisanie tego musicalu, czy pan właśnie sam?
2: To wszystko w mojej głowie zaczęło samo tak powstawać, tańczyć, żeby te obchody naprawdę miały oprawę właściwą. Pomyślałem o tym, żeby namalować dzieje Lubawy na te 800-lecie i zorganizowałem plener w Lubawie. Burmistrz poszedł mi na rękę, także znałem już malarzy z Kaszub i tak dalej. Obiecałem, że przyjadą dobrzy malarze i całą historię Lubawy do dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Miasta są obrazy z tego pleneru. A potem, ponieważ tak dobrze zaowocowała ta współpraca z burmistrzem, to jak mi się pojawił właśnie projekt scenariusza, to położyłem na Boże Narodzenie któregoś roku, jeszcze przed, to było gdzieś w 14 roku, dwa lata przed obchodami. Pani sekretarce zostawiłem, żeby przekazała burmistrzowi, bo był nieobecny, prezent ode mnie, scenariusz muzykalu. Ja bym chciał, żeby pan zagrał rolę w tym muzykalu władcy Lubawy, tego pruskiego, powiedzmy. O, a dziekan nasz, żeby zagrał tego biskupa Chrystiana rolę, który najpierw potem został biskupem, po tym fakcie dokonania tego chrztu. Najpierw to był chrystian, po prostu zakonnik, cysterc.
1: A który to był burmistrz? Stadara?
2: Nie, to był Radke już.
1: A to był już Maciej Radke.
2: Maciej Radke, także, także ta współpraca zaowocowała. No i on powiedział, że on rezygnuje z tej roli, ale jako miasto obiecuje, że sfinansują. Położył odpowiednią kwotę na stół. Na takim spotkaniu założycielskim jakby tej sprawy całej. Tak to zaczęły się próby od 2014, chyba dwa lata, ja szyłem sam stroje, sam napisałem scenariusz, sam ułożyłem muzykę do całości. I w roku 2016, kiedy było 1050-lecie chrztu Polski, powstał muzykal o korzeniach ziemi lubaskiej. Tą muzyką, tą pieśnią słoneczną, którą podzieliłem na 12 oddzielnych utworów o ogniu, o wodzie, o matce ziemi, to były i były tańczone i zrobiliśmy casting i było naprawdę i chór śpiewał i zespół grał, 8 instrumentów, wspaniałe dekoracje, kostiumy, oświetlenie, wszystko zagrało. Tłumy były takie na premierze, że niektórzy musieli zrezygnować, bo nie byli w stanie się dostać.
1: Schodzą się już goście, więc tutaj zapauzujemy. Rozmawiam z Romanem Graszkiewiczem, który właśnie wystawia swoje prace w galerii Sart w Iławie. Chociaż spod Lubawy pochodzi, przyjechał spod Lubawy, to może pozwolimy gościom pooglądać, a rozmowę będziemy kontynuować.
2: Dziękuję bardzo.
1: Monika Świst, prezeska Stowarzyszenia Sart w Iławie.
3: Z wielką przyjemnością chciałam Państwa powitać. Wydaje mi się, że jakaś bardzo dobra tutaj ciepła atmosfera się zrobiła. To niespodzianka, do końca nie można było wiedzieć, nie wiedzieliśmy, czy będzie też nasz tutaj gościł swoimi dźwiękami, również i pieśniami, ale to bardzo miło. No to nadaje takiego specjalnej rangi temu wydarzeniu jeszcze bardziej. Nie wiem, może Pan chce zacząć od jakiegoś utworu?

0: głos zabrała także wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska.
1: Chciałabym wszystkim podziękować, tak się trochę rozmarzyłam, dlatego że zawsze takie miękkie dźwięki, które wychodzą z gitary i z takiego nieco aksamitnego głosu, który gdzieś przywodzi na myśl te bezkresy morza, bo wiemy, że gdzieś te marynistyczne malarstwo jest Panu bardzo bliskie. To chcę za tą obecność Iławy w tej przestrzeni naszej artystycznej podziękować bardzo. Za to, że chce się z nami Pan podzielić tą refleksją na temat takich najważniejszych wartości, zwłaszcza wtedy, kiedy tak bardzo czas nas goni i wszystko sprowadza się do rolki, krótkiego filmiku, saciku i takich tych określeń, które sprowadzają nasze życie do takich bardzo dużych wykrzykników i tyle. I nie mamy czasu, więc ja w imieniu Pana Burmistrza miasta Iława, Dawida Kopaczewskiego, chciałabym przede wszystkim te słowa podziękowania do Pana skierować, serdecznie gratulując tej wystawy, podzielenia się tą swoją wrażliwością. Bardzo, bardzo dziękuję. I gdzieś tu padła taka formułka, że a tu tyle nas jest z Lubawy. Myślę, że sztuka ma to do siebie, że tych granic nas nie wyznacza. Czy my jesteśmy z Lubawy, ze Strudy, z Iławy. I dzięki Bogu, niech tak będzie dłużej. Pozwalajmy sobie na to, żeby te granice były między nami tylko umowne i tylko wtedy, kiedy trzeba je wyznaczyć dla swojego dobrostanu, nie zapominając, że więcej nas łączy niż dzieli. I ja z tym akcentem bardzo...
2: Wszystkich Was kocham. Jesteście moimi fanami, myślę, lub gośćmi. Jak zwał, tak zwał, ale cieszę się, że to piękno nas jest w stanie łączyć, że jesteśmy wrażliwcami i to coś, co właśnie nie daje mi czasami spać, myślę, co tu następnego namalować, albo stworzyć, albo ułożyć piosenkę, jaką bywało, że doszło do tego, że udało się stworzyć muzykal całogodzinny o dziejach Lubawy, o korzeniach ziemi lubawskiej. No a ponieważ jestem i stąd wystartowałem, w 2000 roku to była moja pierwsza wystawa, gdzie troszeczkę tak skromnie, mało miałem prac, własnych prac olejnych, to było naprawdę na palcach obu rąk, chyba nie starczyłoby. Znaczy palców było więcej niż tych obrazów. Zapełniłem tutaj ściany kolażami, moimi wydzierankami z papieru 100 na 70 w antyramie i w taki sposób się odważyłem po raz pierwszy wyjść na zewnątrz z moją twórczością, ale zostałem tu zauważony, tutaj powstało, potem przyłączyłem się do stowarzyszenia East Art i zaczęliśmy jeździć na plenery Rożnowo, Bałoszyce. W Bałoszycach poznałem malarzy na plenerze z Trójmiasta i okolic, z Kaszub, którzy nas pociągnęli z Asią Kowalską, która również razem ze mną w East Arcie zaczynaliśmy, a potem się znaleźliśmy w kaszubskich stowarzyszeniach artystycznych nad morzami, zaczęliśmy bywać. Dzisiaj jesteśmy członkami razem z Beatą Jankowską, Asią Kowalską. Jesteśmy w Stowarzyszeniu Marynistów Polskich, oddział Żuławy, siedzibą w Malborku. Mieliśmy plener w czasie oblężenia Malborka i malowaliśmy obrazy dla hospicjum w Malborku. Także po tym piękne obrazy powstały, od razu chcieliśmy się zapisać w przyszłości do tego hospicjum, będzie tam pięknie na pewno się przebywało. Także w zasadzie wszystko, co z wodą związane, można być flisakiem, gondolierem z Nadwisły i też to jest trochę w tym klimacie marynistycznym. Także i jeziora. Także może zaśpiewam tego poety Janusza Pasierba, którego portret tam widzi i tam pisze: morze marzę. Jak byłem w Dębkach na plenerze, wziąłem z sobą tomik poezji Janusza Stanisława Pasierba, urodzonego w Lubawie, który popełnił ponad 1000 ładnych, prawie 1500 wierszy. Mam 4 tomy zebrane, wszystkie wiersze zebrane. I wziąłem jeden z tomików. Otwieram w Dębkach, a tu wiersz Plaża. Podpisane Dębki i data. Ja mówię, ale nie, no nie. Ja tu maluję dębki, a tutaj wziąłem z sobą wiersz o dębkach urodzonego poety w Wawie.

0: Obrazy Romana Graszkiewicza spod Lubawy można oglądać w Galerii Twórców Sart jeszcze przez najbliższe dni.
1: Eska Iława News.
0: Przed budynkiem Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się akcja profilaktyczna. Darmowe badania ciśnienia, glukozy, BMI, konsultacje na stoiskach Amazonek, Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Diabetyków i PCK. Był też pokaz udzielania pierwszej pomocy, a do tego pokaz tańca seniorów.
2: Centrum Usług Społecznych, Zakrzewska Ewa, pielęgniarka. Na chwilę obecną przeprowadzamy badania profilaktyczne w zakresie badania poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, tętno oraz obliczamy BMI, czyli indeks wagi ciała. Zainteresowanie jest znaczne, dużo osób przyszło i chce się badać. Udzielamy też porad.
3: I Stowarzyszenie Jawski Klub Amazonki, Adela Kowalska, prezes. W dniu dzisiejszym jesteśmy na spotkaniu profilaktycznym, gdzie jest kilka stoik. Oferujemy pomoc w pokazaniu, jak się badamy. Rozdajemy ulotki. Zapraszamy jeszcze do naszego stowarzyszenia kobiet w trakcie albo po chorobach nowotworowych raka piersi. Organizujemy konferencje, spotkania edukacyjne, szkolenia, integrujemy środowisko kobiet z chorobą nowotworową piersi. Jest bardzo dużo integracji, spotkań różnych, także naprawdę zapraszamy kobiety i nawet te, które by nam jeszcze mogły pomóc w naszym stowarzyszeniu.
4: Polski Związek Niewidomych, bierzemy udział w akcji Profilaktyka Podaj Dalej. My dzisiaj wystąpiliśmy ze swoimi tyflosprzętami i produktami wykonanymi przez osoby słabowidzące i niewidome. Na stoliku mamy, prezentujemy czasopisma związane z naszą działalnością, sprzęty do aktywności sportowej, rzeczy z arteterapii. Mamy nowy nabytek dofinansowany przez gminę Kisielice. To jest naprawdę coś, o czym marzyliśmy, okulary symulacyjne. To są rzeczy, które pomagają przekazać informacje osobom zdrowym z tytułu wzroku, jak widzi osoba niewidoma z poszczególnymi wadami wzroku. Mamy laski, lupy różnego rodzaju wystawiamy. Mamy też rzeczy, które pomagają na co dzień osobom niewidomym. Igły brajlowskie, lupy wspomniałam, ramki do podpisu, czytnik monet. Takie proste rzeczy pomocne na co dzień. Mamy memo, żeby osoby widzące mogły podotykać sobie, uruchomić zmysł dotyku.
0: Głównym organizatorem było Centrum Usług Społecznych, czyli dawniej Iławski MOPS.
1: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
0: Mówi nasz reporter Bartosz Gołębiowski.
5: Warmińsko-mazurski czek turystyczny wystartował 29 września. Pierwsza tura. Można było starać się o dofinansowanie w kwocie 300 zł na nocleg. No i pytamy, jak zainteresowanie. A moim i Państwa gościem jest
6: Marlena Rogowska, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: 10 godzina już za nami. Na zegarach wybiła właśnie ta pora i 3 minuty później już czeku nie ma. Co się stało? Takie zainteresowanie?
6: Pierwsza grupa, która najszybciej się rozeszła po 3 minutach, jest to grupa otwarta dla pełnoletnich obywateli naszego kraju. I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków. Po niespełna 9 minutach, czyli 10.14, rozeszły się czeki dla seniorów, czyli dla osób, które w dniu generowania czeku ukończyły 60. rok życia. I tutaj tych czeków wydaliśmy 1641 i najdłużej 27 minut generowane były czeki dla posiadaczy karty dużej rodziny. Tutaj przeznaczyliśmy na tą pulę 492 300 zł.
5: To łącznie tych pieniędzy jest ile?
6: Dzisiaj w pierwszej turze generowania czeków przeznaczyliśmy 1 427 100 zł, czyli ponad 4750 uczestników odwiedzi Warmię i Mazury jesienią.
5: I to mógł każdy z każdego zakątka Polski taki czek wygenerować, tak?
6: Oczywiście czeki można było generować, jeżeli spełniło się następujące określone wymagania: pełnoletni obywatele naszego kraju, zamieszkujący nasz kraj i wpisujący się w jedną z trzech kategorii osób przy składaniu wniosku o czek.
5: Ktoś może powiedzieć, że zdobycie takiego czeku graniczy z cudem, że jest po prostu niemożliwe, no bo 3 minuty, praktycznie już po 2 można powiedzieć, pula wyczerpana.
6: Pula wyczerpana, ale z pierwszych statystyk, jakie otrzymujemy od wykonawcy, widzimy, że ponad 20 tysięcy, a blisko 21 tysięcy samych SMS-ów łącznych, czyli autoryzacyjnych, jak i tych z kodem czeku, zostało wysłanych do uczestników.

0: określonych w regulaminie wykorzystane, to po prostu przepada i wraca do puli na kolejne generowanie.
1: No i teraz pytanie, kiedy kolejne generowanie, bo tych terminów jeszcze przed nami dokładnie dwa, więc jakie to są daty?
0: Jeżeli chodzi o podział całego programu na trzy tury generowania, są to wymogi Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo przypomnę, że warmińsko-mazurski czek turystyczny realizowany jest w ramach zadania publicznego i na samo generowanie czeków ponad 1 000 000 zł przeznaczyło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jeżeli chodzi o kolejną turę, to już zapraszamy 19 października, również o godzinie 10 do odwiedzenia strony czekwarmiamazury.pl. Wówczas wygenerowane czeki tego dnia będzie można realizować w terminie od 20 października do 8 listopada. Jeżeli ktoś planuje w drugiej połowie pobyt na Warmii i Mazurach listopada, zachęcamy, by wygenerował czek 9 listopada o godzinie 10, dlatego że czek wygenerowany w danej turze można realizować tylko w tej turze.
1: Ale jak to zrobić? Pytanie kluczowe. To trzeba walczyć niemalże jako bilety na reprezentację Polski.
0: Jeżeli chodzi o dostępność czeków, no to szanowni Państwo, zawsze jest tak, że jest więcej chętnych niż możliwości i puli środków na to przeznaczonych, ale takie są zasady gry. Zdajemy sobie sprawę, że ten czek nie trafił do wszystkich zainteresowanych, ale ogrom informacji, promocji naszego regionu jest dla nas takim dodatkowym, ważnym wskaźnikiem, że Warmia i Mazury są jednym z kierunków wybieranych na jesienny pobyt.
1: Czy czek zadziałał w tym rozdaniu już prawidłowo, bo były ostatnio sygnały, że to się wszystko wieszało, że dane wyciekły, że ludzie sobie brali te czeki na inne nazwiska. Czy to wszystko jest dobrze dopracowane?
0: Szanowni Państwo, tak jak widzimy, sami byliśmy tutaj pełni emocji i obawialiśmy się, dlatego że, tak jak pan redaktor powiedział, wszystkie oczy całej Polski były skierowane na Warmię i Mazury, czy uda się nam i czy to będzie do 3 razy sztuka. Serwer się nie zawiesił. To, że tutaj czytamy komentarze, że ktoś nie dostał lub z opóźnieniem kod SMS autoryzacyjny, wynika z tego, że zainteresowanie było przeogromne i tak jak jest napisane w regulaminie, my nie mamy możliwości ręcznego przyznania czeku. Wszystko jest, odbywa się automatycznie, bez ingerencji już tak naprawdę organizatora oraz wykonawcy, dlatego myślę, że tutaj już łut szczęścia zadziałał.
1: Czyli jak to mówią, do 3 razy sztuka.
0: I tego się trzymajmy.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. No i teraz trzeba tylko trzymać kciuki, aby udało się w kolejnej turze. Przypomnijmy, druga tura rusza kiedy?
0: 19 października o godzinie 10.
1: A moim Państwa gościem była
0: Marlena Rogowska, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz organizatorzy retrowykopków w Linowcu koło Nowego Miasta Lubawskiego, czyli Tomasz i Jacek Markuszewscy. Ale jesteście tylko cząstką tych organizatorów.
4: Tak, tak, jest nas dużo więcej.
3: Zacznijmy od tego, czym są retrowykopki.
4: Retrowykopki, które organizujemy u mnie w gospodarstwie, jest to inicjatywa charytatywna. Pomysł urodził się w tamtym roku, żeby nieść pomoc Ignasiowi. Wszystko ładnie wyszło i po prostu w tym roku chcemy, więc organizujemy to ponownie tym razem dla dwoje dzieci.
3: Czyli to jest tak, że wy jesteście rolnikami i przyszło wam do głowy, żeby coś takiego zrobić? Takie wydarzenie charytatywne, czy jak to jest?
4: Tak, tak, ja jestem w sumie rolnikiem, posiadam gospodarstwo. I w tamtym roku taki pomysł w sumie przyszedł mi do głowy, żeby na początku zrobić dla znajomych i dla rodziny po prostu ognisko, które z kiełbaskami sobie właśnie tak, żeby każdy sobie ukopał trochę tego ziemniaka i wziął, ale to tak właśnie się przerodziło na trochę większą imprezę.
3: To było niebywałe, tam tyle ludzi się pojawiło i to poszło tak gdzieś w internetach bardzo, bardzo szeroko.
4: No tak, tak, to jest właśnie teraz, że internet to dużo pomaga w organizacji takich wydarzeń. No i wracając do na czym polegają? Jedziemy kopać starymi maszynami, kopaczkami, kopaczką gwiazdową i kopaczką elewatorową. Uczestnicy, którzy przybędą, mogą pozbierać te ziemniaki i zabrać ze sobą do domu za jakiś tam datek dla tych dzieci.
3: Tymi rękoma się, to znaczy nie, właściwie nie rękoma, bo maszynami, tak? A

0: Ale każdy...
1: Ale pozbierać trzeba już ręcznie.
0: Trzeba jakieś ciuchy na zmianę mieć, nie wiem, wiecie, no z miasta przyjadą, nie? Do Linowca. Linowca czy
1: tak,
0: pod...
1: Tak, Linowiec.
0: Czy pod Linowcem gdzieś to jest?
1: Nie, to jest wieś Linowiec.
0: Z miasta przyjadą i co, muszą się przebrać, co państwo?
1: No, jakieś gumaczki to tak zalecam. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, więc nie trzeba będzie tam za bardzo jakichś deszczaków i ogólnie. No, jakieś gumaczki i rękawiczki to wtedy chyba wystarczą.
0: To powiedzmy teraz już poważnie o dzieciakach, dla których zbieracie w tym roku.
2: W tym roku zbieramy dla Jaśminki Husky z Iławy, która potrzebuje naszego wsparcia, jeśli chodzi o rehabilitację. I dla Bartusia Piotrowskiego, to 3-latek ze Zbiczna, który walczy z glejakiem pnia mózgu 4 stopnia.
0: Wasz pomysł w ogóle, właściwie to czyj to był pomysł?
1: No mi tak przyszło do głowy coś takiego właśnie, żeby zorganizować takie małe ognisko po prostu, a to tak wyszło, że... Wyszła fajna, duża impreza.
0: No dobrze, a wy jesteście braćmi, tak?
1: Tak, tak.
0: Wyobrażam sobie, że tak siedzicie, sobie rozmawiacie przy jakimś tam rodzinnym spotkaniu i rozmawiacie, co by tu zrobić, tak? I jak to się, skąd to się w ogóle wzięło na świecie?
1: No, to mi tak w zasadzie jakoś się urodziło w głowie, że coś takiego, taką pomoc po prostu zaproponować. Dalej właśnie konsultowałem z częścią rodziny, bo to jeszcze też dołączyła się właśnie część rodziny od Ignasia. I w sumie stwierdziliśmy, że robimy coś takiego i wyszło.
2: Zeszłoroczny sukces pokazał też to, że warto robić po prostu coś takiego. Odwiedziło nas sporo osób, myślę, liczymy gdzieś około 400-500 osób ostatnio nas odwiedziło. No liczymy w tym roku na jeszcze większą frekwencję, także zapraszamy serdecznie.
0: Czy wy policzyliście te pieniądze w ubiegłym roku? Wiecie, ile tam zostało wrzuconych za tego przysłowiowego ziemniaka?
2: Ponad 18 tysięcy.
1: Było 17 300 złotych po... I coś jeszcze tam, już nie pamiętam dokładnie, ale jeszcze po retrowykopkach część znajomych i ludzi dowoziło, donosiło trochę jeszcze, jakie datki były. I było chyba już też, właśnie była skarbonka utworzona, retrowykopki, na się pomagam. I tam było właśnie chyba około 20 tysięcy.
0: Razem.
1: Z tymi 17, co były w ten dzień zebrane, a i później przez jakieś tam kilka dni, 4-5 dni jeszcze kilka osób tam doniosło zadatki.
0: No to dostaliście skrzydeł, co? Bo to piękna kwota.
2: No, tak, nie spodziewaliśmy się takiej kwoty.
1: No ładnie się udało.
0: Czy możemy powiedzieć o harmonogramie, jak to będzie wyglądało?
1: W zasadzie to będzie na takich samych zasadach jak w tamtym roku. Zaczynamy też o 11:00. Mniej więcej do godziny 16:00 będziemy na polu i też mniej więcej co godzinę będzie jakby taki wyjazd na pokaz na pole. No i oczywiście będzie strefa gastronomiczna, jakieś jedzenie, ciasto, potrawy związane z ziemniakami oczywiście.
0: Ale słyszałam też, że będą jakieś muzyczne.
1: No w tym roku troszkę rozszerzamy w sumie imprezę i... W sumie stworzyliśmy taki projekt, nazwaliśmy go Muzyczny Projekt Stodoła i wystąpią tacy zaprzyjaźnione zespoły. To już wtedy od 16:00 godziny się zacznie po tych wykopkach, po pokazach.
0: Co tam w tej stodole się będzie działo?
1: No cztery koncerty, cztery zespoły. Bez kaucji z Rybna, Garaż Brodnica, Dekolt, Nowe Miasto i w sumie też taki zespół Sala 2 Band, to z Olsztyna.
0: To będzie w stodole i tam też będzie puszeczka postawiona i będzie można też, tak?
1: Też, tak. Też będzie puszeczka, też będzie jakaś mała strefa gastronomiczna, jakieś ciasto, zupa, tak więc, że będzie można się posilić, potańczyć, posilić się.
2: I posłuchać.
1: I posłuchać.
0: To wydarzenie właściwie jest skierowane, myślę sobie tak, do osób dorosłych, które chcą sobie przypomnieć, prawda, tamte czasy.
1: Tak, dokładnie.
0: Dla kogo to może być ciekawe?
2: Rok temu w zasadzie, jeśli chodzi o uczestników, nie spodziewaliśmy się też takiego zaangażowania wśród uczestników. Przyjechały całe rodziny w zasadzie z małymi dziećmi, chętnie rodzice chcieli pokazać dzieciom, jak to kiedyś wyglądało, że sami na przykład zbierali ziemniaki w ten sposób. Też pozytywnie nas to zaskoczyło, że tak ochoczo w ogóle brali udział w tym zbieraniu ziemniaków i niektórzy nawet za każdym razem jechali zbierać ziemniaki.
0: Co godzinę, tak?
2: Tak, tak. Tak, tak, dokładnie.
0: To dużo zupy ziemniaczanej.
2: Dużo ziemniaków wzięli ze sobą.
0: I dużo kasy, mam nadzieję, zostawili też gdzieś tam dla, myślę, że tak, dla Ignasia w zeszłym roku. W tym roku dla Bartka ze Zbiczna i dla Jaśminy z Iławy, a tutaj część organizatorów, Tomasz i Jacek Markuszewscy, zapraszają na retrowykopki. Kiedy te retrowykopki?
1: 10 października, Linowiec 20, pod 11. Zapraszamy serdecznie.
0: Zapraszamy, to wcale nie jest daleko od Iławy i w ogóle to jest takie centrum wszechświata, 10 października będzie.
1: Tak, tak można powiedzieć.
0: Osób, przynajmniej osób, które chcą pomóc.
1: Tak, oczywiście.
0: Dziękuję wam bardzo za spotkanie.
2: Dziękuję. Pomagajmy, bo warto.
0: Na retrowy kopki zapraszali Jacek i Tomasz Markuszewscy z Linowca. Będą też alpaki, dmuchańce, kuchnia wojskowa z zupami, ognisko, pieczone ziemniaki, straż pożarna pokaże swój wóz, to będzie OSP Grodziczno. Będą także przejażdżki konne. Wszystko to 10 października w Linowcu.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
0: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie. Mówi przewodnicząca Rady Miasta Aneta Rychlik.
4: Chciałabym, abyśmy chwilę poświęcili osobie, która przez wiele lat była ważną częścią naszego miasta. Dzisiaj chcielibyśmy podziękować panu Wojciechowi Żmudzińskiemu, wieloletniemu dyrektorowi Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Za te wszystkie lata zaangażowania chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. Panie Wojciechu, życzymy, aby sport w tej chwili był już tylko pasją i przyjemnością.
0: Mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.
5: Panie Wojtku, panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu radnych Rady Miejskiej, w imieniu naszej społeczności lokalnej, w imieniu sportowców, jestem także przekonany, że w imieniu wszystkich poprzednich burmistrzów, z którymi miał pan przyjemność i zaszczyt współpracować, oraz w imieniu wszystkich poprzednich rad miejskich chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za lata współpracy na rzecz iławskiego sportu. Trudno byłoby nam na pewno zliczyć liczbę przedsięwzięć sportowych, które zostały przez pana stworzone, którymi pan się opiekował wraz ze swoim zespołem zatrudnionym w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Oczywiście to nie o liczby chodzi, czy było ich mniej czy więcej, ale jestem przekonany, że każda z tych imprez, każde z tych wydarzeń budowało pozycję naszego miasta na arenie sportowej, nie tylko tutaj w powiecie, nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. Przed chwilą mieliśmy okazję spotkać się na symbolicznej kawie, porozmawiać z naszymi współpracownikami o pana historii, o pana działalności. Mówił pan dużo o tym wszystkim, co się wydarzyło w sporcie, o reprezentacjach, które tutaj gościły. I dlatego też chciałbym panu bardzo serdecznie podziękować, że z jednej strony dbał pan o ten sport lokalny, o wsparcie organizacji sportowych, stowarzyszeń, grup nieformalnych, ale z drugiej strony bardzo dużą wagę przykładał pan do tego, co mogło się wydarzyć w Iławie, a miało zasięg ogólnopolski bądź nawet międzynarodowy. Zapytałem pana na tym spotkaniu, co pan będzie wspominał najlepiej ze swojej kariery zawodowej. Przy kilku rzeczach oczywiście się zatrzymaliśmy, ale podkreślił pan znaczenie rozgrywek, w których miały miejsce przy udziale reprezentacji naszego kraju. Zdaję sobie sprawę, szanowni państwo, pewnie też, jak duży wysiłek logistyczny musiał być wykonany, jak dużo nerwów pan Wojciech musiał pokonać, żeby to wszystko spiąć. Ja powiem państwu szczerze, że dyrektora Wojtka Żmudzińskiego, oprócz tego bardzo charakterystycznego poczucia humoru, będę pamiętał także z tego, że gdy podchodziłem do dyrektora w hali, pytałem, czy wszystko w porządku. Dyrektor zawsze mówił, oby tylko bezpiecznie, bo bezpieczeństwo było dla niego zawsze najważniejsze. I z tego, panie dyrektorze, też pana zapamiętam w takich relacjach naszych, ponieważ kiedy się spotykaliśmy przed imprezami czy po imprezach, kiedy pytałem o pana dyrektora samopoczucie, to, szanowni państwo, zawsze podkreślał uwagę bezpieczeństwa nie tylko pracowników, nie tylko instytucji, ale przede wszystkim uczestników, którzy biorą udział w imprezach. Panie dyrektorze, dużo się wydarzyło przez te wszystkie lata. Dużo wydarzyło się bardzo dobrych rzeczy, które zbudowały naszą pozycję na arenie ogólnopolskiej, tej sportowej. Dziękuję panu za każdą rozmowę, dziękuję panu za każdy pomysł, za każdą podpowiedź w tym wszystkim, co mogliśmy wspólnie działać. Dziękuję także za odważne decyzje, bo to pan pierwszy przyszedł do mnie z tematem AZS-u, który mógł grać w Iławie. To pan pokazywał te wszystkie plusy, które mogły się dzięki temu zadziać. Dziękuję także za wszystkie trudne decyzje, które wspólnie podejmowaliśmy w tym trudnym czasie dla nas, dla wszystkich, w okresie pandemii, kiedy podejmowane decyzje zawsze obarczone były dużym ryzykiem i niezadowoleniem części naszego społeczeństwa. Ale trzeba było sobie z tym poradzić. Jestem też przekonany, że sobie z tym świetnie poradziliśmy, najlepiej jak mogliśmy. Mam nadzieję, że to zdobyte doświadczenie dyrektorskie, ale w ogóle menedżerskie, będzie nie tylko źródłem wspomnień, ale także ogromnej satysfakcji już na emeryturze. Mam nadzieję, że znajdzie Pan czas na to, co Pan kocha najbardziej, oprócz oczywiście swojej rodziny, na uczestnictwo w imprezach sportowych na najwyższym poziomie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Pan dyrektor oprócz pracy zawodowej zawsze znalazł czas, zawsze znalazł przestrzeń, żeby wyjechać na mistrzostwa i obserwować to, co w życiu sportowym się działo. Dziękuję za wszystkie lata. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem wcześniej, że będzie to też przyczynek do ogromnej satysfakcji. Panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu Radnych Rady Miejskiej, ogromne dzięki za to wszystko, co się wydarzyło. Dziękuję serdecznie.
0: Mówi radny Tomasz Woźniak.
6: Szanowni Państwo, drogi Wojtku, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby przy tej okazji też od siebie kilku słów nie dodać, bo myślę, że nie tylko dla mnie byłeś postacią wyjątkową przez te ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat już tak naprawdę, i reprezentuję z jednej strony siebie jako społecznika, jako animatora sportu, jako animatora kultury, ale też przedstawiciela środowisk koszykarskich naszego miasta. Myślę, że mogę być jednocześnie głosem wielu innych środowisk. Drogi Wojtku, ja tak bym wolał pewnie mniej formalnie. Miejsce trochę nas zobowiązuje do tego, żeby zachować pewną tutaj strukturę, więc postaram się jak najlepiej potrafię. Chciałem Ci, Wojtku, podziękować za to, że byłeś niezwykłą inspiracją dla wielu, wielu pokoleń ludzi młodych, między innymi takich jak ja, dla których byłeś drogowskazem do tego, jakie kierunki obierać w życiu. Tak, Wojtek, w życiu. Nie tylko na najbliższy miesiąc czy tydzień, to Ty pokazywałeś, w jaki sposób organizować wydarzenia, na co zwrócić uwagę. Byłeś dobrym duchem tych wydarzeń i nigdy nie mówiłeś nie. To szczególnie zapamiętam, bo kiedy pojawiła się inicjatywa, idea, że postanowiliśmy z grupą przyjaciół stworzyć turniej koszykówki, jakim jest Broken Ball, to pamiętam pierwsze, wielokrotnie to już powtarzałem, tobie o tym również mówiłem, pierwsze kroki, które skierowałem do ciebie i powiedziałem ci o tym naszym pomyśle, to bez zbędnego gadania powiedziałeś: tak, róbmy to. I to pamiętam, jakie to było dla mnie jako młodego człowieka ważne, że dałeś przestrzeń do tego, żeby móc realizować swoje marzenia, realizować swoje pasje. No i jak widać, z powodzeniem te pasje realizujemy już ponad 20 lat. Za to chciałem Ci podziękować, za te cudowne rozmowy, w których rzeczywiście z błyskotliwością Twojego charakteru i doskonałego poczucia humoru mogliśmy przeprowadzić, za dziesiątki wyjazdów wspólnych w różne części Europy, w ramach różnych projektów, które były równie niezwykle inspirujące, i tutaj z takim uśmiechem na twarzy o tym opowiadam. Dziękuję Ci za to, że na każdą trudność, jaka się pojawiała, a wiadomo, że one zawsze są, nigdy, to jest też taka lekcja, którą ja wyciągnąłem na przyszłość, nigdy nie skupiałeś się na tych problemach, tylko zawsze szukałeś rozwiązania. I to mi przyświeca do dzisiaj. Nie skupiajmy się na trudnościach, ale skupiajmy się na tym, jak te problemy możemy rozwiązać. I zawsze taką właśnie osobą byłeś przy wszystkich inicjatywach, które były podejmowane przez moje środowisko, przeze mnie, ale też doskonale wiem, że przez wiele innych środowisk. Czuję się wzruszony trochę nawet. Cieszę się, że bowiem czekałeś na ten moment, żeby już na zasłużoną emeryturę odejść. Cieszę się, że na niej jesteś, natomiast bezwzględnie będzie Ciebie brakowało. Masz godnych następców. Mam nadzieję, że będą dalej tą dobrą pracę, którą wykonywaliście w Centrum Sportu, realizować. Temu też kibicuję z całego serca i w imieniu swoich przyjaciół, ludzi, którzy współtworzyli sport, czy współtworzą sport w Iławie razem z Tobą. Bardzo.
0: Mówi radny Dariusz Paczkowski.
7: Tomek jest duży i wysoki, więc dużo gadał. Ja w przeciwieństwie do niego jestem trochę niższy, więc powiem troszeczkę mniej. Proszę Państwa, jestem jednym z licznych na tej sali, który miał wielki honor i przyjemność znać Wojtka. Znamy się od, proszę Państwa, prawie 50 lat. Poznałem Wojtka w szkole, jeszcze w liceum. To był zawsze Wojtas. Tak mówi się do niego. Wojtas. Od tamtej klasy, od gdy ty byłeś w klasie trzeciej, ja zaczynam pierwszą klasę liceum, ja wiedziałam jedno, że Wojtek To jest po prostu dobry człowiek. Później w pracy zawodowej, bez parcia na szkło, bez parcia na stanowiska, bez parcia na to, żeby gdzieś się pokazać, zawsze z tyłu, zawsze w cieniu, ale zawsze jedna rzecz, którą ty robiłeś, Wojtek. Robiłeś wszystko uczciwie, uczciwie, sprawiedliwie i zachowałeś to do dnia dzisiejszego. Jesteś po prostu dobrym człowiekiem, Wojtek. Dziękuję ci za to. Dziękuję ci za te ćwierć wieku i poproszę o następne.
8: Proszę państwa, dzień dobry. Bardzo czekałem, panie burmistrzu. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi, pani burmistrz, pani przewodniczącej za te miłe, piękne słowa na mój temat. Nie wiem, czy prawdziwe. Proszę państwa, o moim przejściu na emeryturę już było tyle informacji, że aż się boję, jak się ukażą następne. Bo odchodzę już ze 3 tygodnie. Ale myślę, że się jakoś uda. Ale korzystając z okazji, ja wszystkim państwu gorąco dziękuję. Ale chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim moim szefom, burmistrzom, z którymi współpracowałem. Państwu, radnym, ale również radnym poprzednich kadencji, bo ich trochę było. Środowisku sportowemu. Mam tu na myśli sportowców, trenerów i słowo, którego nie lubię, działaczy, ale mam na myśli państwa prezesów, kierowników sekcji za, myślę, niezłą współpracę. Dziękuję również nauczycielom wychowania fizycznego, z którymi też współpracowałem przez te lata. Ale najbardziej chciałbym podziękować mojej załodze. Bez nich by się nic nie udało. To przecież jest jasne. Proszę państwa, to przejście na emeryturę ma dla mnie taki słodko-gorzki smak. Wy sobie zdajecie z tego sprawę, nie? Jak sprawy idą, w jakim kierunku. Raz jeszcze wszystkim serdecznie dziękuję i życzę dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie.
4: Panie Wojciechu, życzymy, aby przejście na emeryturę było początkiem nowego, pięknego życia. Cudownego, spokojnego, bez tego, co pan powiedział. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
0: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
9: Dawid Jakubowski. W Ostródzie zatrzymano 51-letniego pracownika jednego z lokali gastronomicznych. Obywatel Meksyku nielegalnie nagrywał klientki lokalu w ubikacji. Przyznał się do nagrywania, ale w innym celu, mówi Anna Karczewska z policji w Ostródzie.
10: Ostródcy policjanci pracują nad sprawą dotyczącą nagrywania kobiet korzystających z toalety w jednej z restauracji na terenie Ostródy. W koszu na śmieci znajdującym się w toalecie damskiej ukryty został telefon komórkowy, za pomocą którego rejestrowano wizerunek kobiet korzystających z pomieszczenia. Zdarzenie to miało miejsce w miniony piątek wieczorem. Telefon został znaleziony przez pracownicę restauracji, która tego dnia przebywała w lokalu w czasie wolnym. Kobieta o swoim odkryciu poinformowała kierownictwo. Pracownicy szybko ustalili, do kogo należy urządzenie. Jego właścicielem okazał się 51-letni mężczyzna, obywatel Meksyku, który również pracował w tym samym lokalu. 51-latek został ujęty przez pracowników restauracji, a następnie przekazany policjantom. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody. Zarzut ten wynika z treści artykułu 191a paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 267 paragraf 3 kodeksu karnego. Mężczyzna przyznał się do umieszczenia telefonu w koszu na śmieci, jednak wyjaśnił policjantom, że zrobił to, ponieważ miał podejrzenia, że w toalecie restauracji może dochodzić do handlu narkotykami i jest on o to osobiście podejrzewany. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci przeszukali również pokój hotelowy wynajmowany przez 51-latka i zabezpieczyli różne nośniki danych, w tym inne telefony, tablety i laptopa. Zabezpieczony sprzęt zostanie teraz poddany szczegółowej analizie przez funkcjonariuszy. Jej celem będzie między innymi ustalenie, jak długo mogło dochodzić do rejestrowania nagrań oraz czy zgromadzony materiał był wyłącznie utrwalany, czy też mężczyzna udostępniał go innym osobom. W zależności od wyników przeprowadzonych czynności i analiz, zakres zarzutów może ulec zmianie. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 51-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, oh yeah.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez